Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Czy wiecie, że 8 km od Giżycka można znaleźć namiastkę Warszawy? Mowa o Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, miejscu położonym na naprawdę malowniczym krańcu świata, które ma swoją wyjątkową placówkę terenową. I w tej placówce dzisiaj gościmy na antenie Meloradia z Wami i ze mną gospodarz tegoż miejsca.
2: Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie.
1: A przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz. Cześć!
0: Palcem po mapie!
1: No i jesteśmy w Pieczarkach, miejsce, które akurat w tej lokalizacji i pod tą nazwą funkcjonuje już, uwaga, 65 lat. No, niebagatelna ilość czasu. Tak, kto tutaj wypoczywa i powiedzmy te swoje sportowe skrzydła, ale nie tylko sportowe, pewnie też mentalne rozwija.
2: Podczas wakacji, gdzie mamy 4 turnusy, głównie przyjeżdżają dzieci z Warszawy i okolic. My nie jesteśmy zamknięci. To nie jest tak, że na te prawie 1000 osób, które są w czasie wakacji tutaj w ośrodku, to są to dzieci, które chodzą do nas do pałacu na zajęcia, ale prawie 44%, tak było w zeszłym roku, są to dzieci, które po prostu jadą z nami na wakacje, które nie są uczestnikami pałacu, ale są z przestrzeni szkół warszawskich, z przestrzeni szkół podwarszawskich. Zauważamy taki trend, że przyjeżdżają dzieci, które zbierają swoje takie grupki i przyjeżdżają na wakacje ze znajomymi tutaj w to miejsce. Jeżeli chodzi o uczestników, to przyjmujemy od 7 do 15 roku życia. Ta starsza młodzież przyjeżdża już w ramach tak zwanych obozów pracownianych i to są takie obozy specjalistyczne, które wywodzą się już jakby z programu Pałacu Młodzieży. Są to tancerze, są to piłkarze wodni, są to tenisiści stołowi, czyli jakby takie grupy, które na co dzień chodzą na zajęcia, a tu przyjeżdżają i wtedy ta młodzież starsza się znajduje. Dlatego, że od 16 roku mamy taką funkcję, która nazywa się funkcyjny. Jest to osoba, która była kiedyś uczestnikiem albo jest z nami zaprzyjaźniona w postaci uczestniczenia dużo podczas właśnie obozów czy zajęć w pałacu i ona jest taką prawą ręką komendanta, czyli dzisiejszego wychowawcy. Od 16 roku życia do 18 roku życia pełnimy wtedy taką funkcję. Natomiast już po zdaniu matury, zrobieniu odpowiednich uprawnień wychowawcy kolejnego od 18 roku życia przyjmujemy też w roli komendantów, czyli wychowawców obozu.
1: Czy zdarza się, że te dzieciaki, które właśnie jako siedmiolatkowie rozpoczynają przygodę w Warszawie, w Pałacu Młodzieży i tutaj z tymi koloniami, później w tym całym cyklu współpracy z Wami zostają właśnie tą prawą ręką, później instruktorem?
2: Tak, to jest nasza taka idea fix. To jest coś, co mi się strasznie marzy w pałacu. Ja też jestem wychowankiem pałacu, jestem w pałacu od 81 roku, bo skakałem do wody, potem byłem trenerem skoków do wody, a potem się zrobiło tak, że zostałem dyrektorem. I tu w tych Pieczarkach się wychowałem. Więc dla nas jest to jakby taka droga, system, który przyjęliśmy, jest po to, żeby ci uczestnicy, którzy są z nami, mają Pałac Młodzieży czy Pieczarki, w przyszłości zostawali kadrą, czyli uczestniczą w obozach żeglarskich, robią patenty żeglarskie, uczestniczą w zajęciach z ratownictwa, robią uprawnienia ratownicze, robią właśnie studia pedagogiczne, po to, żeby w przyszłości zostać albo instruktorem w Pałacu Młodzieży, albo przyjeżdżać na wakacje i tutaj pracować z młodzieżą.
1: To są tylko zajęcia, że tak powiem, sportowe, bo też widziałam, że część jest artystycznych i czy tutaj te okoliczności przyrody, jeżeli są artystyczne, to one sprzyjają tego typu rozwojowi, wypoczynkowi?
2: Oczywiście, że oprócz zajęć opartych na aktywnościach ruchowych, no bo to głównie w wakacje jakby o to chodzi, mamy zajęcia manualne, takie właśnie artystyczne, które skupiają różne działalności, które nie tylko i wyłącznie opieramy na aktywności ruchowej i spędzaniu aktywnym, ale także każdy może znaleźć sobie coś dla siebie z tej działalności takiej trochę artystycznej i takiej działalności właśnie kreatywnej.
1: Co jest Waszą specjalnością? Z czego w Warszawie jesteście najbardziej znani? Co tutaj na tą Niwę Mazurską przenosicie jako właśnie Pałac Młodzieży?
2: Pałac Młodzieży, ten warszawski, jest jednym, no, w Warszawie jest największą placówką wychowania pozaszkolnego, bo my, koncentrując się na działaniu, skupiamy około 4,5 tysiąca dzieciaków w ciągu roku na zajęciach, więc to jest sport. W swojej działalności mamy prawie 310 rodzajów zajęć. W związku z tym to, co możemy zaimplementować tutaj, aktywność ruchową, takie wzory zachowań, takich prospołecznych, My trochę łamiemy też i zasady, to znaczy dzieciaki jak tutaj przyjeżdżają, staramy się tak zagospodarować im czas, żeby telefon komórkowy nie był potrzebny, czyli uczymy dzieci żyć bez telefonu komórkowego. To, co jest też dla nas ważne i w pałacu, i tutaj. Dzieciaki dostają możliwość pracy czy w ogóle funkcjonowania w grupach rówieśniczych, ale o podłożu takim właśnie przyjaznym, gdzie nie ma presji szkoły, gdzie nie ma presji nauczycieli, gdzie nie ma presji rodziców, tylko jest społeczność, która ma wspólne zainteresowania, która ma wspólne jakieś cele w działaniu i przez to nawiązują się zupełnie inne relacje niż w szkołach, niż na podwórku i to jest taka wartość, którą my chcemy zaszczepić i w pałacu.
1: Macie jakichś znanych wychowanków?
2: Oczywiście, oczywiście. W zeszłym roku Pałac Młodzieży obchodził 70. urodziny. W tym roku ośrodek w Pieczarkach obchodzi swoje 65. urodziny. Przez te lata, przez Pałac Młodzieży, bo ja nie chciałbym rozgraniczać jakby tych dwóch miejsc. To są dwie integralne. Nie ma Pieczarek bez pałacu i nie ma pałacu bez Pieczarek, tak? I Plejadzie gwiazd. Mamy, znaczy gwiazd, takich absolwentów. Mamy mnóstwo osób, które dzisiaj widzimy na szklanym ekranie, jak Martyna Wojciechowska, jak Krzysztof Iwisz. Wojciech Mann był też naszym uczestnikiem. Daniel Orbrychski, Marek Konrad, Sławomira Łozińska. No, mógłbym wymieniać tutaj naprawdę pan Jarosław Łukomski, który jest wysokiej klasy, światowej klasy lektorem. Mam mnóstwo osób. Mieliśmy koncert w Teatrze Narodowym, w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. W tym koncercie wystąpił właśnie pan Krzysztof Iwisz oraz Maciej Musiał, który gościnnie zagrał w naszym przedstawieniu. I Maciek na przykład nie chodził do pałacu, ale jego dziadek był wicedyrektorem.
1: No tak, historia pałacu długa. Tutaj w ogóle jak się zaczęło? Co sprawiło, że akurat padło na tę lokalizację nad częścią jeziora Mamr? Bo to jezioro Mamr nie jest, to jest chyba Dargin, które jest częścią Mamr. No ale dobra. W każdym razie, dlaczego akurat tutaj?
2: Historia tego miejsca jest bardzo prosta. Członkowie Rady Rodziców, kiedyś Komitetu Rodzicielskiego, Rady Rodziców przyjechali tutaj szukać miejsca na polecenie, na prośbę pierwszego dyrektora Berka, żeby znaleźć takie miejsce gdzieś na Mazurach, gdzie można by było organizować wypoczynek dzieci i młodzieży i znaleźli gospodarstwo poniemieckie, które było wtedy na sprzedaż i zakupiono to, a potem Rada Rodziców w ramach różnych działań takich administracyjnych przekazała ośrodek na rzecz Pałacu Młodzieży, a dzisiaj ośrodek wchodzi w skład jakby ośrodków warszawskich, tak zwanych pozamiejskich, które Warszawa ma w różnych lokalizacjach i naszymi sąsiadami tutaj 13 km stąd jest Tręgielek, który jest właśnie takim ośrodkiem jak ośrodek w Pieczarkach Warszawskiego Pałacu Młodzieży.
1: Dużo macie właśnie takich ośrodków w Polsce? Albo na Mazurach jeszcze tak więcej?
2: Mamy 6 takich lokalizacji, 2 już wymieniłem. Mamy jeszcze w Sromowcach, mamy jeszcze w Mielnie jako Warszawa, mamy w Kazimierzu Dolnym i mamy w Maruzie oraz w Gawrych Rudych. Więc są to ośrodki edukacyjne, są to ośrodki, gdzie przyjeżdżają dzieci na wypoczynek, nauczyciele oraz oczywiście ludzie, którzy są w stanie, którzy chcą odpocząć w tych ośrodkach i spędzić tam swój wolny czas. Mhm.
1: Jako uczestnicy, pracownicy ośrodka spotykacie się tutaj w jakiś sposób? Jest jakaś współpraca z lokalną społecznością? Jest jakaś wymiana czy kulturalna, czy doświadczeń, czy może jakaś współpraca? Jak to wygląda?
2: Staramy się otworzyć ten ośrodek na zewnątrz, dlatego nasza rozmowa chociażby, bo staramy się, żeby ten ośrodek jakby wpisał się w taką funkcję. Kilka lat temu byliśmy bazą dla tutaj mazurskiego WOPR-u i stacjonowała u nas karetka z różnych względów. Ona dzisiaj u nas nie stacjonuje, z czego bardzo ubolewam. Natomiast współpracujemy i z mazurskim WOPR-em byli tutaj u nas, robili różnego rodzaju pokazy. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie ze strażą, z policją, gdzie gdzie mamy gdzieś tam jakieś wspólne projekty edukacyjne. Natomiast jesteśmy jakby otwarci na to, żeby tutaj ściślej działać w środowisku jakby lokalnym, bo wydaje mi się, że to jest właśnie kwintesencja takiego wspólnego funkcjonowania.
1: Co w planach?
2: Jest taki projekt, który odbędzie się 15, 16, 17 maj, gdzie zostały zaproszone przez nas władze lokalne tutaj mazurskie. I to wydarzenie jest to pierwsze w historii, będą igrzyska pałaców młodzieży. Specjalnie je organizujemy tutaj, żeby po pierwsze zapromować to miejsce wśród innych pałaców młodzieży z Łodzi, z Gdańska, Katowic i jeszcze innych miast, żeby oni zobaczyli tą lokalizację, żeby na przykład do nas przyjeżdżali właśnie na wymiany i tak dalej. Chcemy też pokazać władzy lokalnej to miejsce, no bo z tego co ja wiem, to nie ma jakby takiej świadomości. Wszyscy wiedzą, że no jest taki ośrodek, ale co tutaj się dzieje, nie do końca do tej pory to udało się jakby zakomunikować. Więc
1: pewnie jako, że też tu przebywają osoby często niepełnoletnie, zazwyczaj, które są pod waszą opieką, też musicie w pewien sposób też zadbać o ich bezpieczeństwo. Dlatego też ośrodek, brama zamknięta. O to też pewnie chodzi, tak?
2: Zdecydowanie, tak. My jesteśmy ośrodkiem młodzieżowym, edukacyjnym. Nie jesteśmy ośrodkiem komercyjnym, nastawionym na wypoczynek, w związku z tym nawet korzystanie z portu jest tyle ograniczone. Oczywiście nikogo nie wygonimy, kiedy przypłynie do nas w nocy i przyjmiemy, damy schronienie, natomiast no, ani nie ma restauracji, ani barów. Dla nas dobro dzieci jest najważniejsze, w związku z tym tutaj ten motyw taki właśnie edukacyjny, wychowawczy jest najważniejszy pod tym względem. Działamy w pełnej symbiozie, w pełnej współpracy, przez to, że ośrodek jest w jakiś sposób trochę z ograniczonym dostępem, więc też jesteśmy taką enklawą, no ale to tylko chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, więc jeżeli w tej chwili w naszych głowach powstaje kilka właśnie projektów takiego połączenia, że jeżeli może, nie wiem, tutaj lokalna społeczność edukacyjna chciałaby organizować jakieś eventy na tej przestrzeni, czy robić jakieś rzeczy związane chociażby z promocją regionu, czy coś takiego, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci do współpracy, do promocji regionu, do promocji marki Pałacu Młodzieży, do promocji marki Pieczarek jako ośrodka warszawskiego Pałacu Młodzieży, bo to jest dobro wspólne i tak należy to rozumieć, tak w mojej ocenie należy funkcjonować. Poszukujemy na sezon osób do pracy czy w kuchni, czy na terenie ośrodka. Mamy umowy o pracę i tak dalej, natomiast jesteśmy jak najbardziej otwarci i wręcz zachęcamy do tego, żeby przyjść i tworzyć z nami no, to miejsce.
1: Teren jest zamknięty, więc może nie każdy wie. Wiem, że jest taka plaża w okolicy dość popularna wśród mieszkańców chociażby Giżycka, Węgorzewa. Natomiast nie każdy wie, co tutaj w tej przestrzeni się znajduje. Co tutaj państwo mają?
2: W terenie ośrodka, który jest ogrodzony, to jest 22 hektary. W ramach tych 22 hektarów mamy port, tak zwany budynek hotelowy, tak, ze stołówką, pełną kuchnią, którą widziało kilku kucharzy i mówią, że jest świetnie wyposażona, więc też się tym pragnę pochwalić. Tak zwany kapitanat, przepięknie położony budynek nad samą wodą na porcie. Mamy plażę, mamy wspaniały teren na górce, w której właśnie w lecie rozstawiane są obozy. Mamy boiska, mamy siłownię plenerową, mamy rampę do jeżdżenia na rolkach, która stoi na boisku. Więc jest mnóstwo rzeczy, które mamy i z których można korzystać, bo mamy całą infrastrukturę taką żeglarską, bo mamy łódki żeglowe typu Mariner, mamy dezety, mamy supy, mamy windsurfingi.
1: A gościem na antenie Meloradia był Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Wolisz, jak jest zielono, czy jednak jesteś zwolennikiem betonozy? Pytanie wydaje się głupie, wiem, ale nie do końca tak jest. bo to pytanie zadają sobie samorządowcy z Warmii i Mazur i zawsze próbują wyważyć, czy lepiej robić gładkie, szare chodniki, które się niesamowicie nagrzewają latem, czy lepiej inwestować w ekologiczne ścieżki, tężnie i jakieś, wiecie, zieloności nad głowami. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Na luzie, ale serio.
1: Uwagę na ten problem zwróciły m.in. uczennice z Giżyckiego Agrobiznesu, które w ramach tegorocznej olimpiady zwolnieni z teorii postanowiły się nieźle wgryźć w temat. I wgryzły się naprawdę grubo, bo jak to inaczej opisać, kiedy w trakcie jednego projektu rozmawiasz chociażby z leśnikami o wycince lasu, albo z rolnikami o tym, jak prowadzić ekologiczne gospodarstwo. Dziewczyny wzięły sobie niezły orzech do zgryzienia i podołały, o czym świadczy finisz tego projektu, który zakończył się fajnym plastycznym konkursem. No i na to podsumowanie Was zapraszam, żeby trochę posłuchać, bo naprawdę warto dowiedzieć się, co w głowach młodych ludzi siedzi i jakie mają wizje na temat przyszłości naszych pięknych Mazur.
3: Pomysłów na początku było wiele.
4: Anita Sztabińska.
3: Zastanawiałyśmy się, co mamy robić. Na pewno chciałyśmy sadzić też drzewa, więc to zrobiłyśmy. Ale między innymi też edukowałyśmy dzieci. No ale żeby też było trochę atrakcji, to zrobiłyśmy właśnie ten konkurs, na którym jesteśmy.
1: To prace plastyczne, fotografia, ale też między innymi to, z czym tak naprawdę zajmujecie się na co dzień, czego się uczycie. Sadzenie, pielęgnowanie roślin i tutaj pojawiły się drzewa. Jakie gatunki? Gdzie żeście te drzewa posadziły?
5: Posadziliśmy dęby, Amelia Supińska-Iwanowska, koło szkół w wyznaczonych miejscach, tam gdzie, które będą rosły i one są oznaczone też krążkami wykonane przez nas ręcznie. I one są znakiem też, że dąb urośnie przez tam kilka lat i one będą dalej tam stały.
3: Lena Hurmańska. Takie symboliczne drzewo po prostu, żeby zapamiętać, że byliśmy, te zajęcia, żeby dzieci też zapamiętały, miały pamiątkę.
1: A długo żeście wymyślały nad tematem projektu? Bo wiem, że zawsze wymyślanie tego, przynajmniej z tego, co pamiętam z ostatnich lat, to zawsze była taka duża burza mózgów. Mówisz, że nie, zdecydowanie nie.
3: U nas zdecydowanie spontanicznie, po prostu nagle to wyszło. No pasuje do naszego też kierunku, bo jesteśmy z architektury, to mamy do czynienia z roślinami, ogólnie przyrodą, więc pasuje.
1: I ile tych drzew było?
5: 10 łącznie.
1: Czyli tak naprawdę pewnie każda szkoła, czy może przedszkole zyskało coś.
5: Tak, szkoły zostały na terenie Giżycka i poza. I też dla naszych sponsorów mamy również takie drzewka. Dlatego, że pracowaliśmy z nimi, mieliśmy z nimi współpracę, to on dla nich też jest taki jakby prezent.
1: Dlaczego akurat dąb?
5: Akurat nam mieliśmy taką propozycję, że dąb jest takim drzewem, no jednak takim trwałym, że przez kilka lat on będzie rósł i rósł i on za 100 lat jeszcze będzie stał. Nie jest takim kruchym drzewem, co po 30 latach już będzie umierało, tylko będzie na dłużej, na 100 i na więcej może.
1: A powiedzcie, jak wyglądała praca z tym projektem? Kiedy to się zaczęło?
6: Zaczęliśmy w listopadzie pracować. No na pewno praca była ciężka, bo trzeba było systematycznie wszystko wypełniać, tak samo formularze na stronie zwolnionych z teorii, gdzie no ciężko czasem dawało, ale razem dawałyśmy radę na pewno.
1: Ja pamiętam, że akurat chyba panią Monikę spotkałam na jakimś wydarzeniu i w sumie takie zaskoczenie, bo rozmawialiśmy w takim gronie osób, które już dawno szkołę mają za sobą i powiedziała, teraz to są takie czasy, że uczniom się chce pracować, szukają swoich mentorów. Rzeczywiście tak jest, że pełni zapału jesteście, pełne, bo tu widzę, że dziewczyny raczej.
6: Tak, na pewno też motywują nas nasze panie, które nas wspierają w
3: pani
6: tym.
3: Pani Fedusio
6: dużo wspiera nas w tym i dlatego dążymy do tego, mamy takie zaparcie.
1: Zasadźmy przyszłość.
3: Zasadźmy i my zdrukowany.
1: To skąd pomysł na tytuł?
7: Edyta Sieniuć. No zasadźmy przyszłość, to tak powstało spontanicznie. Siedziałyśmy i rozmyślałyśmy nad tytułem dla naszego projektu.
5: Powstał on głównie, że mieszkamy na Mazurach, gdzie Mazury zawsze są dla nas takim miejscem jakby, że krajobraz jest piękny, że dużo turystów jest, ale też zauważyliśmy, że w ostatnich czasach na Mazurach jest dużo właśnie wycinek, dzieją się różne tak zwane betonoza. To ten krajobraz jednak jest psuty przez to wszystko i chcieliśmy jakby to bardzo podkreślić, że to jest ten główny problem tego wszystkiego. Dlatego uczyliśmy też dzieci jako przez te lekcje proekologiczne.
1: Lekcje proekologiczne i to wchodziłyście normalnie do szkół i żeście rozmawiały z dzieciakami o czym?
7: Rozmawialiśmy o tym, jak segregować śmieci. No w skrócie ekologia przez zabawę. Zaproszeni też byli leśnicy na leśnictwa Giżycka. Oni opowiadali o ekosystemie lasu, jak wyglądają poroża, czym się żywią zwierzęta zimą. My z Datą, z dzieciakami bardziej omawialiśmy ekologię, segregowanie śmieci. Pokazaliśmy im, na czym polega segregacja, na co warto zwracać uwagę. Zasadziliśmy wspólnie żuchę jako właśnie takie mini ogródki, jako zostać mi przyszłość. To każde dziecko zrobiło może żuszka.
1: Nauka przez zabawę, nauka ekologii przez zabawę, jakbyście oceniły poziom wiedzy tych maluchów, w jakich klasach w ogóle byłyście? 1-3?
3: 1-3. Mhm. I w jednej zerówce, no jak na przykład leśniczy zadawali pytanie odnośnie zwierząt, tam jelenie, jakie mają poroże, później były też im zadawane pytania odnośnie lekcji, to dzieci odpowiadały tak, jak że wyniosły, nawet dużo, można powiedzieć. Tak.
1: Pojawiały się jakieś, wiecie, bo często od ludzi, którzy są właśnie związani z tą gospodarką śmieciową, słyszę takie relacje, że tam dzieci są bardzo szczere i różne rzeczy opowiadają. Były takie jakieś sytuacje?
7: Jedna.
1: Co tam takiego było?
7: Spytałyśmy się, gdzie wrzucamy zeszyty. Jeden kupiec powiedział, że to pieca.
1: A, no, to widzicie. Znaczy, i generalnie właśnie tak, właśnie przez zabawę. Dzieci mają bardzo dużą wyobraźnię. Problemów z mobilizacją was do tej pracy nie było. Ile w ogóle, bo same dziewczyny się zaangażowały.
3: Piątka nasza.
1: Piątka. Co z facetami, nie chcą?
3: Nie chcą.
1: Nie chcą za bardzo.
3: Nie.
1: Leniuszki w następnym roku, czy w następnym roku matura?
3: Matura. Nie.
1: Co wam dał ten projekt tak osobiście?
4: Ja myślę, że projekt dał nam bardzo duży rozwój. Julia Gasperaniec. Dużą ilość doświadczeń, które mogliśmy przeżyć, tak jak bardziej kontakt z dziećmi, co one wiedzą, jak one się zachowują w różnych sytuacjach, ale najbardziej chyba to, że możemy przekazać tą wiedzę dla młodszych pokoleń, żeby mogły dbać o naszą planetę.
1: Czy mogłabym was nazwać takimi orędowniczkami zieloności Mazur? Im więcej zieleni, tym lepiej?
7: Tak.
1: Gdzie tej zieleni brakuje? Bo jakby też mam wrażenie, że trochę chcecie, właśnie tutaj powiedziałaś słusznie, że zwracamy uwagę na problem betonozy, tej może nadmiernej wycinki, że jest mniej zielono. Gdzie tak waszym okiem, ekspertów już, bo jednak architektura krajobrazu, tej zieloności powinno się pojawić więcej? Co jeszcze na naszych Mazurach można zmienić?
5: Może w miastach, bo wiadomo, tam chodniki, mamy ulice, nie stoją te pojedyncze drzewka, czy tam nawet rośliny, ale to jednak tego brakuje, bo to nie jest, więcej mamy tej betonozy tak zwanej, niż tych naprawdę naturalnych roślin.
1: Tak trochę z innej beczki, ale to też myślę, że jest ważne. Taka przestrzeń zielona, przy okazji, czemu nie, dla młodzieży jest w Giżycku, czy przydałoby się coś takiego bardziej plenerowego, jak to postrzegacie?
4: No w Giżycku ogólnie posiadamy Małpi Gaj. I myślę, że to jest bardzo sympatyczne miejsce dla młodzieży i dla dzieci, dla dorosłych, dla każdego praktycznie. Jest tam bardzo duża ilość zieleni, różne atrakcje, ławki, można posiedzieć, nie wiem, posłuchać, jak ptaki ćwierkają i tak dalej, nie? Tak się wczuć bardziej w tą naturę i myślę, że to jest bardzo odpowiednie miejsce w Giżycku.
1: Da się uczyć w takich okolicznościach przyrody? Lubicie na przykład plenerowo tam, nie wiem, sobie książkę czytać albo po prostu się uczyć?
3: Da się?
7: No w parku.
3: Jak najbardziej.
1: I się dotlenić, i coś, czegoś się dowiedzieć. To co, w przyszłym roku matura, tak?
3: Mamy nadzieję, że może ktoś młodszy się zainteresuje też tym projektem. Może ktoś się zainteresuje z młodszym.
1: Ale dalej byście zachęcały do tego kierunku ekologia.
7: Tak.
1: Te Mazury bardziej zielone.
7: Tak.
1: O, najważniejsze rzeczy. Lekcje ekologiczne, sadzenie drzew i konkurs to są tak jakby trzy podstawy tej waszej działalności.
7: Wywiady.
5: Jeszcze prowadziliśmy wywiady z rolnikami.
1: O, super.
5: Bo zauważyliśmy, że na Mazurach nie tylko jest turystyka, również mamy rolników, którzy chętnie tam uprawiają pola i możemy zauważyć, że dobrym pomysłem było też przeprowadzenie tego wywiadu z nimi i to było na różne pytania o bionawozy, o ekologię tej gleby, o żyzność.
1: Jakie wnioski się wysuwają z tych rozmów? Co wam właśnie powiedzieli ci rolnicy?
7: Na pewno dużo nas nauczyło. Też widzimy świadomość ich. Słyszeliśmy o bardzo dużo energii odnawialnej chcą wytwarzać, żeby nie pobierać aktualnej, tylko postawić, jak już nie są, to na przykład dostawić więcej paneli fotowoltaicznych, ewentualnie tych wiatrowni, żeby wytwarzały na potrzeby własnego gospodarstwa. Słyszeliśmy też o biogazowni, która ma też powstać, więc też się dzieje. Dużo nam opowiedzieli i no było na pewno wesoło, no i oni nas nauczyli też od swojej strony.
1: Zobaczcie. To tutaj widzę, taki niełatwy temat się wyłania.
7: Tak, my akurat jak byliśmy z tymi rolnikami, bo sporo rolników zwiedziliśmy i z różnych obszarów te gospodarstwa. Tak, też. To bardzo świadomie do tego podchodzą. Nawozy stosują w odpowiednich ilościach, nie przenawożają właśnie tych swoich terenów. Stosują poplony. Bardzo świadomie podchodzą i sprawdzają też glebę specjalnymi tymi narzędziami, czy na pewno nie szkodzi.
8: No dobra, to jeszcze tylko, bo tak rozmawiamy, może nie każdy wie, to taka krótka lekcja wiedzy o tej agrotechnicznej, powiedzmy, co to jest takiego ten popląd?
5: To jest na przykład, kiedy rolnik sadzi sobie jakieś, powiedzmy, pszenicę, czy nawet tam cokolwiek, jaką uprawę, to jest popląd sadzony po to, żeby gleba odpoczęła sobie. Mhm. Na przykład to jest jakaś roślina zielona, czy tam cokolwiek.
8: Owiec?
5: No owiec może być jeszcze takimi, no jeszcze jakiś groch, czy cokolwiek tam, różne to jest w gracach. Sadzony po to, żeby gleba odpoczęła chwilę, żeby nabrała tej swojej wartości i znów uprawiamy roślinę tą pożądaną.
8: Z serdecznością, żeście się spotkały wśród tych rolników i powiedzcie, jakie powiaty.
7: Powiat węgorzewski, giżycki i gołdapski.
8: Ok. Wygląda.
9: Edyta Troszczenko, pedagogi szkolne. Na początku roku szkolnego zawsze zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w olimpiadzie, bo mamy takie doświadczenie, że jednak jest to taka forma, która najwięcej daje uczniowi, zwłaszcza w zakresie tych kompetencji miękkich, na które nie mają potwierdzenia, zaświadczeń, a tutaj rozwijają i komunikację, i kreatywność, i współpracę. Wszystkie te formy, które są na rynku pracy bardzo potrzebne, a mają możliwość to doskonalić w formie takiej realizacji projektu społecznego.
8: A że przy okazji bardzo zbieżne jeszcze z kierunkiem, w którym się kształcą, to już w ogóle chyba super, prawda?
10: Tak, tym bardziej. Marta Fedusio, nauczyciel przedmiotów zawodowych. Właśnie dlatego jesteśmy dumne, że potrafią kreować i swój kierunek, czują ten zawód, no i chcą mimo wszystko dzielić się tym zawodem, wybierając ten temat, bo tak naprawdę pomysł na ten temat to wyszedł stricte od dziewczyn. Tak.
9: Z logo przyszły, z nazwą, z pomysłem.
10: No pomysł był rozwojowy, dlatego że sam projekt no, przeszedł wiele zmian i zaczęło się od tego, że dziewczyny chciały sadzić, zasadzić Mazury. No i tutaj i te współprace, które zostały nawiązane z i Fundacją Wielkich Jezior, i PSZOK-iem, i Nadleśnictwem, no cieszę się bardzo, że udało się pozyskać, że przedsiębiorstwa są chętne jeszcze do współpracy, bo tak ciężko dzisiaj o pomoc.
8: Widać, że dziewczyny mają potencjał, że one naprawdę, tak jak pani powiedziała, że one czują ten temat.
10: Tak, dokładnie, one bardzo czują ten temat i właśnie mówię, że są osobami, które pną do przodu, nie boją się wyzwań i mają świetne pomysły.
8: No i wróćmy jeszcze na chwilę, to już na koniec do tych kompetencji miękkich, bo tak, bo trzeba i porozmawiać i z rolnikiem, i z dzieciakowi małemu, no bo 1-3 to nie ukrywajmy, to jeszcze są dzieciaki, też im trzeba przekazać tą wiedzę.
7: I ze sponsorami.
8: No i ze sponsorami, to tak naprawdę ten odbiorca tego projektu tak od sasa do lasa jest.
9: Dokładnie, od dziecka do osoby dorosłej, przedstawicieli firm, przedsiębiorców, zwłaszcza
10: no
9: w tej.
10: No i zderzyły się tak naprawdę z trudnościami różnymi, z tym, że ten projekt nie płynie tak, jakby się zawsze zaplanowało i chciało, czyli napotykamy na różne trudności i trzeba znaleźć jakieś rozwiązania do tego,
9: tak,
10: żeby...
9: Tak, ważne kompetencje bardzo na rynku pracy,
10: dokładnie,
9: jak sobie radzą
11: kryzysowych. Zrobiłam drzewo, łódkę i niebo.
8: Kredkami tak ładnie narysowałaś?
11: Trochę mazakami i świecówkami.
8: Sama czy ktoś pomagał?
11: Mama pomagała.
8: Mama pomagała trochę. A skąd pomysł, żeby taką łódkę narysować?
11: Znalazła na laptopie.
8: Bociana? A widziałaś już bociana w tym roku?
11: Nie.
8: Jeszcze, ja już widziałam, ale to podobno taki, co nie odlatuje.
12: Zastocka Ewa, wychowawczyni klasy pierwszej B w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gdynach. Całą grupą przyjechaliśmy pociągiem.
8: Około... Bo to jeszcze przy okazji wyprawa pociągiem.
12: Wyprawa pociągiem, tak, dla nas taka przygoda po prostu, podróży właśnie pociągiem, przestrzeganie zasad i tak dalej, ale dzieci bardzo zadowolone.
8: Coś nowego. To jeszcze chciałam zapytać o udział w konkursie. Zadowolona pani jest z pracy uczniów?
12: Bardzo zadowolona jestem, bo dzieci namalowały farbami, cieszyły się, to były takie miłe zajęcia. Namalowały wiosnę po prostu, wszystko to, co do nas dookoła otacza, akurat z tematem nam się powiązało, więc wszystko...
8: A w Wydminach tych inspiracji do natury nie brakuje, prawda?
12: Tak, mamy bardzo dużo inspiracji, dookoła piękna przyroda.
8: No nic, zostaje nam podziwiać tę piękną przyrodę i wiosnę na Mazurach, która budzi się do życia. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
8: Może być zimna, gorąca albo nawet z gazem. Urzędnicy z giżyckiego ratusza mają nowy sposób na to, by czysta Giżycka smakowała lepiej.
1: przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Dziennikarski przegląd tygodnia.
1: Nowe urządzenie pojawiło się ostatnio w giżyckim ratuszu.
13: To jest dystrybutor giżyckiej kranówki.
1: Wiceburmistrz Giżycka Mirosław Kastner.
14: Ale to nie jest taki zwykły dystrybutor, bo można się napić wody jakiej?
13: Można się napić wody niegazowanej, wody gazowanej i wody schłodzonej.
14: W dobie ostatnich zmian, które dotyczą plastikowych butelek, takie rozwiązanie to jest chyba dosyć fajny pomysł, nawet dla kogoś, kto gazowankę pije.
13: Tak jest, odchodzimy od zwykłych takich dużych, wielkich butli w plastikach. Podłączyliśmy się do giżyckiej kranówki i teraz cały urząd będzie obsługiwał ten dystrybutor. Będziemy pili wodę prosto z giżyckiej kranówki, która jest bardzo dobrą wodą.
14: To poproszę o instrukcję obsługi.
13: Proszę bardzo.
14: Bierzemy kubeczek
13: albo bidon.
14: O, bidon to jeszcze bardziej eko jest.
13: Zielony świecący przycisk naciskamy i mamy wodę gazowaną. Proszę spróbować, pani redaktor.
14: Już.
13: Jak smakuje?
14: Czysta, po prostu.
13: Cieszę się
14: czysta
13: bardzo.
14: Giżycka.
13: Zapraszamy do urzędu.
14: Będzie takich punktów więcej?
13: Jeżeli ten się sprawdzi i mieszkańcy zaakceptują, to tak.
14: A co mówią urzędnicy? Korzystają chętnie?
13: Korzystają i myślimy o tym, żeby może w szkołach wstawić takie dystrybutory. Myślę, że to fajny pomysł jest. Odchodzimy od plastikowych butelek. Zachęcam do picia giżyckiej kranówki.
1: A propos tej wody w butelkach, to w naszym regionie pojawiają się już pierwsze głosy krytyki systemu. Nie trzeba było daleko szukać, wystarczy wyjść na ulicę i po prostu zapytać. Zdaniem wielu mieszkańców pomysł kaucja za butelkę to wylanie dziecka z kąpielą.
15: W Rynie nie ma ani jednego butelkomatu, najbliższy butelkomat jest w Mrągowie. I tak, teraz teściowie mieszkają w Rynie, zbierają butelki i muszą jechać specjalnie co autobusem do Mrągowa, ponieważ nie mają auta. To jest strasznie niedopracowane i nieprzemyślane i jest to wielkie utrudnienie, zwłaszcza dla ludzi mieszkających w małych miastach lub na wioskach.
16: Pranie wygląda tak, jak wszyscy dobrze wiemy, kto korzystał z systemu kaucyjnego, że te automaty często się zawieszają, często są przepełnione lub po prostu nie działają. I obarczamy tym wszystkich pracowników, aby to oni wzięli odpowiedzialność za to, za coś, za czego nie wymyślili, więc uważam, że to trochę bezsensowne. Na moim przykładzie, jakiś czas temu byłem w jednej z sieci supermarketów w Giżycku tutaj u nas. Chciałem oddać butelki. Niestety niektórych automat nie przyjął. Powód? Ta marka nie jest akceptowana przez sklep. Mamy 2026 rok. Czy naprawdę powodem, dla którego jakiś sklep nie przyjmuje butelki, jest tylko to, że zostało kupione u konkurencji? Tak samo bardzo odbija się to na samorządach. Może w Giżycku jeszcze tego nie widzimy, ale już na przykład gmina Kobiór wprost w komunikacie do mieszkańców powiedziała, województwo śląskie, jeśli dobrze pamiętam.
14: No, trochę daleko, ale problemy te same.
16: Problemy te same. Jak patrzyłem to bliżej również Braniewo, w komunikacie prosto do mieszkańców powiedziało, że powodem podniesienia cen za wywóz śmieci jest po prostu system kaucyjny, gdyż z żółtych pojemników wnikają butelki PET i puszki, które stanowiły znaczne źródło balansowania kosztów wydatków na wywóz śmieci po prostu. System kaucyjny do kosza.
1: A do kosza miejmy nadzieję, że nie pójdzie projekt lokalnych samorządów. Chodzi o zieloną infrastrukturę Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Realizacja obejmuje między innymi remont kanału Sztynorskiego. Dzięki przedsięwzięciu zyska też oczywiście Giżycko. Bo jeśli będzie kasa, to brzeg jeziora Niegocin przy kąpielisku zyska zupełnie nowe oblicze. Mówimy o gigantycznych pieniądzach, bo sam projekt jest warty blisko 170 milionów złotych. Porozumienie to bardzo ważny krok w stronę jakości mazurskiej przyrody. Agnieszka Kąbel-Gawlik, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
17: W tym tkwi ta siła, że staramy się zająć kompleksowo pewnym obszarem problemowym i tak powstają inwestycje na szlaku Wielkich Jezior. To naprawdę trzeba wielu lat, żeby dojść do efektu od planu.
1: A całkiem niezły plan na wojewódzkie obchody Dnia Strażaka mamy w Giżycku. To już 20 maja. Ma być mnóstwo

0: i oprawy, więc na pewno będzie msza, przemarsz właśnie na placu Piłsudskiego, całe te święto nadania sztandaru dla komendy, a później przeniesiemy się wszyscy do miasteczka strażackiego, które chcemy stworzyć przy Ekomarinie. I to będzie naprawdę fajny dzień, myślę, do poznania naszej pracy. Tak dużo nowoczesnego sprzętu chyba w Giżycku nigdy nie było, bo będą to również obchody wojewódzkie. Święta Ochrony Przeciwpożarowej, tak, to będzie połączone, więc tu będą wszystkie jednostki z całego województwa, no i się będą prezentowały z tym swoim sprzętem, na pewno będą miały stanowiska właśnie te grupy specjalistyczne, to już zachęcam, już mam na to pomysł nawet, że pokażemy pracę nurka, pokażemy te sonary, ale pokażemy też obraz, co my widzimy i właśnie powiemy, co tu trzeba z tych puzli ułożyć, żeby zobaczyć, czy to jest człowiek, czy nie człowiek, bo każdy myśli, że włożymy sonar i on nam pokazuje, gdzie jest obiekt, owszem, ale to trzeba rozszyfrować i teraz niech każdy zobaczy, czy taki szyfr jest prosty, czy łatwy. Czy też drona podwodnego, czyli robota, no to on pokaże nam to, co widzi nurek, tak? No ale fajnie, jak to będzie na ekranie, każdy zobaczy, jak to wygląda, no nie? Wysokościówka, no na pewno super miejsce, bo jest kładka, tak? Także jest, gdzie zawiesić te wszystkie zawiesia, liny, pokazać, jak się ewakuuje ludzi z wysokości.
1: Nawet kiedyś MOK miał takie szkolenie, pamiętam, że
0: bardzo możliwe, bo oni mieli
1: akurat
0: tam...
1: Akurat właśnie w tamtym miejscu.
0: No bo on taki, pasuje, no, tak? No na pewno grupy chemiczne, techniczne, sonarowe, więc i na pewno pokaz sprzętu, stoiska na pewno będą promocyjne. Nie chcę mówić na razie o szczegółach, bo sam ich nie znam tak do końca, ale na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie coś dla dzieci.
2: Proszę jeszcze powiedzieć, panie Grzegorzu, ten sztandar, jak to wygląda, bo nie orientuję się, jak wygląda to u was w formacji.
0: To znaczy, komitet składa się właśnie, no, przewodniczącym jest pan starosta, są wszyscy burmistrzowie, wójtowie gmin, no i oczywiście komendant. Jest to taka kapituła tego wszystkiego i pod ich jakby szyldem jest...
2: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był pan Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję również.
2: A jeżeli już wybieracie się między innymi na obchody albo w ogóle do centrum Giżycka, to pamiętajcie, że od 1 maja mamy płatne parkingi. Trochę od ubiegłego roku się pozmieniało. Więcej na ten temat wasz i mój gość.
3: Marcin Wilczewski, naczelnik Wydziału Dróg i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego. W tym roku przede wszystkim zmienia się to, że weszła śródmiejska strefa płatnego parkowania, czyli opłaty są pobierane od poniedziałku do niedzieli od godziny 8 do 20. Pojawiły się nowe ulice, m.in. ulica Turystyczna, ulica Wodna oraz nowe miejskie płatne parkingi, m.in. ulica Jeziorna, czyli tam parking na skrzyżowaniu ulicy Jeziornej i Gdańskiej. Opłaty wzrosły, to są adekwatne do inflacji.
2: Dobrze, na co, jeżeli chodzi o te jakieś ostatnie, że tak powiem, problemy, nie wiem, chociażby z kupnem tej karty, czy to już zostało wyjaśnione, czy jakby, nie wiem, godziny pracy tego biura będą wydłużone, na czym to polega?
3: W związku z problemami technicznymi z funkcjonowaniem strony internetowej portalu klienta zostały dodatkowo zatrudnione dwie osoby. Biuro pracuje w wydłużonych godzinach do godziny 18. Strona płatności ruszyła już, działa.
2: Wiem, że też były pytania co do jakości albo może funkcjonalności tych urządzeń, z których mogą korzystać osoby, które takiego abonamentu nie wykupią. Co pan może powiedzieć na ten temat? Działa to wszystko sprawnie?
3: Wczoraj sprawdzaliśmy, wybrane parkomaty działają sprawnie i tak jak powinny działać, taką funkcję swoją spełniają.
2: Czyli zapłacimy gotówką i kartą?
3: Tak.
2: Burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
4: Dla mieszkańców, czyli dla posiadaczy Giżyckiej Karty Mieszkańca, pierwsza godzina parkowania jest bezpłatna. Tak? Chcieliśmy, żeby tutaj ci mieszkańcy, którzy zgłaszali, że mają problem w dotarciu właśnie do jakichś takich ważnych miejsc, instytucji, banku, tak, czy przychodni, żeby podjechać, załatwić sobie jakieś zakupy, zrobić, to właśnie mają tą godzinę bezpłatną. I ta godzina mierzy się od zaparkowania, tak? Czyli w dowolnym parkomacie wykupujecie państwo, jakby odznaczacie się, tak, że jesteście mieszkańcem Giżycka i przez tą godzinę można się dowolnie przemieszczać, tak? Czyli podjechać chociażby na inny płatny parking i tam również jakby z tej ciągłości tej godziny skorzystać, tak? To istotne, że najpierw trzeba upewnić się, czy ta karta jest aktywna, tak? Do swojej karty rejestrujecie państwo w punkcie obsługi klienta, rejestrujecie państwo dany samochód, tak? Czyli numer rejestracyjny samochodu, więc już po tym zarejestrowaniu sprawdźcie, czy na pewno ta karta jest aktywna.
2: Okej, dobra, to ja na swoim przykładzie to wytłumaczę może, bo jeszcze takowej karty nie kupiłam, natomiast mam historię

0: Historia już kupna tej karty z ubiegłego roku, samochód ten sam, że tak powiem, karta ta sama, to co ja mam zrobić teraz? Gdzie mam pójść? Tutaj do ratusza czy do tego punktu?
1: Z giżycką kartą mieszkańca, dowodem rejestracyjnym pojazdu, bądź umową najmu, bądź umową użyczenia, udać się do biura strefy, zarejestrować samochód i później, tak jak pani burmistrz powiedziała, udać się do parkomatu, wpisać numer rejestracyjny i wyskoczy opcja darmowej jednej godziny.
2: Na koniec jeszcze krótkie podsumowanie majowego weekendu. Giżycko oficjalnie wkroczyło w sezon turystyczny na Mazurach. Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się tej trzydniowej majówkowej uczcie.
3: No, jest udana majówka, bardzo udana.
4: Jest cudownie, pogoda dopisuje.
5: Warunki są bardzo dobre, mamy pogodę piękną.
6: Poprzebierane osoby, przepięknie ustrojone te jednostki, naprawdę cudownie.
7: Pozdrawiamy wszystkich, którzy są na brzegu!
8: Świetnie się dzisiaj bawimy. Jesteśmy tutaj chyba na razie godzinę, ale na razie jest super.
2: Tegoroczną paradę jednostek pływających zdominowały morsy z zimnego ptaka przebrane za Rzymian. Zdjęcia z imprezy znajdziecie m.in. na stronie giżycko.pl. Co ciekawe, drugie miejsce zajęła giżycka grupa regatowa. Tym razem motyw przewodni regatowych przebierańców nie napawa optymizmem, ale odnosi się do bardzo ważnej kwestii. Więcej na ten temat Alicja Klimaszewska, prezeska giżyckiej grupy regatowej.
9: Jeżeli byśmy nie wystartowali w takiej paradzie, to mielibyśmy nieudany sezon, a przecież nie możemy do tego dopuścić.
0: To jest tak jak ta maturalna tradycja z czerwoną podwiązką. A propos maja.
9: Dokładnie tak. Pierwszy raz wystartowaliśmy w 2010 roku, to tak trochę nas sytuacja zmusiła i przyznam się, że to były względy finansowe, bo musieliśmy zamknąć pewien wyjazd, który okazał się bardziej kosztowny niż zaplanowaliśmy, ale od tamtej pory po prostu wkręciliśmy się w tą paradę.
0: A pamięta pani tą pierwszą?
9: Oczywiście, że pamiętam. To byli piraci. To była Wasia Dziekańska ze swoimi zawodnikami.
0: Poszli złupić finanse.
9: Tak, dokładnie tak. Nie wygraliśmy wtedy, ale byliśmy, tak, zajęliśmy drugie miejsce, absolutnie zasłużenie. Nie zawsze wygrywaliśmy i zawsze było to zasłużenie, w tym roku również. Pomysłów mieliśmy przeróżnych, naprawdę bardzo, bardzo dużo, za każdym razem inaczej, ale już myślimy, co będzie za rok.
0: A co w tym roku było też?
9: W tym roku poszły w ruch bębny i Afryka Dzika pod hasłem Tuna Pinga. Pozwolę sobie powiedzieć, że Tuna Pinga, mieliśmy pierwotny pomysł, to był Hakuna Matata, tak naprawdę, ale ponieważ Hakuna Matata oznacza w języku Swahili wszystko w porządku, to a niekoniecznie jest wszystko w porządku, więc Tuna Pinga oznacza sprzeciwiamy się.
0: O, czyli tak bardzo wymowny występ.
9: To czerwone flagi protestowe, tak chcieliśmy trochę zaakcentować, że nie jest w porządku.
0: No, jak robić protesty z klasą, no to myślę, że chyba nie ma bardziej odpowiedniego miejsca. Nawet nie widziałam, a teraz proszę bardzo, już całe miasto wie. A i warto też, myślę, docenić kontekst.
9: Tak, ale generalnie też przede wszystkim chcemy się bawić, tak? I dla nas jest ważne, że my się bawimy, że bawimy publiczność, która jest widownią w kanale. Bardzo lubimy, jak się odbywa parada właśnie w kanale, bo to jest taka naturalna widownia i ta bliskość z widownią jest niezwykle sympatyczna i wiemy, jak jesteśmy odbierani i też dzieci się bawią przy tym nasze, także to jest sympatyczne i mam nadzieję, że będzie kontynuowane.
0: I zapraszamy do śledzenia, bo te regaty, które się tutaj dzieją, między innymi na jeziorze Niegoci, no tutaj najbliżej przypuszczam, że pewnie wszystkie na jeziorze Niegoci, można śledzić.
9: Tak, zapraszamy tutaj. I jeszcze powiem, że pojawił się nam pomysł o imprezie, która najprawdopodobniej odbędzie się nie w Giżycku, ale w Wilkasach i chcemy reanimować regaty kiedyś nazywane sympatycznych oszołomów. No i jest taki pomysł i już komitet organizacyjny się zawiązał i na Omegach to byłaby końcówka września i na pewno też będziemy informować, że taką imprezę chcemy zrobić. Bardziej impreza dedykowana osobom, które cały sezon pracują przy żeglarstwie, czyli dla czarterowiczów, dla obsługi portów, dla tych, którzy nie mają czasu ścigać się w sezonie, bo na przykład pracują przy regatach albo po prostu przy żeglarstwie, takim turystycznym również.
0: To będzie jak taki poniedziałek w branży gastro, że wtedy zamknięte, ale jakby ludzie się bawią.
9: Dokładnie tak i to jest na koniec sezonu, końcówka września.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Słuchajcie tego, NFZ to dżungla. Takie właśnie zdanie usłyszałam już jakiś czas temu od jednej osoby, która z systemem i w systemie porusza się na co dzień. Każdy z Was dobrze wie, że długo nie trzeba szukać ludzi, którzy przygody ze zdrowiem, a raczej z chorobą zaliczyli po prostu twardym lądowaniem. Na szczęście na końcu tej drogi znajduje się ktoś, kto ostatecznie pomoże. Ale bardzo często jest to już prywatnie, bo o legendarnych kolejkach na fundusz słyszeli już chyba wszyscy. Jak jest na przykład w takim giżyckim szpitalu i co ma się zmienić? I dlaczego w bardzo sympatycznej rozmowie pytając o finanse usłyszałam pomidor? Zostańcie ze mną, bo tego wszystkiego dowiecie się już za chwilę. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
10: W Twojej sprawie.
2: Dokładnie 23 skargi na personel giżyckiego szpitala wpłynęły w minionym roku. Pacjenci najczęściej skarżyli się na długie oczekiwanie na swoją kolej. Jak zapowiada prezes szpitala Andrzej Bujnowski, sytuacja ma się poprawić po zakończeniu rozbudowy placówki.
11: SOR-y są takim miejscem, gdzie pacjenci są zawsze jak najbardziej zniecierpliwieni tym czekaniem. Ci, którzy zajmują się tą częścią medycyny, wiedzą, że personel zajmuje się według pilności potrzeb. Więc ten, który może poczekać, to być może, że nie jest właśnie taki pilny. Ale sądzę, że tutaj jest przed nami możliwość jakiejś odczuwalnej zmiany z tego powodu, że rozdzielamy funkcjonalnie izbę przyjęć od SOR-u, czyli miejsce poczekalni na SOR nie będzie miejscem poczekalni na izbie przyjęć. Stąd też te dwa strumienie pacjentów mieszać się ze sobą nie będą, bo do tej pory było tak, że jeśli ktośkolwiek wchodził, jest tłum, bym powiedział, oczekujący i nie wiadomo kto był na izbie przyjęć, do izby przyjęć, a kto do SOR. Teraz te dwa strumienie będą rozdzielone. Mało tego, przy SOR-ze przeniesiemy i przy SOR-ze będzie funkcjonować nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Plus tym to też już wszystko będzie jakby w jednym kompleksie i na miejscu.
2: I to ma związek z tą rozbudową, która teraz się dzieje i trwa i wydaje mi się, że to jest dobry moment, żebyśmy właśnie płynnie przeszli do tego tematu rozbudowy tego miejsca, gdzie no, jest najwięcej emocji, jakby największe gdzieś tam dramaty często się rozgrywają, tak?
11: No więc jeśli chodzi o część zasadniczą, część robił, to ona została wykonana. Natomiast w tym projekcie nie zmieściła się część związana z wyposażeniem, czyli takie prozaiczne rzeczy jak zabudowy, jak biurka, jak tam podobne historie. Musimy to zrobić we własnym zakresie. Jak będziemy gotowi, to wtedy będziemy mogli przenieść się i zwolnić pomieszczenia, w których jest zastępczy SOR i które będą przeznaczone już docelowo, zgodnie z projektem, na parterze jako miejsce, gdzie będą wykonywane diagnostyka, będzie wykonywana diagnostyka obrazowa, czyli USG, tomografia komputerowa, zwykłe zdjęcie radiologiczne i być może rezonans magnetyczny.
2: Wszystko to, co jest potrzebne, żeby szybko i skutecznie zdiagnozować
11: pacjenta. Myślę, że tutaj to będzie z pożytkiem dla wszystkich, dlatego że w tej chwili, jeśli pacjent miał potrzebę zgłosić się na SOR, a tam była potrzeba szybkiej diagnostyki, to niestety musiał być przetransportowany długim korytarzem do windy, przesiadka w windzie, zjazd na dół i dopiero wtedy można było trafić do pracowni RTG. Teraz wszystko będzie się działo na przedłużeniu traktu komunikacyjnego SOR-u i będzie swobodny dostęp do tego miejsca z zewnątrz, z oddziałów szpitalnych, jak i z SOR-u.
2: Każdy, kto choć raz... Czy jest problem z jakimiś brakami kadrowymi? Brakuje lekarzy, pielęgniarek?
11: To z tym mamy się tutaj wszelkimi metodami sobie z tym zaradzić. Natomiast na dzień dzisiejszy te problemy nie powodują perturbacji udzielania świadczeń zdrowotnych.
2: A jak wygląda sytuacja finansowa szpitala? Czy są jakieś długi? I to też zawrę w jednym pytaniu jakby to całe kombo, że tak powiem, finansowe. Czy na przykład mogą Państwo liczyć na wsparcie okolicznych gmin, czy głównie zadeklarowane jest tylko miasto Giżycko? Jak to wygląda?
11: Takie spotkanie pani burmistrz zorganizowała samorządów ościennych. Są oczywiście deklaracje o współpracy, natomiast jakby efekty tego są natury symbolicznej, a tak bym powiedział, w stosunku do potrzeb szpitala. Niemniej jednak będziemy się cieszyć z każdej pomocy, którą otrzymamy. Jeśli chodzi o finanse szpitala, to wszyscy Państwo macie możliwość oglądać wiadomości i to, co się, to, co jest przed nami, jest dosyć poważne.
0: Właśnie, do czego to doszło, bo strajkują nawet dyrektorzy, prezesi szpitali, takie osoby na takich stanowiskach jak pan. Pan by się dołączył do tego strajku, a może już pan?
11: Tak, już myślę, że to ten protest jest na dzisiaj poza nami, natomiast postulaty, które wtedy były zgłoszone, one są w dalszym ciągu aktualne. I z jednej strony rozumiemy, że nie wszystko da się załatwić od razu, ale tak jak Państwo słyszycie, to środków finansowych nam nie przybywa, a ubywa. Ale wierzę w to, że na szczeblu centralnym znajdzie się dobry pomysł. Na to czekamy. Co do możliwości swobodnego, że tak powiem, rozwoju każdej placówki, myślę, że te czasy już nie wrócą. Rozwój będzie rozwojem kontrolowanym. Do tego będą służyły mapy potrzeb zdrowotnych, które w tej chwili są aktualizowane i plan transformacji do województwa, który też jest aktualizowany. Aktualizowany jest co roku. To są dwie najważniejsze wytyczne, które mówią o tym, kto, w jakim zakresie, na jakim terenie będzie mógł finansować, funkcjonować i jakiego rodzaju świadczenia na tym terenie będą finansowane, jakich brakuje i w którym momencie ewentualnie, w których, bym powiedział, dziedzinach można upatrywać możliwości większego zapotrzebowania, czytaj, możliwości finansowania.
0: A jak te finansowe sprawy Giżyckiego Szpitala?
11: No więc tak jak, bym powiedział, większość Polski. Większość polskich szpitali na szczeblu powiatowym nie jest w stanie jakby zbilansować swojej działalności. To jest bardzo poważny problem i tutaj jest potrzeba w tej chwili wyraźnej interwencji rządu. Tak jak myśmy z panią burmistrz pisali na stronie internetowej swoje stanowisko, jeśli chodzi o finansowanie chociażby dziedzin związanych z położnictwem i noworodkami, z porodami. Na takim terenie jak nasz, przy niewielkiej ilości urodzeń jest potrzeba innego finansowania niż w tej chwili, czyli innymi słowy za gotowość plus za port, za serwis. Bo inaczej to się na normalnych warunkach tego nie da po prostu na dłuższą metę spiąć.
0: A obecnie jak to się odbywa?
11: To ogólny cennik, tak jak dla każdego, jest grupa, którą w cenniku się wyznacza i według tej grupy, która zostaje wyznaczona przez Wydział Personel, idzie to jako sprawozdanie do NFZ-u i na tej podstawie jest wystawiany rachunek i płacone świadczenie. I jest to jakby ogólna wycena za wyleczenie pacjenta. Jeśli pacjent przechodzi przez kilka oddziałów w czasie jednego pobytu, to nie sumują się te świadczenia, tylko NFZ płaci za świadczenie najdrożej wycenione.
0: To ale wydaje się sprawiedliwe.
11: No tak, ale to jest tak, że w innym przypadku, gdyby pacjenta 5 razy przyjąć, to byłoby 5 takich opłat. Jak się pacjenta przyjmuje raz,
0: to jest jedna,
11: bez względu na to, jakie świadczenia zostały na poszczególnych oddziałach udzielone. Przyzwyczailiśmy się do tego, ale chciałoby się inaczej.
0: Czy jest jakiś dług szpitala, o którym możemy dziś mówić?
11: Oficjalnie my tych informacji nie publikujemy.
0: No to dobrze, to zapytam inaczej. Jak bardzo jest źle albo dobrze w skali od 1 do 10, z czego 10 to super, a 1 nie da rady w ten sposób? No to będzie to subiektywne.
11: To jest tak, że na dzień dzisiejszy nie ma ograniczeń w dostępie do metod leczenia, ograniczeń administracyjnych. Nie ma ograniczeń w dostępie do leków. W związku z tym cieszmy się tym, że udaje nam się zapewnić normalną ciągłość leczenia.
0: To jeszcze wróćmy do tych zmian na SOR-ze. Kiedy tam już tak finalnie można powiedzieć, że w zupełnie nowej odsłonie będzie funkcjonowało to miejsce i w jaki sposób ono się zmieni tak docelowo?
12: Co tam będzie?
11: Co tam będzie?
0: Co tam się zmienia i co tam będzie? Jak to będzie inaczej?
11: Zmieni się absolutnie układ wszystkich pomieszczeń. Będą bardziej przyjaźnie ułożone miejsca związane z segregacją pacjentów. Przepraszam za wyrażenie, ale tak to się po prostu nazywa. Z częścią obserwacyjną. Na części resuscytacyjno-zabiegowej będą dwa stanowiska, gdzie można będzie przeprowadzać również i operacje. I będą dwa stanowiska na zasadzie łóżek ojomowych, czyli na tych najbardziej ciężko. Będzie część związana z opatronkami gipsowymi, będzie diagnostyka USG dostępna na SOR-ze, więc w tym takim kompakcie będzie mieli wszystkie funkcje, które są wymagane rozporządzeniem ministra zdrowia, jeśli chodzi o SOR. I to najważniejsza rzecz to właśnie ta diagnostyka obrazowa, która będzie w tej chwili pod ręką.
0: Czym się wyróżnia Giżycki Szpital w kontekście tych szpitali w regionie? Co mamy tutaj, czego nie ma w okolicy?
11: Na przykład mamy tutaj świetnie działający oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym. Tutaj jakby na wschód nie ma żadnego innego. Bartoszyce niedawno otworzyły taki oddział u siebie. Drugim oddziałem takim niepowtarzalnym to jest oddział urologiczny. Oddziałem, który też jest reglamentowany, a jego znaczenie jakby dopiero jest zauważane wtedy, kiedy dochodzi do jakichś poważnych incydentów zakażeń, to jest oddział chorób zakaźnych. Mieliśmy przyjemność zabezpieczać takie zdarzenie w niedalekim czasie i to była bardzo poważna, wymagająca od nas niestandardowych działań akcja związana z koniecznością przyjęcia aż 15 pacjentów, czyli zrobienie miejsca na tym oddziale, przesunięcia tych pacjentów na izolowane części w innej lokalizacji szpitala. I tym sposobem udało nam się przyjąć tych 15 pacjentów naraz, wymagających intensywnych działań medycznych.
0: Jakaś choroba zakaźna i jakby chodzi o ten cały jakby sanitarny reżim. O tak.
11: Takimi, bym powiedział, świadczenia zdrowotne, które są u nas udzielane i nie wszędzie, to jest na przykład diagnostyka snu, którą robimy. To jest też bardzo... Jak diagnostyka snu.
0: A, snu.
11: Snu.
0: Że trzeba zasnąć.
11: Nie.
0: Trzeba, można. Trzeba
11: wypocząć podczas snu. Czyli ten sen nie może być przerywany jakimiś częstymi wybudzeniami z tytułu krakania.
0: A proszę opowiedzieć właśnie, jak to wygląda, to jak ten
11: kwestia
0: sen?
11: Kwestia diagnostyki bezdechu sennego, który później objawia się sennością w ciągu dnia, takimi incydentami zaśnięcia za kierownicą. W związku z tym te badania są polecane według mnie i według specjalistów, nie tylko tym osobom, które chronicznie gdzieś tam przy każdej okazji na fotelu zasypiają, ale również dla zawodowych kierowców. Zły sen przekłada się na inne komplikacje związane z chorobami na przykład układu wieńcowego, na ryzyko udarów, a więc to jest rzecz jakby podstawowa, którą w tej chwili można leczyć. Mamy metody diagnostyczne i mamy metody leczenia tych zaburzeń snu. Czy oprócz tego jest jakość tego snu w ciągu 5 godzin, bo można przez ten czas spać efektywnie, wypoczywać, ale można w tym czasie

0: bardziej prosi.
1: Są to te drzemki einsteinowskie. No właśnie, to bardzo ciekawa teoria, ale to już może na inny raz. No naprawdę, zapraszamy do Giżycka. Żyje się tutaj całkiem nieźle. Szpital całkiem nieźle sobie radzi. Trochę był czas, żeby się pochwalić, porozmawiać o tych trudnościach, które wydaje mi się i przed wami jako pracownikami, ale też przed pacjentami. O współzrozumienie chyba warto zaapelować w tym miejscu też.
2: Tak, ale powiem, że to nie jest tak, że to jest absolutny bezruch. Oczywiście w ostatnim tygodniu chociażby też przeprowadziłem dwie rozmowy, które są pewną taką nadzieją, że być może, że osoby, które pracują w tej chwili i mieszkają w innym miejscu, będą chciały się tutaj sprowadzić. Trzymajcie Państwo za to kciuki. Nie zasypiemy gruszek popiele. Ze swojej strony też staramy się uzupełnić te pożądane, że tak powiem, pożądanych specjalistów, ażeby do nas ściągnęli.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był prezes Giżyckiego Szpitala, pan Andrzej Bujnowski. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa.

0: To promocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15.
0: Opoka, zapraszam. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Słuchaj na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Czytanie ze zrozumieniem, analiza tekstu i wypracowania. To wszystko pojawiło się w tym roku na maturze pisemnej z języka polskiego. Egzamin dojrzałości wystartował 4 maja o godzinie 9. Maturzyści w całej Polsce, tym ci z powiatu giżyckiego, w zacnej liczbie ponad 450 osób, choć nie są jeszcze studentami, to rozpoczęli właśnie pierwszą sesję w życiu. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Co mówi ulica?
1: No to posłuchajmy, jak im poszło.
2: Wydaje mi się, że wypracowanie było całkiem znośne. Temat nie był trudny. Myślę, że nauczycielce, która będzie mi to sprawdzać, spodoba się.
3: Tak, stresowałam się, ale w sumie stwierdzam, że nie było po co. No, wydaje mi się, że nawet nieźle mi poszło.
4: Zadowolony, no to średnio mogło być lepiej, aczkolwiek nieźle.
2: Stresowałem się.
1: No to teraz czas na fundamentalne pytanie, które doskonale pamiętam sama. Matura i co dalej?
5: Myślę o tym codziennie i w sumie jeszcze nie wiem, jaki kierunek wybiorę.
1: Jaki jest najbliższy twojemu sercu?
5: Mechatronika.
1: No.
6: Dobre zarobki, ciekawa praca.
7: Chyba pójdę na uniwersytet w Białymstoku.
8: Dla mnie jest mimo wszystko ważniejszy kierunek, miasto to sprawa drugorzędna.
7: Na kryminologię raczej.
1: Dlaczego akurat ten kierunek?
7: No interesująca się wydaje, ewentualnie ekonomia złożę.
6: Myślę, że policja, ale co do tego to jeszcze się zastanowię.
5: Jeszcze mam czas, aczkolwiek coś tam jest w głowie, jakieś plany.
9: I jak zdam maturę, to pomyślę.
1: Da się przygotować przez te parę miesięcy do tego egzaminu?
10: Jasne. Ostatnie miesiące przed egzaminem maturalnym to już jest rozwiązywanie. Zadań, ciągłe rozwiązywanie, trening czyni mistrza.
1: Dariusz Radziulewicz, nauczyciel matematyki.
10: Czym więcej zrobimy zadań egzaminacyjnych, w szczególności, ja nie mówię, że koniecznie egzaminacyjnych, ale w szczególności egzaminacyjnych, tym na pewno będziemy lepiej przygotowani i będziemy czuli się pewnie, że ten egzamin zostanie przez nas odpowiednio zdany. Patentu to nie ma, każdy musi swój patent wypracować, rozwiązywanie zadań. Tutaj przede wszystkim trzeba wkładać własną pracę. Jeżeli tego nie będzie, na pewno samo słuchanie tylko na lekcji nie wystarczy. Może nie wystarczyć, może być za mało, tak? Może być, że osiągniemy to, co nie jest dla nas satysfakcjonujące. Żeby czuć satysfakcję, to trzeba jednak włożyć pracę, jak w tym życiu codziennym.
1: Tak sobie myślę, że w świetle tego, co usłyszeliśmy przed chwilą, to ta nazwa, egzamin dojrzałości, brzmi naprawdę dojrzale. Bo jednak nasze codzienne wybory mają wpływ na nasze życie i tak dalej. I jeszcze w kontekście matury taka jedna ciekawostka, może nie z Giżycka, ale z naszego województwa. Sytuacja, która wydarzyła się najprawdopodobniej po raz pierwszy w historii, przynajmniej szpitala dziecięcego w Olsztynie, w wojewódzkim specjalistycznym szpitalu dziecięcym w Olsztynie. Do egzaminu z języka polskiego przystąpił pacjent z oddziału klinicznego onkologii i hematologii dziecięcej. Maturzysta przygotowywał się w szkole szpitalnej działającej w ramach zespołu placówek specjalnych. Sesja maturalnych egzaminów potrwa do 21 maja. Ustne egzaminy zakończą się natomiast 30. Wyniki matur centralna komisja egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Do lipca nie może natomiast czekać remont. Zaraz zapytacie jaki. Ano ten, co wystartował na ulicy Kolejowej.
11: Skrzyżowanie ulicy Kolejowej z Unii Europejskiej będzie w najbliższym czasie zamknięte.
1: I już budzi pewne obawy mieszkańców co do płynności komunikacji i tak już skomplikowanej remontami i sezonem, no co tu dużo mówić, który już wystartował.
11: Po powstaniu tego przejścia pod torami, żeby bezpieczeństwo ruchu pieszych i pojazdów było jeszcze większe.
1: Adam Baran, naczelnik Wydziału Inwestycji w Giżyckim Ratuszu.
11: Wykonamy razem z koleją wyniesione skrzyżowanie w całości z przejściami dla pieszych, z oznakowaniem, oświetleniem, tak żeby jak najbezpieczniej można było pod tymi torami przeprawić się na plażę i z powrotem.
1: Jakie utrudnienia będą się wiązały z tymi pracami?
11: W związku z tym, że wyniesione przejście niesie za sobą konieczność wykonania dodatkowego odwodnienia tego obszaru. Skrzyżowanie ulicy Kolejowej z Unii Europejskiej będzie w najbliższym czasie zamknięte. No i roboty rozpoczną się praktycznie natychmiast, bo planowaliśmy to już zrobić dzień po majówce. Ale w związku z tym, że jeszcze tutaj mamy różne wydarzenia na terenie miasta, to wstrzymaliśmy się z tą robotą. Liczymy, bo głosy są tutaj, głosy obawy są takie, że oczywiście zamkniemy to przejście, przeprawę na plażę na sezon. Zaczynamy to po majówce. majówce, żeby wstrzelić się w ten okres między zwiększonym użytkowaniem tego przejścia i mam nadzieję, że bez żadnych utrudnień wykonamy to szybciutko i dlatego zamykamy to skrzyżowanie w całości. Tak? Są już znaki, które odkryjemy, trzeba będzie korzystać z objazdów, a my z kopyta ruszymy z wykonaniem tego wyniesienia w pierwszej kolejności.
1: Przypuszczam, że do końca czerwca prace powinny się zakończyć.
11: Tak planujemy. Planujemy przed sezonem zakończyć roboty i udrożnić skrzyżowanie. Będziemy jeszcze starać się, żeby oczywiście ten termin skrócić.
1: Sezon nie należy do najłatwiejszych, no bo tutaj wiadomo, te prace na ulicy Obwodowej trwają, jakoś musimy sobie radzić. A jak panowie jako kierowcy w ogóle oceniają poruszanie się właśnie już nawet podczas majówki ulicami Giżycka? Czy to sporo komplikuje ten remont, który trwa na Obwodowej?
11: Oczywiście, że roboty budowlane na drodze zawsze komplikują ruch. Natomiast my mamy zapewnienie jako miasto, że ten ruch po obwodnicy będzie drożny, objazdy będą wykonywane w ten sposób, żeby ciągłość ruchu zachować. Tu też jeszcze wyprzedzę może pytania, bo już skoro sezon zaczyna ruszać, rodzą się obawy, że ruszamy właśnie w sezonie z robotą. No, robota, która jest planowana na co najmniej 2,5 roku, a może się to wydłużyć, bo tak jak mamy świadomość mocnej zimy w tym roku i zatrzymania prac, no to trzeba sobie pomyśleć, że jak nie w tym, to w przyszłym sezonie ten ruch będzie znacznie utrudniony. Ale to jest tak oczekiwana inwestycja, która poprawi ruch samochodów, wyrzuci go za miasto, że po prostu musimy te utrudnienia przetrzymać i czekać tylko, aż powstanie naprawdę dobrej jakości infrastruktura drogowa z szerokim mostem, bezkolizyjnym skrzyżowaniem z ulicą Wilanowską i Rolniczą i rondem na Wojska Polskiego, też problematycznym, ale no niezbędnym w tej formule, która została zaprojektowana dla jednostek wojskowych, które przecież mają znaczny udział w tej poprawie bezpieczeństwa tego ruchu na obwodnicy.
1: Jak sami słyszeliście, drogowcy ruszą z kopyta i tak a propos ruszania z tego kopyta, zajrzymy za chwilę do Sulim. Tam działa wyjątkowe miejsce, które miłość do koni ma po prostu zapisane w DNA. Takie końskie i prawdziwe zajęcia prowadzi moja rozmówczyni Agata Żebrowska. Posłuchajcie, czym jest koniobowość i dlaczego pies i koń to najlepsi przyjaciele człowieka.
12: Tato kupił konie, kiedy miałam 3 lata. Pierwsze konie wtedy, właśnie 5 koni do nas zawitało i to też taka właśnie historia ciekawa, bo wcześniej jako rolnik, hodowca kur, sprzedawca kurzych jajek, sprzedał wszystko, co miał, kupił 5 koni, bo zawsze chciał być ułanem, chciał jeździć konno. Ja mu bardzo za to dziękuję, bo to stało się sensem mojego życia. Całkowicie. No ta droga jest bardzo taka kręta, że tak powiem, z tymi końmi. Tu też nasz rozwój jako ludzi, jako społeczeństwa idzie bardzo mocno naprzód. Ta świadomość procesów psychicznych, rozwojowych zachodzących w nas. Świadomość tego, że zwierzęta nie są tylko zwierzętami, tak? Jak kiedyś się myślało, że przecież to jest tylko koń, on ma się słuchać, on ma robić to, co ty mówisz. Jeżeli nie robi, to musisz zrobić wszystko, żeby właśnie go sobie podporządkować. Minęło 30 prawie lat i to wygląda zupełnie inaczej teraz.
1: Czyli jak powinniśmy podchodzić do tych wyjątkowych zwierząt?
12: Tak jak do siebie samych. To są właśnie istoty, które są pełne wrażliwości, takiej w obszarze emocjonalnym, energetycznym i wibracyjnym. Potrafią się komunikować w bardzo szeroki sposób, jedynie nie potrafią używać słów, tak jak my mamy cały język, słownik skonstruowany. One też coś takiego mają, natomiast to się dzieje na poziomie mowy ciała oraz właśnie takiego połączenia energetycznego, które nie jest łatwe do opisania, bo jeżeli się nie przyjdzie, nie poczuje, nie doświadczy, to brzmi jak banał, kiedy się po prostu tego słucha. Ja czasami jak słucham wywiadów czy jakichś wykładów osób pracujących z końmi, to pomimo tego, że z nimi pracuję i doświadczam, to bardzo często pewne rzeczy brzmią mi takie, no dobra, okej, okay, nie? Bez przesady. Już rozumiem, ale tutaj to już za daleko. Po czym idę do koni, wykonuję pewne ćwiczenie, które ktoś mi zaproponuje i mam takie, wow, okej, okay, dobra.
1: Czyli, że to słowo się dzieje. To
12: tak.
1: To jest tylko teoria.
12: Tak, dokładnie. Kiedy przychodzimy do stada, tak jak teraz my sobie tutaj spacerujemy w ich stronę.
1: Dla kogo to jest wskazany taki kontakt? Czy są takie bardziej grupy, którym to jakby to bardziej przypadnie do gustu albo być może bardziej pomoże?
12: Dobre pytanie. Ja myślę sobie, że każdy człowiek, który w jakiś sposób mierzy się ze sobą, szuka wsparcia, niekoniecznie może czuje się dobrze w kontaktach z innymi ludźmi, w otwieraniu się poprzez słowa, opowiadanie historii, przegadywanie jej. Dlatego, że właśnie w spotkaniach z końmi my pracujemy poprzez ciało, poprzez ruch i poprzez kontakt z drugą istotą, która może nie jest aż tak bardzo bezpośrednia i taka nagabująca jak człowiek.
13: Daje się dużo czasu na ten kontakt z koniem.
12: Tak, dokładnie. Teraz konie już nas zauważyły. My jesteśmy około 30 metrów od nich i dla nich ta odległość jest teraz idealna na to, żebyśmy my się zatrzymały, żeby one mogły właśnie poczuć naszą energię, z jakimi my emocjami przychodzimy i czy one w ogóle mają chęć się z tym spotkać, tak? Bo to też są właśnie, trzeba o tym bardzo mocno pamiętać, że to są istoty, które czują, myślą i potrzebują. One zawsze szukają kontaktu, natomiast dla nich kontakt dotykowy to już jest ostatni krok, gdzie u nas to jest pierwszy zazwyczaj, że my najpierw podajemy sobie dłonie, patrzymy sobie w oczy, jesteśmy na tej takiej odległości pół metra od siebie. Dla nich 20-30 metrów na początek i możliwość przez pół godziny do godziny obserwowania się nawzajem, obchodzenia, może podejdę, może cię powącham, a może za chwilkę odejdę. Tam już jest bardzo głęboki dialog, nie?
13: Sobie skubią trawkę, ale nie.
12: Tak.
13: Nic z tych rzeczy.
12: To jest w ogóle największy podstęp, że tak powiem. Szczególnie kiedy na przykład siędziemy sobie, tu akurat nie ma, ale gdyby był jakiś wodopój, czy coś takiego, co by się wyróżniało z otoczenia i pewnie po 5-10 minutach byśmy zauważyły, że zaraz jakiś koń podejdzie, że on się niby chce napić. Nie? To jest właśnie taki wyznacznik tej wysokiej wrażliwości, nie? Że dla nich, gdybyśmy teraz weszły, zaczęły je głaskać, do nich gadać, to one by się poczuły przytłoczone.
13: Bardzo opresyjne to jest.
12: Tak, lubią kontakt z człowiekiem, natomiast wielokrotnie już doświadczyłam tego, że przychodząc do nich tak od razu i je głaszcząc, to one są takie, że albo się zatrzymam i wytrzymam to, nie? Albo po prostu się odwraca na pięć i odchodzi, mówi, aj, ale teraz jesteś za blisko, ja tutaj jestem w swoim jakby rytmie, jem trawę, ty wchodzisz, zaczynasz mnie dotykać, jakby...
13: Nie podoba mi się to.
12: Jakiś dzień dobry, okay. Może byś mi pokazała, jak ty się czujesz, z czym do mnie przychodzisz, tak? Żyją właśnie tak jak widzisz, one są ze sobą bardzo blisko, spędzają ten czas 24 godziny na dobę i one są cały czas w kontakcie ze sobą. Teraz, żeby jeden koń czuł się dobrze, to wszystkie inne też muszą się czuć dobrze. Dla nich takim głównym jakby celem dobrostanu jest właśnie koregulowanie siebie nawzajem. I kiedy my jako ludzie wchodzimy do tego stada z różnymi rzeczami, one to wyczuwają i teraz biorą to do siebie. Jeżeli ja jestem zestresowana, tak jest takie powiedzenie, że nie bój się konia, bo on to wyczuje. Oczywiście, że on to wyczuje, ale jeżeli ja ci powiem nie bój się, to ty się nie przestaniesz bać. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, on nie zrobi ci krzywdy dlatego, że ty się boisz. On to wyczuje i w jakiś sposób może na to zareagować. Jeżeli pracujemy na wolności, kiedy one mają nieograniczoną przestrzeń, czy to tutaj oczywiście jest pastwisko i tak dalej, gdzie wiadomo, że nie chcemy, żeby wyszły na pole uprawne, natomiast one mają zawsze dobrowolność i one mogą sobie odejść. Więc jeżeli coś będzie dla nich za trudne czy przytłaczające, to one sobie odejdą.
13: Mają wybór zawsze.
12: Tak.
13: Czyli tak naprawdę już jesteśmy w jakimś dialogu. Ja widzę, że one jakby trochę się ustawiają w naszą stronę.
12: Tak, zaczynają się pomalutku zbliżać. Teraz coś tam odwróciło ich uwagę. Ale tak, widziałam też, że kilka z nich zerkało w naszą stronę. I to jest też dla mnie takie, za każdym razem jak przychodzę, ekscytujące. Zaczyna się od takich subtelności i w pewnym momencie ja nie wiem, kiedy to się dzieje, że one już są wkoło mnie i zaczynają właśnie tutaj szturchać, tutaj coś się zaczyna dziać. O piesku, jak ty cudnie wyglądasz. Pięknie.
13: Piesek nie ma tego oporu, on się zbliża pierwszy.
12: Tak.
13: Ale tak to jest w świecie, kooperacja w świecie zwierząt.
12: Tak. Przychodzimy sobie do koni i tak jak teraz idę z tobą, wybieramy sobie jakieś takie miejsce na początek, którym każdy będzie czuł się swobodnie. Czasami to jest nawet za ogrodzeniem na początek, tak? Bo bardzo często i też ja bardzo lubię pracować właśnie z lękami, bo konie pięknie je potrafią oswajać.
1: W ogóle to bardzo dużo rzeczy potrafią oswoić właśnie konie. A jeśli jesteście ciekawi, czym jest urlop w siodle i jak stać się koniolubem, znajdźcie Stadniny Rajkonik w internecie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Sama wytwórnia filmów oświatowych z Łodzi do Giżycka. ano nawet sporo. Pracownicy instytucji weszli na tamtejsze strychy i zajrzeli do archiwów. Znaleźli coś naprawdę wyjątkowego. To stare, nawet bardzo stare filmy o Mazurach. Takie, które pamiętają czasy, gdy turysta miał mapę papierową, a nie GPS, a jeziora były równie piękne, co spokojne. Ola Bobicz, witaj w magazynie reporterów.
0: Historia jednego przedmiotu.
1: Na ekranie widzimy drewniane pomosty zamiast nowoczesnych marin, żaglówki bez tłumów, krajobrazy, które zna wielu, ale jakby trochę z innej epoki. Bo z jednej strony fryzury, ubrania i tempo życia mogą dziś wywoływać uśmiech, z drugiej to zapis świata, którego już nie ma. Bo te taśmy pokazują nie tylko jak było, ale też jak bardzo zmienił się region. Rozwój, inwestycje, infrastruktura – to wszystko przyniosło wygodę i nowe możliwości, zgoda. Ale jednocześnie niektórych rzeczy już nie da się cofnąć. Mazury nadal zachwycają, ale są inne niż kiedyś. Bardziej dostępne, bardziej nowoczesne i zdecydowanie mniej dzikie. Bo historia zapisana na taśmie filmowej przypomina nam jedno. Czas płynie tylko w jedną stronę.
14: Po Jeziorze Mazurskim. Jeziora te powstały w zagłębieniach wyżłobionych niegdyś przez lodowce.
1: Jak wygląda taka taśma wydobyta z tych czeluści archiwów?
15: Na regałach zamiast książek leżą puszki z taśmami, jest ich blisko 50 tysięcy. Ta wisienka na torcie właśnie pokazuje Giszycko.
14: Żeglarz winien bacznie śledzić chmury, by rozpoznać kierunek i siłę wiatru, który może w jednej chwili zamienić spokojnie na wody jeziora prośbę żywioł. Kraina tysiąca jezior po Jeziorze Mazurskim. Połączenie jasnych tafli jezior, ciemnych lasów i bujnej zieleni łąk i pól nadaje tej krainie duży urok.
1: Waldemar Drost, były prezes wytwórni filmów oświatowych w Łodzi. Ile tych filmów jest i jak stary jest ten najstarszy?
15: Znaleźliśmy w naszych zasobach archiwalnych blisko 10 tych filmów, z czego zaprezentowaliśmy 4. Tylko 4 i aż 4. Postaraliśmy się wybrać te, które są najbardziej reprezentatywne dla nie tylko czasu, ale i gatunków, którymi posługujemy się w wytwórni filmów oświatowych na przestrzeni tych już kilkudziesięciu lat. A najstarszym filmem jest film Włodzimierza Puchalskiego z 1948 roku. Także jeszcze...
8: Rzeczony przed chwilą.
15: Tak jest, ten właśnie, ta wisienka na torcie właśnie, która pokazuje również i Giszycko, ale nie od strony Giszycka, tylko od strony
8: wody,
15: jeziora, kanału i tego, co jest najpiękniejsze na Mazurach.
1: I w jaki sposób Państwo się dowiedzieli, że takie zasoby mają, które nawiązują tak pięknie do naszego regionu?
15: Znaczy, my to mamy zarchiwizowane i mamy te zasoby w naszych archiwach właśnie i powoli je digitalizujemy, przypisujemy na cyfrę. Właśnie między innymi Święta Lipka była takim namacalnym przykładem, że niedawnośmy go scyfryzowali właśnie dla potrzeb dzisiejszej projekcji, a pokazujemy te filmy po to, żeby właśnie zainteresować wszystkich tych, którzy dzisiaj przybyli i odbyliśmy wspólną podróż sentymentalną.
1: Spodziewał się Pan takiego odzewu od mieszkańców?
15: No trudno mi powiedzieć, bo ja pierwszy w zasadzie raz jestem w Giszycku, nie licząc mojej krótkiej bytności w latach 70. w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, ale zaskoczyła mnie ilość tych ludzi dzisiaj w wozowni, którzy byli, no wręcz niektórzy wręcz zachwyceni tym, co zobaczyli, a ja już oczywiście widziałem te filmy wcześniej, ale cieszy mnie przede wszystkim to, że one wzbudzają cały czas zainteresowanie, nie tylko swoją historią, ale również i odniesieniem do teraźniejszości.
1: No właśnie, tutaj jeszcze na chwilę pochylmy się nad twórcami.
15: Znaczy, Włodzimierz Puchalski to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów filmów przyrodniczych, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Włodzimierz Puchalski tworzył również i przed wojną, także nie można powiedzieć, że on tutaj się uczył. Tak, zresztą widać po warsztacie, a szczególnie po Łabędzim Jeziorze. Film, który jest najbardziej reprezentatywny dla tego, z czego jest Włodzimierz Puchalski znany. My mamy festiwal, Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych imienia właśnie Włodzimierza Puchalskiego, który w przyszłym roku będzie miał już swoją 20. edycję. Odbywa się co 2 lata, więc łatwo policzyć, ile to już lat ten festiwal się w Łodzi odbywa.
1: Tak jak pan mówi, te taśmy przeleżały dziesiątki lat. Jak to wygląda w tym archiwum? Dla kogoś, kto nie wie, jak wygląda taka taśma wydobyta z tych czeluści archiwum?
15: Innego, tylko na regałach zamiast książek leżą puszki z taśmami. Jest ich obecnie blisko 50 tysięcy, więc jest tego bardzo dużo. Wymaga to czasu, żeby je porządnie zarchiwizować i przede wszystkim przepisać na cyfrę. Aczkolwiek robię to z wielką przyjemnością dla nie tylko tutaj okolicznych mieszkańców, ale dlatego, żeby udowodnić, że Wytwórnia Filmów Oświatowych działa, działała i będzie działać.
1: Jak mówi giżyczanin pan Paweł, w tej kolekcji są też filmy, które mają spory potencjał, by po prostu zanudzić odbiorcę.
16: Jeden jest szczególnie ciekawy i wydaje się już dzisiaj trochę śmieszny, a ja się troszeczkę obawiam go pokazać.
1: Dlaczego?
16: Dlatego, że film jest po pierwsze czarno-biały. Jest w takim dosyć, można powiedzieć, kiepskim stanie technicznym. Natomiast trwa pół godziny i jest to historia 3 chłopców, którzy rozbijają się swoim jachtem na bezludnej wyspie mazurskiej i tam przeżywają swoje przygody. Film nie jest dynamiczny. Obawiam się...
1: Myślałam, że jakoś kontrowersyjność chodzi, a to o brak dynamiki.
16: Nie, bardziej to jest mój lęk przed pokazaniem tego filmu młodzieży dzisiejszym dzieciom może nawet i taki lęk przed tym, czy w ogóle będą chciały to obejrzeć, ponieważ jego właśnie rytm, dramaturgia, obawiam się, że mogą być nieatrakcyjne. A dorośli znowu też nie wiem, jakby to przyjęli, bo film jest skierowany raczej do młodego widza. Także to jest jeden z tych filmów. Pozostałe to były zamki w Armii Mazur, więc one się kończyły na Kętrzynie.
1: Oficjalna projekcja archiwalnych filmów przyciągnęła do Twierdzy Bojen pasjonatów historii regionu. Wśród nich pana Adama.
17: Jeżeli mam być szczery, to na tym filmie pokazany był ostatni zachowany przedwojenny statek, który pływał po wielkich jeziorach mazurskich. On przed wojną nosił nazwę Jägerhoch. Po wojnie nazywał się Nowotko, Marceli, Nowotko w różnych konfiguracjach. Natomiast ten statek później trafił w prywatne ręce. Pojawił się też jacht Rekin, który w tej chwili odrestaurowany jest i pływa. Mamy szansę go oglądać. Widać było też jacht Wiedźma, który w tej chwili w prywatnych rękach tutaj gdzieś w okolicy. Były też jachty Folkboat, bardzo ciekawe kilka jednostek, które pozostały po wojnie, a także ściągniętych troszeczkę później. Niesamowita dawka wiedzy i emocji dla każdego, kto jest związany w jakikolwiek sposób z żeglarstwem, się interesuje historią żeglarstwa i żeglugi śródlądowej.
1: Taki trochę smutny, wydaje mi się smutny w jakimś sensie, elementy pokazania Mikołajek. Mikołajki wtedy i dziś, 48 WS.
17: Cóż, signum temporis, tak? Czas mija i to, co mamy w tej chwili, odbiega, szczerze powiedziawszy, od tego, co było wcześniej. Nie wiem, czy można to nazwać smutnym. To jest zmiana prawie stuletnia. Prawie minął wiek, jeżeli popatrzymy sobie na stare miasta, stare miejscowości, jakiekolwiek, no to one wszystkie się zmieniły, tak? Mikołajki na tamtym filmie to jest jeszcze maleńka wioseczka rybacka z kościołem, co prawda zachowanym do dzisiaj, ale z absolutnie inną zabudową brzegów i zabudową miejską. Wyspa, która w tej chwili jest wielkim przeszklonym hotelem, jakiego nie powstydziłyby się największe miasta świata, tam jest jeszcze po prostu wystającą nad powierzchnię wody kępką kamieni i trzcin. Wszystko takie spokojne, takie ciche, takie zatopione w takiej prastarej mazurskości, można powiedzieć, elementy urbanistyczne. W tej chwili już wyglądają zupełnie inaczej. Jest to nowoczesne, turystyczne miasto. Dla osób sentymentalnych jest to smutne. Tak, zdecydowanie jest to inne. Tak, dobrze, że się zachowało na filmach, że możemy zobaczyć sobie, jak było. No i chociaż pokorzystać z tego obrazu, z przeszłości. Tak? Dla kogoś, kto mu zależy na tych dawnych, cichych Mikołajkach, których nie ma już i nie będzie.
0: Ludzie z pasją.
1: A na koniec literatura i wielka polecajka od Wojciecha Łukowskiego, giżycczanina i socjologa. To książka W stronę długowieczności Marka Postuły i Krzysztofa Łoniewskiego. Tytuł pokazuje, jak złożonym i wielowymiarowym procesem jest starzenie się organizmu. Od biologii poprzez wpływ środowiska i styl życia, aż po czynniki społeczne, a nawet międzypokoleniowe. To lektura wymagająca, ale oparta na badaniach i danych naukowych, momentami bardzo trudna. Dlaczego to dla mieszkańców tak małych miast jak Giżycko tytuł ważny? Ano chociażby dlatego, że populacja starzeje się tu szybciej niż w dużych aglomeracjach. Młodzi wyjeżdżają, rośnie obciążenie systemu opieki zdrowotnej i społecznej, a dialog pokoleń bywa hasłem, a nie strategią. Dla kogo to książka? Na przykład lektura dla radnych i włodarzy. Inspiracja dla rad seniorów, ale też dla członków Młodzieżowej Rady Miasta. Mam nadzieję, że i dla dziennikarzy, bo starość nie zaczyna się po 60. Zaczyna się na przykład w nawykach, w stylu życia, w dostępności ruchu, jakości powietrza, a nawet relacjach społecznych. Częściowo w genach, ale i w ogromnym stopniu w decyzjach podejmowanych przez dekady wcześniej. I tutaj ciekawostka. Wiecie, że oddawanie krwi może spowalniać procesy starzenia? Podobno tutaj chodzi o wpływ na poziom żelaza i mechanizmy metaboliczne. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Zobaczcie, jaki to jest chichot losu, bo nagle krwiodawstwo honorowe przestaje być wyłącznie takim, wiecie, gestem i uwagą dla tego drugiego człowieka, a staje się po prostu inwestycją w siebie. Wniosek jest jeden i bardzo prosty, że im dłużej żyjemy w zdrowiu, tym dłużej pozostajemy aktywną częścią wspólnoty, no w tym przypadku Giżycka. A warto być młodym i ciałem, i duchem, bo jak zauważają niektórzy mieszkańcy naszego miasta, jesteśmy starsi, a i perspektyw tutaj nie przybywa.
18: Jak widać na ulicy, jesteśmy starzejącym się miastem. Kierunek jest duże miasta. Przyznam się, że korzystam z wody sporo i to jest słabe, bo w tej chwili, proszę bardzo, port powstał tylko dla tych ludzi, ogrodzone, do widzenia. Giżycko, Mazury, nie dla tubylców. Dwa. Co ma tutaj młody człowiek robić? Jak koszty metra kwadratowego mieszkania idą tak strasznie w górę, a płace są, jakie są. Dobrze, że to wojsko jeszcze jest, no to tam zarobią.
1: Także i ja, ze swojej strony skromna Ola Bobicz, polecam za profesorem Łukowskim tytuł W stronę długowieczności. Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. Tylko pamiętajcie, to nie jest lektura dla osób, które chcą wyzdrowieć albo siebie uleczyć w stylu jedz jagody goi i będziesz żył 120 lat. Tylko to taka lektura, wiesz, bardziej usiądź wygodnie, będzie trochę biologii, trochę statystyki i trochę prawdy o tym, że starość zaczyna się wcześniej niż myślisz. I ostrzegam, po przeczytaniu możesz zacząć analizować swoje nawyki, patrzeć podejrzliwie na przetworzone jedzenie, a nawet rozważać oddanie krwi. Nie tyle z potrzeby serca, ile z lekkiego, zdrowego egoizmu. W końcu może się okazać, że długowieczność zaczyna się nie w metryce, tylko w decyzjach, nawet jeśli jesteś mieszkańcem małego miasteczka na Mazurach. A na koniec ważna informacja dla miłośników historii z regionu. Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Ziemi Węgorzewskiej Wędrusz chwali się nowymi nabytkami. Pamiątki ze swojej wieloletniej wojskowej służby przekazał generał Mariusz Majerski, były dowódca 1. Mazurskiej Brygady Artylerii. To ogromny zbiór dokumentów, odznaczeń, fotografii i osobistych świadectw żołnierskiej drogi. Wśród nich znajduje się m.in. akt mianowania na stopień generalski wręczony przez prezydenta RP. Jak deklarują wędrusze, w izbie powstanie duża, odrębna gablota poświęcona służbie generała.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: To jeden z ostatnich momentów, by zobaczyć ruiny, w których straszy. Do końca 2028 roku ma się tu zmienić naprawdę wszystko. Twierdza nie ma już inspirować wyłącznie miłośników świata po apokalipsie, ale przede wszystkim pasjonatów historii, rzemiosła i mazurskiego dziedzictwa. Za tym stoi gigantyczna kasa. To 50 milionów złotych z ministerialnego programu Feniks. przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Co słychać w Giżycku?
1: Za chwilę poszukamy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób twierdza, niczym właśnie Feniks, odrodzi się z popiołów. W jaki sposób ruiny, które na dziś robią mroczne wrażenie, zaczną inspirować na nowo. Będzie też o nietoperzach, które od lat są cichymi mieszkańcami twierdzy Bojen i mają potencjał, by stać się jedną z najbardziej wyjątkowych atrakcji tego miejsca.
19: No przede wszystkim chcemy stworzyć takie nowoczesne centrum kulturalne, kulturalno-turystyczne, więc w ramach tego zadania zostaną wyremontowane trzy obiekty. Przede wszystkim nasze spichlerze, tutaj zespół właściwie spichlerzy, czyli dwa obiekty, które w tej chwili są zrujnowane całkowicie poprzez te spalenie wiele lat temu. Dodatkowo zespół piekarni i laboratorium prochowe, czyli te nasze powierzchnie i wystawiennicze, i powierzchnie chociażby do gastronomii, ponieważ w spichlerzach powstanie część do wykorzystania na restaurację, będzie no, po prostu dużo bardziej przystępna i dla turystów, i dla mieszkańców. W ramach tego projektu zorganizowanych zostanie też około 200 wydarzeń różnego rodzaju. No rzeczywiście twierdza będzie huczała od tego, co tam się będzie działo. Chcemy nadal przybliżać twierdzę naszym mieszkańcom. To jest chyba taki najważniejszy cel, ale oczywiście też zwiększać ten ruch turystyczny, ponieważ no tutaj silna promocja tej twierdzy, tego obiektu sprawi, że już sprawi, tak, bo ja już widzę efekty chociażby po rozdzieleniu instytucji. Już widzimy, jak coraz więcej osób do nas przybywa w tym okresie poza takim ścisłym sezonem turystycznym, co jest dla nas ważne, ponieważ no, to jest obiekt całoroczny. Więc są dni nawet poza sezonem, takie, no, które kiedyś wydawały się praktycznie martwe, gdzie około 200-300 osób dziennie przebywa, a teraz w tą majówkę to rzeczywiście mieliśmy nawet 1000 osób odwiedzało dziennie, czy 2000 osób. Dziennie. To jest bardzo dobry wynik, który już widać po tych pierwszych zmianach, które zrobiliśmy w twierdzy. No ale te 50 milionów to rzeczywiście dla nas potężny zastrzyk. Takiego zastrzyku nie było w historii twierdzy, oczywiście od chwili jej budowania, bo wtedy też poszły ogromne pieniądze na samą budowę twierdzy i wyposażenie. Więc myślę, że tutaj dla nas, dla mieszkańców, dla regionu jest to niezwykle ważne. No i zwiększy ten ruch turystyczny, a jednocześnie też to jest taki kolejny etap do utworzenia muzeum, tak, ponieważ no skłaniamy się do tego Muzeum I Wojny Światowej, a jednocześnie też chcemy promować dawne rzemiosła, tak? Ponieważ tam będzie szlak spacerowy z wykorzystaniem tych dawnych rzemiosł, więc między innymi powstanie pracownia ceramiczna, tak? I będziemy jakby nawiązywać do tego, co kiedyś w dawnych czasach na twierdzy się działo.
1: Pani Ewa Ostrowska, burmistrz Giżycka, dzień dobry.
19: Dzień dobry.
1: Pan Adam Baran, naczelnik Wydziału Inwestycji, dzień dobry.
20: Dzień dobry.
1: No i będziemy właśnie rozmawiać, tak jak już Państwo usłyszeli, na temat gigantycznych, można powiedzieć, pieniędzy, gigantycznego dofinansowania w giżyckiej twierdzy Bojen, projekt unijny Feniks. Przed chwilą pani burmistrz powiedziała, co będziemy mieli, natomiast jak ta twierdza wygląda dziś? Panie Adamie, czy można by było taką krótką inwentaryzację przeprowadzić, czym dysponujemy, jaki tam jest kapitał i co trzeba zrobić, żeby tą sytuację poprawić? Jakie twierdza ma deficyt na dzień dzisiejszy?
20: Deficyty są ogromne, bo trzeba zwrócić uwagę, że to są dziesiątki hektarów ziemi i ponad 70 obiektów, które wymagają ciągłego nakładu finansowego i ciągłej obsługi. Niektóre z tych obiektów się oczywiście powtarzają, ale no ciągle trzeba coś tam inwestować. Kilka z tych obiektów jest już wyremontowanych. Tu poza tym Feniksem, to my w tej chwili, w ostatnim czasie mieliśmy w budowie 5 obiektów zupełnie z innego finansowania, bo ja przypomnę też Koszarowiec jest w tej chwili w przebudowie. Tam też są duże plany do tego budynku, bo to ma być takie centrum dowodzenia, obiekt, który będzie wprowadzał w te wszystkie obiekty, które będą służyć mieszkańcom, mam nadzieję, i turystom, ale poza Koszarowcem w tej chwili trwa odbudowa, przebudowa sali ćwiczeń, warsztatu artyleryjskiego, dwie kaponiery, jedna już jest zakończona, druga jest jeszcze w budowie, także te inwestycje są ciągle prowadzone.

0: pani burmistrz pewnie będzie zapraszać zwłaszcza mieszkańców miasta i okolic, żeby w nich uczestniczyła i żeby to zainteresowanie twierdzą wróciło. Także będzie wprowadzona w najbliższym czasie tam taka systematyka, że turysta, mieszkaniec Giżycka, który na teren twierdzy wejdzie, od koszarowca będzie już prowadzony po obiektach, które coś mu zaproponują. Czyli będą to różne wystawy, muzea, ścieżki po wałach twierdzy, gdzie są stanowiska bojowe, wieżyczki. Tam naprawdę tych elementów i obiektów jest bardzo dużo i jeżeli zwiedzający będzie wiedział dokładnie, gdzie będzie chciał pójść, co mu ta twierdza zaoferuje, będą przewodnicy, pracownicy, którzy będą o tej twierdzy opowiadać, no to naprawdę jest szansa, że ona ożyje, że będzie takim miejscem nie tylko sezonowo odwiedzanym, bo jeżeli będą tam też jakieś miejsca noclegowe, czyli imprezy przewidziane na cały rok, to i cały rok będzie tętniła życiem.
1: Z jednej strony twierdza placem budowy, natomiast z drugiej, tak jak pani burmistrz wspomniała, jest to obiekt, który żyje tym życiem turystycznym. Jak te dwa światy pogodzić? Tu budowa, a tu turyści.
0: Myślę, że budowa nie przeszkodzi, żeby turyści zwiedzali tą twierdzę, bo wszyscy wiemy, że ludzie są też ciekawi tego, co się dzieje, jaka będzie nowa jakość. W trakcie budowy odkrywa się część obiektu, bo my w tej chwili prowadzimy dużo robót, znaczy my mówię o nowej organizacji, która powstała, bo twierdza musi dostać takiego drugiego oddechu. Trzeba tą inwazyjną zieleń usunąć tak, żeby ta gwiazda zaistniała już tak, jak mniej więcej było to w tych czasach pierwotnych. Z tą nową jakością i z tymi parametrami, które w tej chwili są wymagalne i pozwolą tej twierdzy funkcjonować, palić się, pokazywać, współdziałać z innymi takimi obiektami, które są w Polsce, no i zarabiać, no, bo to jest szara rzeczywistość. No, twierdza musi przynieść przychody, żeby cały rok mogła funkcjonować.
1: A już skoro wspomniał pan o tych zielonościach, które gdzieś tam wchodzą nam, ludziom po prostu w drogę, natomiast pięknie to wygląda, no to już na temat natury, no właśnie, nietoperze, które się tam pojawiły, jak pogodzić sprawę człowieka i nietoperza w twierdzy Bojen?
0: No myślę, że nam się to uda, bo do niedawna to widząc nietoperza, no to widziałem nietoperza. Teraz się okazuje, że nawet tutaj w pobliżu urzędu naszych domów jest tych nietoperzy kilka gatunków. Na twierdzy co najmniej trzy i one naprawdę dużo się od siebie różnią. Mają te swoje zimowiska. Jesteśmy teraz w kontakcie i z miłośnikami nietoperzy i z ochroną środowiska. Musimy po prostu z tymi naszymi sąsiadami się dogadać, zostawić im te miejsca, które one zaadaptowały i które możemy im zostawić, które są gdzieś na uboczu i będą gwarantować im godne zimowiska. No a tam, gdzie przewidujemy jakieś roboty, musimy we właściwym czasie, na odpowiednich warunkach przeprowadzić roboty, żeby zostawić im te miejsca, gdzie one będą mogły sobie przed zimą trafić, przezimować, a potem w sezonie cieszyć nam wieczorami swoim widokiem.
1: No w Wilczym Szańcu też mieszkają i tam podobno doskonale współpracują z tamtejszą organizacją.
0: No tak, wszyscy wiedzą, że nietoperze latają nam nad głowami i mam nadzieję, że w najbliższym czasie to tutaj twierdza wyeksponuje ten fakt, że to nie jest tylko ten przysłowiowy gacek, ale jeszcze kilka innych gatunków, bo na twierdzy to nie tylko nietoperze. Przecież wokół twierdzy można różne zwierzaki spotkać. Łosia, ja widziałem tam tropy saren, ptactwa jest niesamowita, ilość, no mamy nawet stację gołębi, która w najbliższym czasie też musi zostać wyremontowana.
1: Wrócą tą gołębie?
0: Są takie myśli, bo zwierzaki...
2: Włączę się, tak, bo rzeczywiście o tym myślimy, szczególnie, że mamy tutaj hodowców gołębi w Giżycku, którzy bardzo aktywnie działają i też różnego rodzaju wystawy organizują, więc myślę, że to byłby doskonały pomysł, a tu już jak rozmawiamy, bo szanowni państwo, też doskonale wiecie, że ja jestem przewodnikiem turystycznym i dokąd zostałem burmistrzem, byłam czynnym, to właśnie chociażby o tych nietoperzach, tak, jak się oprowadzało gdzieś tam, chociażby w tym Wilczym Szańcu, to rzeczywiście bardzo duża atrakcja, więc my też ten potencjał taki przyrodniczy, czyli tej fauny, flory będziemy wykorzystywać w twierdzy Bojen, bo ciekawostką jest też zapewne znaną części mieszkańców, że można chociażby chodząc po twierdzy spotkać smardze, a to też taki bardzo...
1: Grzyby
2: bardzo nieliczne, więc bardzo ciekawe.
1: Ale jednak z grzybami to wiadomo, trzeba uważać. A jeszcze właśnie tak w tej historii, że tak powiem, tych zmian na twierdzy, oj, to różne były pomysły. Na przykład był

0: pomysł, żeby stworzyć cydr z jabłek w twierdzy, które są, bo też mamy jabłonie, prawda, w twierdzy. Czy one zostały? Czy już
1: nie,
0: poszły?
1: Nie, jabłonie zostały, bo w tej chwili to walczymy z tą zielenią inwazyjną. Jabłonie mają tam swoje miejsce na Majdanie twierdzy. Jaka będzie jej przyszłość, zobaczymy. No bo w tej chwili to my planujemy. Planujemy tam otworzyć tą piekarnię, ten historyczny piec, żeby pokazać, jak wyglądało kiedyś życie. No a też chcemy, żeby tych atrakcji na twierdzy było dużo, żeby turysta, mieszkaniec mógł tam pójść spędzić popołudnie, wieczór i żeby też mógł trafić gdzieś do jakiejś kawiarenki, restauracji, tak żeby ten czas dla niego był tam miły i żeby mógł do czegoś wracać.
0: A jeśli chodzi o prowadzenie działalności komercyjnej i finansowanie unijne, czy to się jakoś nie wyklucza, czy nie wiem, będzie taki czas, że nie wiem, tam nie, przez 5 lat nie będzie można prowadzić takiej działalności zarobkowej, czy tutaj w tego typu inwestycji nie ma takiego założenia?
1: Znaczy generalnie to, tak jak powiedziałem, my tam mamy ponad 70 obiektów. Już w tej chwili takie funkcje tam są i będziemy to starać się godzić tak, żeby tych atrakcji było jak najwięcej. Tutaj szczegółów to nie powiem, jak ta komercja będzie wyglądać z projektem Feniks, bo są jakieś tam możliwości, bo to kwestia tylko potem rozliczeń całych inwestycji. Natomiast chcę powiedzieć, że przy każdej jakiejś tam imprezie na twierdzy to przecież ta gastronomia funkcjonuje. Tak? I funkcjonuje i w innych obiektach, i urządzeniach, food truckach. Mam nadzieję, że ta działalność będzie widoczna, no żeby to nie była tylko głusza, tylko dla miłośników ruin, twierdzy, umocnień, ale dla zwykłego człowieka, który trochę innym wzrokiem patrzy na takie obiekty.
0: O jakim czasie mówimy? Kiedy ta twierdza wróci do właśnie czasów świetności? Kiedy tam ten plan, można powiedzieć, że w 100% będzie zrealizowany?
2: No tutaj mamy szybki okres realizacji. No trzymajcie Państwo kciuki, żeby to wszystko się udało, bo oczywiście wiemy, jak to jest. Jeśli cokolwiek remontujemy, chociażby w domu, tak jak remontujemy kuchnię, to wiemy, że no niestety to zakładaliśmy najczęściej się przedłuża, więc trzymajcie Państwo kciuki, ponieważ no, ten projekt jest przewidziany do 2028 roku. Czas realizacji, ale oczywiście...
0: Do końca?
2: Tak, do końca, więc na to jesteśmy przygotowani, więc mam nadzieję, że już w szybkim czasie zobaczycie Państwo pierwszy efekt.
0: 50 milionów dofinansowania, co oznacza, że ile z miejskiego budżetu trzeba wyłożyć na ten cel?
2: Tu jeszcze jesteśmy akurat teraz w tym okresie, w procesie ustalania już szczegółów, tak, ponieważ jesteśmy w trakcie podpisania umowy, my właśnie no twierdza, bo jest nowa instytucja i tutaj jeszcze z ministerstwem są omawiane właśnie szczegóły tego montażu finansowego, tak, czyli część twierdza, w jakim zakresie miasto, no ale ten wkład własny, z tym, że też trzeba jakby zauważyć, że częścią wkładu własnego jest VAT kwalifikowalny, który będzie do odzyskiwania, tak, czyli jakby nie musimy wszystkiego wykładać, ponieważ poprzez ten VAT będziemy odzyskiwać środki, więc no tu poczekajcie Państwo, jeszcze już jakby szczegółowe informacje podamy, jak już będzie przygotowane wszystko do podpisania tej umowy, tak, bo w tej chwili jeszcze no trwają tam negocjacje i jesteśmy przed podpisaniem porozumienia miasto a twierdza Bojen.
0: Czy jest taka możliwość, że miasto będzie musiało na przykład wziąć kredyt, żeby tutaj wkład własny jakoś zapewnić na to przedsięwzięcie?
2: No tak, liczymy się z tym oczywiście, bo wszelkie inwestycje, które realizujemy w tej chwili, bo chociażby no żłobek, tak, żłobek, który też realizujemy, dofinansowanie w stosunku jakby do wydatków mamy bardzo małe, ale jednak go realizujemy, no bo te środki można było pozyskać, a wkład własny też jest duży, no i też musimy częściowo skredytować właśnie tak z tych środków zewnętrznych.
0: W tym wydaniu magazynu Reporterów to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Giżycko.
0: Nie każdy bohater nosi pelerynę, a wie o tym dobrze mój dzisiejszy gość. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
3: Na luzie, ale serio!
0: Wystarczy nie spanikować i wiedzieć, co zrobić w pierwszych sekundach, kiedy coś się wydarzy, bo właśnie wtedy wszystko się rozstrzyga. W Giżycku uczą tego od podstaw. Lekarz i radny Marcin Witkowski wchodzi do szkół i pokazuje młodym ludziom coś, co może okazać się najważniejszą lekcją w ich życiu, czyli jak reagować, kiedy ktoś obok przestaje oddychać, traci przytomność i po prostu potrzebuje natychmiastowej pomocy. Z mikrofonem zajrzałam na takie zajęcia do Miejskiej Trójki. Tam nie ma teorii dla samej teorii, bo to są konkretne sytuacje, szybkie decyzje i jedno kluczowe przesłanie. Działaj nawet jeśli nie jesteś pewien, bo w takich sytuacjach brak reakcji kosztuje dużo więcej niż błąd.
4: Dzień dobry, Marcin Witkowski, jestem lekarzem radnym giżyckim. Od kilku lat prowadzę szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci, dla młodzieży. Również jestem lekarzem ortopedą, więc też działam na terenie Giżyckiej jako lekarz.
0: Trwa obecnie właśnie ten cykl szkoleń zorganizowany na razie w giżyckich szkołach, aczkolwiek wiem, że zakres ma być trochę szerszy. Proszę powiedzieć, na czym to szkolenie polega, ile czasu to trwa i jaką cenną wiedzę chce pan przekazać?
4: Chciałbym przypomnieć dzieciom szkolenie z pierwszej pomocy. Myślę, że te dzieci, które do tej pory już uczestniczyły w tych szkoleniach, na tyle dobrze sobie radzą, że jest to jakby etap bardziej przypomnienia i ustabilizowania tej wiedzy, którą pozyskały wcześniej. Im wcześniej zaczniemy edukować młodzież, tym później będzie nam łatwiej pomóc drugiemu człowiekowi w razie potrzeby, gdy będzie tej pomocy potrzebował.
0: Taka podstawowa wiedza ABC, co powinien wiedzieć każdy uczeń i osoba dorosła?
4: Każdy uczeń to myślę, że powinien wiedzieć i znać numery alarmowe, czy 112, czy 999, jeżeli chodzi o karetkę 998 na straż, 997 na policję, ale ten numer alarmowy 112, taki ogólny dla wszystkich, myślę, że powinien być znany wszystkim dzieciom.
0: Pierwsza pomoc, jak podejść do tej osoby potrzebującej pomocy, czy to jest takie przełamywanie tych lodów, to u takich młodych ludzi jest łatwiejsze, czy pana zdaniem na przykład łatwiej to tłumaczyć osobom dorosłym?
4: Nie, myślę, że jak zaczniemy od dzieci i dzieciom zaczniemy wpajać tą wiedzę, myślę, że łatwiej będzie później w życiu to wszystko systematyzować. Dzieci największym problemem, który do tej pory zauważyłem, jest konieczność użycia defibrylatora. Dzieci się jeszcze boją tego, mimo to, że w naszych szkołach, wszystkie nasze szkoły już są w Giżycku wyposażone w ten sprzęt. Teraz tylko chodzi nam o to, żeby dzieci nie bały się tego. Tak samo dzieci, jak i młodzież, jak i dorośli nie bały się użyć tego w razie sytuacji nagłej, gdy jest taka potrzeba.
0: Mówi się o kryzysie, o tym, że powinniśmy być przygotowani na każdy scenariusz ewentualnego, czy konfliktu, czy może jakiegoś kryzysu związanego z energią. Czy w dobie właśnie takich szalonych czasów, jakie teraz mamy, takie przygotowanie jest ważniejsze niż wcześniej?
4: Oczywiście, że tak. To jest bardzo ważne, żeby dzieci przygotować. Ja też jestem lekarzem wojskowym, więc takie przygotowanie i lekarskie, i wojskowe mam już wyuczone przez lata. Więc też zwracam uwagę nie tylko dzieciom na tą pierwszą pomoc w warunkach takich pokoju, ale też przygotowuje ich na czas ewentualnego konfliktu. Jak się zachować, w jaki sposób reagować, to też jest ważne.
0: No i też jesteśmy w szkole i z tego co pamiętam, to większość kontuzji, których się nabawiłam, to były lekcje WF-u, jakieś podskoki, jakieś gry zespołowe, a to skręcona kostka, a to gdzieś tam problemy z łokciem. To też jest chyba taka cenna wiedza, którą pan jako specjalista może przekazać właśnie tym uczniom, którzy z tą naturą problemu się spotykają na co dzień w szkole.
4: Tak, jak najbardziej tak, ale dzieci świetnie sobie radzą, bo są przygotowani kondycyjnie. Tych lekcji WF-u już na tyle jest dużo, że spokojnie te dzieci sobie radzą, więc tych urazów myślę, że będzie coraz mniej, a w tych takich największych urazach, czy sportach walki, czy w jakichś sportach motorowych, no to jeszcze mają chwilę czasu.
0: Taka szybka rada od ortopedy, co robić, żeby uniknąć tej kontuzji, bo pewnie można coś dla siebie zrobić.
4: Tak, najważniejszą rzeczą to jest rozgrzewka w każdej dyscyplinie sportu. I tutaj, jeżeli dobra rozgrzewka mniej więcej trwa tyle samo co trening, to tych urazów będzie na pewno coraz mniej.
0: A ta rozmowa jest dla nas trochę właśnie taką rozgrzewką i przygotowaniem do tego, co będzie się działo za chwilę, bo za chwilę szkolenie w szkole podstawowej numer 3 w Giżycku z uczniami klasa 1-8.
4: Trzecia B, dzisiaj trzecia B. Kolejne klasy będą sukcesywnie dołączane do tego cyklu. Jestem w kontakcie z panią dyrektor. Zakończyliśmy etap w szkole numer 7. Teraz po tej szkole myślę, że będą następne. No będziemy działać. Jedynkę oczywiście, jak najbardziej, żeby nie zapomnieć o każdej szkole.
0: Jest coś takiego, z czym dzieci mają albo ewidentnie problem, albo tak trudno im się przemóc, żeby akurat te elementy tej pierwszej pomocy wykonać?
4: Nie, te młodsze dzieci dzieci naprawdę świetnie współdziałają ze sobą, jedzą, dzielą się ze swoimi rówieśnikami. Tylko kwestia usystematyzowania i myślę, że to wszystko będzie jak najbardziej w porządku.
0: Pamiętam ze swojego toku edukacji, mało takich elementów było, gdzie jeżeli gdzieś się pojawiały, to był jedynie dobra wola fajnego nauczyciela, który pomyślał, żeby taką wiedzę przekazać.
4: No tak, ale teraz w szkołach jest przedmiot jakby stosowany i ta pierwsza pomoc w szkołach teraz już widnieje, więc myślę, że warto to wspomagać, systematyzować, czy jakoś rozszerzać tą wiedzę. Myślę, że będziemy wtedy bardziej zaopiekowani, wiadomo, na te czasy tym bardziej.
0: Czy coś się zmienia w tej medycynie ratunkowej? Czy teraz jesteśmy bardziej świadkami zdarzenia, reagujemy? Czy nadal jest ta obojętność, gapiostwo, tak jak pan obserwuje z własnego doświadczenia?
4: Ja myślę, że bardziej reagujemy na te wszystkie rzeczy, które nas tu otaczają.
5: Najpierw podchodzimy i potrząsamy taką osobę i pytamy się: halo, halo, proszę pani, proszę pana, halo, czy pan mnie słyszy, tak? Jeżeli taka osoba nie daje odznak życia, to co robimy następne? Patrzymy. Najpierw patrzymy, czy oddycha, czy ma puls, tak? I jak to robimy? Ktoś pokaże? Ktoś wie? No proszę. Najpierw udrażniamy drogi oddechowe, tak? Czyli przypominam, tak było, że udrażniamy drogi oddechowe, patrzymy, czy klatka piersiowa nam się unosi. I tak, Zoja tu mówiłaś, co tam jeszcze? Patrzymy. Można szkiełkiem, jak ktoś ma okulary, to można szkiełkiem zobaczyć, czy mamy parę z ust, nam się pokaże, tak? Ewentualnie, co mówiliśmy jeszcze? Co mamy teraz wszyscy? Telefon. Jak się brzydzimy i nie musimy blisko podchodzić do takiej osoby. No dobrze, to już mamy, wiemy, że nie oddycha, patrzymy, czy ma tętno, tak? No i dalej, jeżeli tak się dzieje, to co dalej robimy? Dzwonimy. A jak to teraz zrobimy, że dzwonimy? I bardzo fajnie, tylko że musimy wskazać tą osobę, żeby nam ta osoba zadzwoniła, tak? Bo jeżeli tak w koło powiemy wszystkim dookoła, żeby ktoś zadzwonił, to w 90% przypadkach pewnie nikt nie zadzwoni, bo nikt nie będzie wiedział, czy ta osoba zadzwoniła, czy też nie. Ale jak wskażemy: Witek, zadzwoń po pomoc, tak? To Witek wyciągnie telefon i zadzwoni. I jak, pod jaki numer zadzwonisz? 999 lub 112, no właśnie. A my przystępujemy do masażu serca, tak? Czyli ręce składamy na środku klatki piersiowej i uciskamy. Ile tych uciśnięć musi być? 30, bardzo ładnie, wszyscy pamiętali. 30 uciśnięć i ewentualnie ile wdechów? 2 oddechy, bardzo ładnie. Jeżeli brzydzimy się, jeżeli osoba ma gdzieś tam zabrudzone usta, brzydzimy się tego, nie musimy prowadzić sztucznego oddychania, musimy natomiast uciskać klatkę piersiową. I uciskamy klatkę piersiową energicznie. I jeżeli będzie sytuacja taka, że jest jedna osoba, ale będą dwie, trzy, cztery, to możemy co robić jeszcze? Poprosić, żeby się zmieniać, tak? I zmieniamy się między sobą do czasu, aż albo osoba zacznie, przywrócimy jej akcję serca, albo zacznie już z nami rozmawiać, albo przyjedzie zespół ratownictwa medycznego, tak? I przejmie nasze wszystkie działania. Nacisnąć, żeby włączyć. No właśnie, trzeba nacisnąć, żeby włączyć i wtedy już wszyscy będą chyba wiedzieli, jak się naciśnie, tak?
6: Wyjmij elektrody z opakowania i przyklej je do gołej klatki poszkodowanego.
5: No i co? I wiemy, co mamy robić, tak?
6: Przyklej elektrody do gołej klatki poszkodowanego. Podłącz tyczkę elektrod obok migającego światła.
5: No i dobra, i mamy takie elektrody, wyjmujemy je z pudełka, tak?
6: Przyklej elektrody.
5: I takie dwie elektrody, jak wyjmiemy z pudełka, to wiemy, jak gdzie je przykleić? No tu, każdy mówi tu. A wystarczy spojrzeć, każda elektroda ma narysowany rysunek, tak?
6: Następnie podłącz tyczkę elektrody.
5: Jedną przyklejamy tutaj na górze, na klatce piersiowej po lewej stronie, tak jak jest rysunek. A drugą...
6: Przyklej elektrody, a następnie mocno wetnij tyczkę elektrody.
5: No dobrze, jak tu już mamy, to już nam mówi co? Że musimy podpiąć elektrody, tak? Mamy elektrody podpięte. podpinamy.
6: Wtyczkę elektrody, a następnie mocno wepchnij wtyczkę elektro.
5: Wtyczkę elektro gdzie wpinamy? No, podpowiada nam gdzie wpinamy, tu gdzie się pali, tu gdzie miga światełko,
6: przykryj,
5: tak?
6: Przykryj elektrody, nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca.
5: I teraz analiza rytmu serca, nie dotykaj poszkodowanego.
6: Analiza rytmu serca.
5: Mamy czerwoną lampkę, jakbyśmy nie słyszeli tego głośnika.
6: Defibrylacja zalecana. Ładowanie.
5: Jak jest defibrylacja zalecana, urządzenie ładuje. Musimy się odsunąć, tak?
6: Naciśnij pomarańczowy przycisk.
5: I teraz co robimy? Naciskamy pomarańczowy przycisk, tak?
6: Defibrylację wykonano. Dotykanie poszkodowanego bezpiecznie.
5: No i dalej musimy prowadzić akcję masażu, tak? Ktoś chce pokazać od początku do końca, jak to zrobimy? Tak, dobra. Ale jeszcze jedna rzecz. Jak już będzie sytuacja taka, że wykonaliśmy defibrylację, wykonaliśmy masaż serca, osoba już zaczyna się ruszać.
6: Kontynuuj.
5: Zaczyna się ruszać i co dalej robimy? Tak jest, do bezpiecznej pozycji. Jak tą bezpieczną pozycję? Ktoś pamięta? Pamiętamy? No to proszę, no pamiętamy jak układamy?

0: tak? Każdy widział? Każdy widział.
1: Jak ktoś się zadławi, to co trzeba zrobić? Kto wie? Jest sytuacja taka, że dusi się, widać, że się krztusi, to pochylamy taką osobę trochę do przodu, uderzamy pomiędzy łopatki 5 razy, tak? Jeżeli to nam nie pomaga, to musimy wykonać rękopis Heimlicha. Rękę jedną przykładamy tutaj, na wysokości tutaj, gdzie mamy, nie, gdzie mamy przeponę i żołądek. I teraz mocno musimy nacisnąć. No i nam ta przeszkoda, którą mieliśmy, wyleciała. Ktoś chce spróbować? No to trzeba, wiesz co, tak energicznie zrobić, nie bać się, tak? Jak już to zrobiłeś, to trzeba podejść od tyłu, jedną rękę zgiąć pięść, tak? A drugą przycisnąć i mocno, no. I mamy człowieka uratowanego, tak? Zoja, proszę spróbuj. No.
2: Taka prozaiczna sytuacja, na przykład w restauracji, to tak, się zdarza.
1: Tak, no zazwyczaj w restauracjach właśnie, albo w domu. W domu dziecko może rzuć gumę, może też się zachłysnąć. Każdy z was będzie mógł poćwiczyć takie, jakie mamy. Czyli mamy czas pokoju, jest bez żadnego konfliktu. No to robimy tak, jak mówiłem, czyli leży człowiek, podchodzimy do niego i rozpoczynamy tą procedurę. Natomiast jeżeli zdarzy się konflikt zbrojny, czego nie chcielibyśmy, no to niestety taką osobę nie daje oznak życia. Musimy niestety, ale pominąć, iść do takiej osoby, którą jesteśmy w stanie uratować.
3: Szkolenia mają za sobą m.in. uczniowie Giżyckiej Siódemki, a prowadzący zapowiada, że dotrze do każdej szkoły w mieście. W tym wydaniu magazynu Reporterów to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: Joki Życko. Słuchaj na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Za chwilę podróż do świata, który pachnie wełną i drewnem.
2: O, Wrotek pracuje. To jest sprzęt stary. Otrzymałam go w podarunku.
1: Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć. W świecie, do którego Was zabieram w tym wydaniu, czas płynie zdecydowanie wolniej. Wszystko zaczyna się od jednego precyzyjnego ruchu ręki i cichego obrotu kołowrotka. Bo kołowrotek to przecież nie bajkowy rekwizyt ani zapomniany przedmiot z muzeum. Znów staje się narzędziem pracy. Powolnej, cierpliwej i niezwykle potrzebnej. Przez wieki przędzenie było przecież codziennością, umiejętnością przekazywaną z matki na córkę, symbolem pracowitości i zaradności. Potem przyszły maszyny, a wraz z nimi zniknęła tradycja. Dziś ktoś ją jednak przywraca i chciałabym powiedzieć, że za chwilę poznamy kobietę, ale już ją znacie. To osoba, która pojawiała się na naszej antenie, ale nie wiedzieliśmy tego o niej. Opowiemy Wam o tym, jak praca własnych rąk potrafi wyciszyć, uspokoić i dać ogromną satysfakcję. Dlatego kołowrotek, choć stary, może mieć zupełnie nowe znaczenie.
3: Tak, zacznijmy od podstaw. Jest owca, której rośnie ta owca, ale może być inne zwierzę, prawda? Alpaka może być.
2: Może być alpaka, lama, może być naprawdę pies i kot nawet.
3: Naprawdę da się?
2: Tak, jeśli zwierzęta mają długą sierść, a raczej ten podszerstek, bo to też on jest najdelikatniejszy, to z długiego włókna da się uprząść nić.
3: A tu ja już kojarzę pewną historię, która mówiła, że jak sweter jest gryzący, to jest na pewno z psiej wełny, czyli ta psia wełna rzeczywiście istnieje.
2: Tak, jest coś takiego jak psia wełna, chociaż nie wiem o tym, aby dawniej wykonywano z niej przędzę i ubrania choćby. Dziś się to już zdarza, ale to bardziej wynika z albo na przykład sympatii do zwierzęcia, ktoś ma swoje zwierzę i chce mieć rękawice z jego sierści, albo ja też dostałam już takie jedno zapytanie od znajomej, czy, bo ona czesze swojego psa i tej sierści jest mnóstwo i czy ja bym jej to uprzędła. Jeszcze ta się...
3: Uprzędłabyś?
2: Spróbuję. Jeszcze to do mnie nie dotarło, ale spróbuję.
3: Roxana Butrym-Lampart, Muzeum Kultury Ludowej i... Czekaj, chciałam powiedzieć o tobie prząśniczka, ale nie.
2: Może być prząska. Już powoli zaczynam czuć się prządką.
3: Powoli zaczynasz czuć się prządką i masz swoją mistrzynię, która tego przędzenia ciebie uczy, nauczyła?
2: Nauczyła, chociaż dzięki temu, że jest wspaniałą kobietą, to pozostaje otwarta na pytania i jeśli mam jakiekolwiek wątpliwości, to mogę nadal pytać. Pani Anna Bałdyga, kurpianka z Mazochówki, pod Wydminami. Kobieta instytucja, która potrafi nie tylko prząść, ale też tkać, potrafi śpiewać, grać na bębenku obręczowym, wykonywać palmy kurpiowskie, kierce, czyli takie ozdoby wnętrza. Po prostu kobieta wszechstronna i jeszcze do tego wspaniała i z wielkim sercem. Zgodziła się na to, aby być moją mistrzynią. Razem złożyłyśmy wniosek do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w ramach takiego programu stypendialnego Mistrz Uczeń. Ja chciałam nauczyć się prząść i podstaw tkactwa również. Pani Ania zgodziła się na to, aby była moją mistrzynią i udało nam się. Byłyśmy jedną z 27 par, a drugą w województwie warmińsko-mazurskim, która z tego programu stypendialnego Mistrz Uczeń skorzystała.
3: I jak te zajęcia wyglądały? Czy specjalnie jeździłaś do Mazuchówki, do pani Anny?
2: Tak jest, jeździłam do pani Ani, dlatego że to cały jej warsztat, cała jej pracownia tam się znajduje i przyjeżdżałam. Piłyśmy herbatę i siadałyśmy do roboty. Pani Ania na początku pożyczyła mi swoje wrzeciono, już teraz mam własne, dała wełnę i powiedziała, siadaj do roboty.
3: Wełnę można pozyskiwać z różnych zwierząt, no tutaj skupmy się właśnie na owcach, żeby ten produkt był gotowy do tego, żeby pojawił się na tym urządzeniu, to trzeba go specjalnie przygotować. Jak to wygląda?
2: Najlepiej jest przygotować nawet samą owcę. Jeśli owce są hodowane z taką myślą o strzyży właśnie, o tym, że będziemy tej wełny używać, to z dużą dbałością chociażby o ich ściółkę się je hoduje, czyli trzeba dbać o to, żeby ta ściółka była czysta, żeby one sobie też chodziły w czystym środowisku, nie w błotku, tylko gdzieś, gdzie jest w miarę sucho. Ba, nawet czasami przed strzyżą przepędzano owce przez jakiś zbiornik wodny, jeśli był jakiś staw, rzeka, to po prostu je przepędzano, żeby one się umyły, albo też jeśli to była ta strzyża w czasie, kiedy było śnieg, to wypędzano je na śnieg, żeby one tam się troszeczkę w tym śniegu oczyściły. Kiedy już ostrzyżemy wełnę, a najcenniejsza jest ta tak zwana jedynka, czyli z grzbietu, bo tutaj jest najdłuższy włos, to trzeba tę wełnę przebrać, oczyścić z różnych zanieczyszczeń, które tam się pojawiają, chociażby słoma, jak odchody zwierząt, to też. No i wówczas już można albo ją wyprać, co nie wszyscy robią, albo można ją po prostu wyselekcjonować, te włókna najlepszej jakości wybrać i wyczesać na szczotkach. To czesanie ma wpływ na jakość wełny, ponieważ wtedy włókna układają się w jednym kierunku, zaczepiają się jedne za drugie i potem jest łatwiej prząść.
3: Ja myślę, że już tutaj fajnie opowiedziałaś bardzo dużo, wbrew pozorom, o modzie i o tym, jakiej jakości ostatecznie ten sweter na przykład do nas trafia, bo rzeczywiście począwszy od zwierzęcia, aż do jakby całego procesu, jakość ma znaczenie. Im więcej pracy w to włożymy, zaangażowania, tym lepszą wełnę uzyskamy ostatecznie.
2: Tak, jak najbardziej właśnie tak jest. Im więcej mamy wiedzy o tym, jaką owcę znaleźć, to tym lepszej jakości będzie ten nasz produkt. W zależności od tego, czy chcemy mieć skarpety, szaliki, czy cokolwiek innego, to możemy wybrać inny gatunek owiec. No, na szczęście już są teraz ludzie, nawet w województwie warmińsko-mazurskim, którzy zaczynają się zajmować tym, aby ta polska wełna wróciła do łask. Ponieważ ta wełna, to runo, o którym mówimy, bardzo cenne, przez długi czas było takim produktem ubocznym. W ogóle w myśl dyrektyw Unii Europejskiej to są odpady, wełna owcza. I hodowcy owiec, którzy przede wszystkim na mięso swoje owce hodują, nie mają co robić z tą wełną owczą. Dużo ludzi mówi o tym, że zakopuje, gdzieś wyrzuca, odrzuca, bo nie ma co z tym robić.
4: Jedna znajoma mi opowiadała, że wełnę
3: stosuje w jakichś tam zabiegach agrotechnicznych i to się tam rzeczywiście sprawdzało.
2: No właśnie, dzisiaj już ta wiedza jest poszerzona, więc coraz częściej wełnę wykorzystuje się ba. Leśnicy okręcają nią drzewka, żeby zwierzęta ich nie obgryzały, ale też wełna owcza to jest niesamowicie dobry nawóz. Nawet ściółkować możemy taką nieoczyszczoną wełną owczą. No i samo to, że już mamy ściółkę, czyli chwasty nam nie rosną tak szybko, a też to, co ta wełna wydziela, i lanolina, i te resztki tam zwierzęce różnego rodzaju, to jest po prostu nawóz.
3: Produkt zupełnie naturalny.
2: Dokładnie, jak najbardziej zdrowy, naturalny, też o naprawdę ciekawych właściwościach, dlatego że wełna, mimo że gryzie, no niestety tego nie zmieni.
3: Psia wełna tylko.
2: Niech będzie. Mimo że ona gryzie, to świetna jest pod tym kątem, że nas chłodzi latem, grzeje zimą, odprowadza wilgoć, a nie przyjmuje tej wilgoci do środka. Jeśli ktoś interesował się tematem pieluch wielorazowych.
3: Tak. Tak, no ale też właśnie mu powiedziałaś dzisiaj lanolina i tam rzeczywiście nawet się w lanolinie wymaczało, prało te pieluchy. Niestety moja przygoda była krótka, bo to jednak wymaga ogromnego zaangażowania.
2: To prawda, ja też nie pokochałam się z pieluchami wielorazowymi, chociaż próbowałam. Natomiast jeszcze do tego tematu pieluch wielorazowych dochodzi bielizna dziecięca, czy stroje dziecięce, zwłaszcza te, które do snu dzieciom się nakłada. Teraz jest wielki boom na to, aby wełniane portki, wełniane majty dzieciom szyć. Po to, aby ta skóra dziecka oddychała, aby nawet przymoczone dziecko nie odparzało się i tak dalej.
3: Tutaj ta wełna merino chyba.
2: Najlepsza jest taka, ponieważ jest po prostu mięciutka.
3: Skarpety wełniane na przykład do snu. Nie ma lepszego sposobu, żeby ogrzać stopy. Poliestrowa skarpeta tak nie zagrzeje.
2: To prawda, chociaż nam ciężko jest się przekonać do tych wełnianych skarpet właśnie z racji tego gryzienia. Ale no to też jest taka kwestia, że my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni od dzieciństwa. Gdybyśmy byli, to sprawa wyglądałaby pewnie inaczej.
3: Jest pewien masochizm grzewczy w tym gryzieniu, przynajmniej jeżeli chodzi o stopy, działa to.
2: Tak, jak najbardziej. No masaż stóp to jest też ważna sprawa, ponieważ my o tym zapominamy, ale te stopy powinniśmy masować nawet dzieciom do 7 roku życia, ponieważ one są takimi naszymi korzeniami.
3: O, o stopach to kolejne nagranie, można, ale nie, jeszcze o stopach i o wełnie, bo tutaj rozmawiamy o wełnie. Słyszałam, że jak niektórzy chcą czerpać dobrą energię z ziemi i boją się stanąć na trawniku, który gdzieś tam mogły, że tak powiem, psy załatwić, to może sobie stanąć na kawałku wełny i wtedy ta wełna jest super przewodnikiem. Tutaj wykład pani Barbary Kazany chyba.
2: O proszę, tego nie słyszałam, ale jestem w stanie w to uwierzyć. No też wspomnijmy o tym, że dawniej z wełny owczej, nie przędzionej, ale filcowanej, wykonywano walonki, czyli takie podstawowe obuwie, które się nosiło. Zimą nawet po śniegu chodzono w walonkach, jeśli była minusowa temperatura, ta wełna po prostu nie przyjmowała wilgoci i dawała nam ciepło i sucho.
3: Czyli no, istne, jeżeli chodzi właśnie o materiały, wełna to istne perpetuum mobile i same zalety. Roxano, jak już mamy tą wełnianą chmurkę, oczyszczoną, wyczesaną, no przepiękną, co z nią robimy?
2: Ach, możemy przejść na wrzecionie, czyli na takim pojedynczym, podłużnym kawałku drewna albo nie drewna, tego tu nie mamy niestety. Możemy je rozkręcić, kręcić i ta nitka będzie nam się sama robiła. Kiedy mamy takie ustrojstwo jak kołowrotek, a jest to mistrzostwo świata, nie mam pojęcia jak ktoś na to wpadł, ale był geniuszem, to wystarczy, że wyciągamy pojedyncze włókna, rozkręcamy kołowrotek, i zobaczmy, nitka sama nam się skręca. Tu jest taki mechanizm wrzecionowy. Ja naciskam podnóżek, wyciągam nić i ta nić na szpulkę nam się po prostu nawija. Gdybyśmy chcieli z tej nici mieć skarpety, to jeszcze nie jest to gotowy produkt. Musielibyśmy tę nić zdwoić. Tak jak dzieje się, kiedy mamy nić, włóczkę jakąś przędzę taką kupowaną, to zobaczmy, że ona jest złożona z dwóch pojedynczych albo jeszcze większej liczby pojedynczych nitek. Taka, gdyby była tylko pojedyncza, ona mogłaby nam się porwać w którymś momencie, gdzieś tam rozpleść, natomiast kiedy spleciemy kilka ze sobą, to już jest naprawdę mocna włóczka, z której można robić skarpety, swetry, czy co nam się podoba. Kołowrotek pracuje, to jest sprzęt stary, otrzymałam go w podarunku od pana Waldemara Kałamarza z Ogonek, którego mama na tym kołowrotku przędła dawniej. Jest to człowiek przedwojenny mazurski, że tak powiem, znaczy pochodzenia tutaj mazurskiego. Stąd też dla mnie to też jeszcze bardziej istotne jest, że ja przędę na kołowrotku, który kiedyś na tych ziemiach pracował.
3: Jak tak na ciebie patrzę, to i patrzę przede wszystkim na twoje dłonie, jaką ty pracę wykonujesz, to mam wrażenie, że to jest bardzo uspokajające, wyciszające zajęcie.
2: Jak najbardziej. Mhm. I kiedy już nabędziemy wprawę i mamy dobrze działający sprzęt, to naprawdę można w tym odpłynąć. Początki były trudne. Ja o ile z wrzecionem polubiłam się od początku, to do kołowrotka podchodziłam jak przysłowiowy pies do jeża. Przez długi czas, przez około 2 miesięcy nie byłam w stanie do niego usiąść. Chociażby dlatego, że ten sprzęt jest starszej daty, drewno się wypacza, koło się wykrzywia i póki nie poznamy technicznej zasady jego działania, to możemy się na przykład denerwować, że po raz 50 ten sznur, który napędza nam tutaj koło, że on nam spada. Nie mamy pojęcia, dlaczego spada i co mamy zrobić, aby się to zmieniło. Okazuje się, że wystarczy jeden kawałek kołowrotka o chociażby kilka milimetrów przesunąć, włożyć jakiś klin i już zadziała fizyka, matematyka, już napęd zaczyna działać. Były takie wieczory na początku, kiedy myślałam, dosłownie powiem to, kiedy myślałam, że kołowrotek będzie w strzępach, że po prostu się nie polubimy. Natomiast teraz już pracuję bez większych problemów, z chęcią też i pomocą tutaj, bo mamy pana technicznego w pracy, który pięknie nam przywraca kołowrotki do życia. Ja jestem za tym, aby właśnie te stare sprzęty, które są w stanie działać, aby działały jak najdłużej. Bo my możemy sobie dzisiaj kupić nowy kołowrotek, taki porządny kołowrotek skandynawskiej firmy, kosztuje około 3000 zł w takiej już super wersji. I wtedy mamy pewność, że przędza będzie nam się równiutko układała, że będziemy mały nakład w pracy wkładać w to, aby on działał, że będziemy pracować na dwie nogi, czyli symetrycznie, bo tutaj niestety trzeba uważać na to, że ciało może już nawet się jakoś tam niesymetrycznie układać, kiedy depczemy cały czas jednym podnóżkiem. Można kupić taki sprzęt, ale ja jestem zwolenniczką tych staruszków.
3: Teraz mają duszę chyba.
2: Mają duszę, dokładnie, chociaż mają też swoje kapryśne charaktery. Teraz trochę ten ruch
0: to jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
4: Czy kit ta ozdobna rzeczywiście przypomina naszą polską srokę? Czy kur ceyloński to dziki kuzyn naszej kury? I czy naprawdę pieje o świcie jak na naszym polskim podwórku? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Palcem po mapie!
4: W tym wydaniu magazynu reporterów razem z moim gościem odwiedzamy Sri Lankę. Szukamy różnic i podobieństw. Będzie też o ludziach, o podróżowaniu, ciekawości świata i bliskości natury. A to wszystko będzie okraszone takimi opowieściami, które z powodzeniem można opowiadać przy ognisku. Na antenie gość Krzysztof Pawlukoć, Mazurska Przyroda.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: No to zacznijmy może od ludzi w jakimś stopniu podobni do mieszkańców Mazur.
5: Tam rzeczywiście ludzie są bardzo sympatyczni, pomocni i nawet czasami bez żadnej tam opłaty zapraszają do domów, oferują jakieś podwiezienie, pomoc, pomagają. Kilka razy się zdarzała taka sytuacja, że też przywitają, uśmiechnięci są.
4: No tam jest chyba buddyzm.
5: Tak, to jest taka jakby dominująca. Chociaż są inne, jest trochę islamu, jest trochę chrześcijaństwa, jest tam troszeczkę zróżnicowania, ale tolerancja jest tam też religijna, tak na dużym poziomie i nie mają problemów sąsiadując ze sobą, także są też mieszane małżeństwa z tego, co się dowiadywaliśmy i też nie ma z tym jakby problemu. Rzeczywiście buddyzm dominujący.
4: A jak z językiem i z tą barierą językową?
5: W tej przestrzeni takiej hotelowo-turystycznej też tam nie ma oczywiście z tym problemu, a lokalsi tam, jeżeli chodzi o tych kierowców tuk-tuków, to widać, że no tam oni potrafią na tyle, żeby coś tam się dogadać i żeby tam proste te rzeczy ustalić, kierunek przyjazdu, jakieś tam atrakcje, które mogą tam zaproponować, koszt, ceny i tak dalej. To tak. To
4: zdarzają się oszustwa, czy nie bardzo? Nie wyhaczył pan?
5: Bywają, chociaż w mniejszym stopniu niż tam w innych krajach, na przykład tam afrykańskich, czy właśnie w Indiach. Tam raczej to jest rzadkie, aczkolwiek też się zdarza, że mieliśmy takie sytuacje, że zaczepiał nas jakiś mężczyzna, który twierdził, widząc oczywiście nasze opaski, bo mieliśmy tam opaski hotelowe, zobaczył nazwę hotelu i zaczął nam tutaj tłumaczyć, że on nas widział w tym hotelu, że on jest tam pracownikiem i że on tutaj może nas poprowadzić gdzieś oczywiście do jakiejś restauracji fajnej, a ma takie sklep zaprzyjaźniony, który może właśnie tanią herbatę tam w zestawach takich pięknych sprzedać i jeszcze go, o, żona to może jakiś tam chce kolczyki i tak dalej. On poprowadzi nas tutaj, wszystkie te usługi zaproponuje, ale to już my wcześniej byliśmy ostrzegani, że to często jest po prostu forma jakby zarobku, że ta osoba pewnie by nas poprowadziła tam, to nie byłoby jakieś tam może oszustwo i tak dalej, ale pewnie potem by chciała za to jakieś tam, za tą tantiemy. Obsługę tantiemy.
4: Tak, dokładnie. Gatunek, który pana urzekł, jeżeli chodzi o ptaki?
5: To właśnie jeden z tych debitów, to jest kitta ozdobna, to się nazywa ten ptak, on jest w wielkości sroki, trochę przypomina naszą srokę, ma długi ogon, ale ma piękne kolory niebieskie, brązowe, czerwony taki dziób gruby i naprawdę te ptaki są takie bardzo kolorowe, widowiskowe i jest to taki sztandarowy gatunek właśnie całej Sri Lanki. Często jak są jakieś książki o ptakach, atlasy, albumy i tak dalej, to często na okładce jest właśnie ta kitta ozdobna i to jest ptak, taki, który występuje jakby na niewielkich obszarach tylko Sri Lanki. I akurat mieliśmy szczęście, że w tym miejscu, gdzie my byliśmy, w takim lesie tropikalnym, w takim rezerwacie, akurat właśnie tam te ptaki można zaobserwować. A że miejscowi miłośnicy ptaków i przewodnicy, którzy właśnie wożą na te ptaki na obserwacje, mają swoich turystów, swoich właśnie klientów, to często tam już znają miejsca, gdzie te ptaki występują, a jeszcze stworzą tam takie karmniki, kroją banany i tak dalej, bo to są ptaki, które głównie odżywiają się owocami, no to te ptaki się tam kręcą w pobliżu i można
4: ich... I też są może dlatego mało płochliwe.
5: I trochę są mało płochliwe, tak. Jak człowiek tam siądzie sobie gdzieś tam w pobliżu tego karmnika, to rzeczywiście blisko ten ptak podlatuje i naprawdę robi duże wrażenie. Drugie wrażenie też zrobił kur ceyloński, to jest też...
4: Kur ceyloński,
5: tak. To jest ptak, który jest też endemitem i to jest taki protoplasta naszej kury domowej i ten kur ceyloński samiec wygląda rzeczywiście jak kogut trochę, tylko ma taki specyficzny, taki ten tutaj grzebień, ma taki jakby palił mu się ogień, taki pomarańczowo-czerwony. No i rzeczywiście to jest taki ptak skryty trochę, on tam żeruje na ziemi, chowa się głównie gdzieś tam w gąszczach tej dżungli, ale też udało nam się...
6: A pieje?
5: Pieje też, tak.
6: Tak jak nasz kogut?
5: Troszkę pewnie inaczej, chociaż nie słyszeliśmy akurat.
6: Poszukam tak, i zaprezentuję.
5: Na Jeloński, poszukamy i będziemy mogli spróbować naśladować.
6: Bo na tych zawodach w Warszawie...
5: Z tym, że tam chyba regulamin jest, tylko że krajowe gatunki ptaków, coś mi się wydaje. Także kur ceyloński odpada. Koguta też nie wiem, czy regulamin to przyjmie.
6: A czemu nie?
5: Chociaż gatunek krajowy, ale no, nie w stanie dzikim. Także fajnie by było. Samica była zupełnie niepłochliwa, one podchodziły...
6: Ona jak kura wyglądała, czy czymś się różniła od kury?
5: Trochę się różniła, trochę bardziej takie jak kura patwa, trochę nasza wyglądała, tylko w wielkości kury, ale trochę inaczej. No i
6: jajka oczywiście rozumiem, że w celach spożywczych od takiej... kury cejlońskie.
5: Pewnie by się zjadło, ale chyba nie są hodowlane, one cały czas są tam w stanie dzikim. Mhm. Widać tam społeczność się nimi opiekuje i dba, żeby te gatunki endemiczne, żeby ich los był jak najlepszy, żeby zachowały się te populacje w jak najlepszym stanie. Z tego względu, że właśnie te endemity przyciągają miłośników ptaków. To jest jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie jest na tak niewielkiej przestrzeni, takiej kraju, jak mówię, wielkości Litwy, że tam aż jest tak duża ilość gatunków ptaków wyjątkowych, które można zobaczyć tylko i wyłącznie na Sri Lance. To jest taki ewenement i rzeczywiście tam spotykaliśmy w tym rezerwacie Sinharadża, to jest taki właśnie las tropikalny. Tam było mnóstwo turystów.
6: Czyli jakby ktoś chciał poszerzać swoją znajomość na temat skrzydlatych z całego świata, to jak najbardziej pan Krzysztof poleca Sri Lanka. Pewnie jakieś zdjęcia zobaczymy.
5: Tak, mam. Udało mi się zrobić zdjęcia dla 95 gatunków ptaków, także całkiem sporo jak na tam kilka dni tak naprawdę. Jest kilka fajnych historii.
6: Już pan Krzysztof później, to się nie dzieje bez przyczyny, to nie jest tylko taki zwykły urlop, bo później jest spotkanie z mieszkańcami, którzy zawsze są bardzo ciekawi, jak te podróże wyglądają i pewnie pan też trochę kolekcjonuje te wspomnienia i te historie, prawda, które pana spotykają.
5: Tak, tam zawsze coś ciekawego się przytrafi. Tutaj właśnie była ta historia z takim kierowcą tuk-tuka, który rzeczywiście chciał nas powieść na mokradła, na które my wcześniej szliśmy, ale się wycofaliśmy ze względu na psy. No i on nas zatrzymał, bo zobaczył, że ja mam aparat. Ten aparat zawsze przyciąga wzrok, bo to już coś mówi o tym danym kliencie potencjalnym.
6: Gość ma kasę.
5: Raz, że gość ma kasę, a dwa, że czego oczekuje. Ma aparat duży, taki z długim obiektywem, czyli zdjęcia. Tam już trochę tych osób z tymi zdjęciami się kręci. Ci ludzie się przyzwyczaili, że z takimi dużymi aparatami to robią zdjęcia zwierząt na pewno.
6: O, to ja panu pokażę.
5: Tak. On mi pokaże. No i oczywiście zatrzymuje tam, otwiera drzwi i wylatuje tam, pokazuje z telefonem zdjęcia, że on tu krokodyla, pokaże krokodyla. Ja myślę, krokodyla, chcę pokazać krokodyla, to pewnie właśnie na tych mokradłach. Mhm. Ja nie chcę zobaczyć krokodyla, bo już krokodyla widziałem, no ale myślę...
6: Do niego, jeśli nie chcesz mojej zguby...
5: Ale trudno było z nim się porozumieć, bo on właśnie po angielsku tylko trzy słowa, tylko krokodyl i...
6: Namigi resztę.
5: Tak, resztę namigi.
6: Kombiter,
5: please, krokodyl. My dobrze, to pojedziemy, ale no trzeba się z nim targować. Bo pytamy za ile. Nas oczywiście tam przygotowali, że to wszyscy ci kierowcy tuk-tuków to mafia i tak dalej. Trzeba targować się, żeby nie zostać po prostu jakby takim turystycznym jeleniem, żeby po prostu nie przepłacać nie wiadomo ile. No i no tak myślę, no to rzeczywiście trzeba jakoś tą cenę zbić. Na początku był z tym kłopot, bo tak człowiek się trochę trudno było orientować, jakie są te ceny i tak dalej. Ale już wtedy mieliśmy jakieś tam rozeznanie. No i rzeczywiście taki jestem nastawiony na takie, żeby jakoś bojowo. Tam bojowo, żeby te ceny zbijać nieustannie. No i się dogadaliśmy, że ten pan powiedział, że...
6: Ale to najpierw trzeba tak podobno szokującą, nie? Że jak on chce 100, to mu powiesz, dam 5.
5: Tak. No i on nas tutaj tłumaczy, że on nas tak zabierze tutaj na te mokradła. Tam pochodzimy co godzinę, a potem nas odwiezie 3 km do hotelu. No to ile on chce? No i powiedział mi cenę 500 rupii lankijskich.
6: Ile to jest złotych?
5: 5 zł. No i myślałem, że pierwszy myślałem tam, ale no co, będę się targował na 4, 50, na 3. Powiedziałem, że nie i byłem takim dziwnym turystą właśnie chyba dla niego. Za to on po tym, jak już wracaliśmy po tych mokradłach, krokodyla nie znaleźliśmy, co on tak się martwił. Zabrał nas na jeszcze jedno mokradła. Chodziliśmy tam po godzinach, my już nie chcieliśmy, w cenie wszystko. On się strasznie zdenerwował, że tego krokodyla nie było, on dzisiaj rano widział. Ja mu tłumaczyłem, że to nie szkodzi, że tam, ja już nie chcę krokodyla, ważne, że tam fajnych ptaków trochę widziałem. A on, nie, koniecznie krokodyla, zaczęliśmy jeździć, szukać tego krokodyla, trwało to godzinami, nie znaliśmy, w końcu zaprosił nas do domu, na obiad, na herbatę, jego żona dała nas na wynos całe reklamówki bananów jeszcze i odwiózł nas do hotelu i to wszystko za 5 zł, to dobrze, że jednak się nie targowałem, tak sobie pomyślałem.
6: No, właśnie o to chodzi, żeby samemu doświadczyć, czasem warto posłuchać, co mają do powiedzenia inni, ale ta historia uczy nas z tego, że ludzie po prostu są różni, prawda?
5: Tak, i to jest też dla mnie trochę niezrozumiałe, tak targowanie się na siłę, bo wiadomo, że tam ludzie żyją skromnie, rzeczywiście te zarobki nie są duże i jeżeli ja miałem taką okazję i dla mnie rzeczywiście to było dosyć tanie, no to po co ja miałem jeszcze bardziej się targować i zbijać tą cenę, żeby ten człowiek sobie więcej zarobił. Tak naprawdę ja mu zapłaciłem więcej, że no poświęcił nam tyle czasu i wcale nie chciał nic dodatkowego, a mówię, zaprosił nas do domu, pokazywał zdjęcia dzieci, wnuków, bo on był taki starszy mężczyzna. Przyszła żona, przyszła synowa, dzieci, wszystko naprawdę, a potem jeszcze cały czas wspominał, że pamiętać, żeby jeszcze go odwiedzić kiedyś, tak naprawdę z sympatią.
4: A skoro mowa o podobieństwach między Sri Lanką a Mazurami, to tam też pojawiają się bociany, co prawda nie takie jak u nas. Natomiast warto powiedzieć, że dosyć niedawno odbył się cenzus, czyli to liczenie bociana. To jest liczenie, które odbywa się raz na 10 lat. Te wnioski już się nasuwają. Panu przypadł, z tego co pamiętam, do liczenia przypadła gmina Giżycko.
5: Czy wnioski były takie, że to ostatnie liczenie było w roku 2014, że w większości powiatów było na plus, czyli tak jakby ilość tych bocianów prawdopodobnie w ostatnim dziesięcioleciu wzrosła. Nie był takiś może wielki wzrost, ale w każdym razie nie, liczebność nie maleje, a myślimy, że jest na plus. Oczywiście to...
6: W Giżyckim też?
5: Tak, tak. U mnie też było około chyba 20% na plus. Miarodajne to liczenie było w moim przypadku, bo ja robiłem to w roku 2014 i 2024, także zrobiłem to dokładnie tą samą techniką, objechałem te same miejsca i tak dalej. No, też były takie głosy, że jeżeli to robiły inne osoby 10 lat temu, inne ten, i te wyniki się trochę różniły, mogły być to, że jeden był bardziej obserwator zaangażowany, więcej jeździł, drugi trochę mniej, ale no nigdy nie ma takich idealnych, zawsze to jest jakiś błąd statystyczny.
6: Pan Krzysztof sprzed 10 lat mógł nie być tak dokładny jak ten, który to robił w ubiegłym roku.
5: Trochę,
6: tak?
5: To jest prawda, bo wtedy pamiętam, że tak szybko to się zmienia, że 10 lat temu jeszcze poruszałem się tutaj, wprawdzie też samochodem, ale korzystałem z mapy tej...
6: Ja że stuk-tuka znowu.
5: Nie, z mapy tradycyjnej, czyli to wiadomo, zaznaczałem sobie tam na mapie dróżki, gdzie mam przejechać, bo trzeba dojechać do każdego, nie tylko każdej miejscowości, każdej wioski, ale też do każdej kolonii, tak naprawdę każdego gospodarstwa.
6: Nawet teraz trzeba sobie wyobrazić, co by było, gdyby spotkać tego kierowcę tuk-tuka.
5: Tak, tak.
6: Pocianie gwiazdą.
5: O, on by musiał ten... On by pewnie chętnie mnie pewnie obiózł tutaj dodatkowo, ale to by może było fajne. Szkoda, że tutaj właśnie nie ma takich możliwości, bo właśnie pewnie też ta kwota by była w przedziale gdzieś jakiegoś 1000 rupii, także to by opłacało jeździć niż własnym samochodem. Tak. Tym razem jeżdżąc korzystałem oczywiście już z tych map wszystkich w telefonie komórkowym, które są bardzo jakby dokładne, mogłem sprawdzić sobie wszystkie ścieżki i wszystkie zabudowania, wszystkie domy, które są w okolicy, także ma pani rację, że nawet moje badania sprzed 10 lat, gdzie się posługiwałem mapą niedokładną, a teraz, kiedy się korzysta tych wszystkich interaktywnych map, to jest duża pomoc i duża różnica.
6: No, możliwości są większe dla każdego chyba zawodu, tak mi się wydaje.
5: Tak, tak, tak. W ornitologii strasznie się to posunęło, także korzysta się teraz przy badaniach z dronów. Są już takie pierwsze metody też badań, gdzie już nawet nie będzie potrzeby penetracji i chodzenia takiego miłośnika ptaków czy ornitologa, który musiał przejść przez teren, wysłuchać wszystkich głosów, zaznaczyć na mapie głosy, gdzie mogą być dane pary ptaków lęgowych. Teraz już się zakłada w niektórych miejscach rejestratory dźwięku, które też już zbierają informacje.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
7: Czy wiecie, że 8 km od Giżycka można znaleźć namiastkę Warszawy? Mowa o Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, miejscu położonym na naprawdę malowniczym krańcu świata, które ma swoją wyjątkową placówkę terenową. I w tej placówce dzisiaj gościmy na antenie Meloradia z wami i ze mną gospodarz tegoż miejsca.
8: Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie.
7: A przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz. Cześć!
0: Palcem po mapie!
7: No i jesteśmy w Pieczarkach, miejsce, które akurat w tej lokalizacji i pod tą nazwą funkcjonuje już, uwaga, 65 lat. No, niebagatelna ilość czasu. Tak, kto tutaj wypoczywa i powiedzmy te swoje sportowe skrzydła, ale nie tylko sportowe, pewnie też mentalne, rozwija.
8: Podczas wakacji, gdzie mamy 4 turnusy, głównie przyjeżdżają dzieci z Warszawy i okolic. My nie jesteśmy zamknięci. To nie jest tak, że na te prawie 1000 osób, które są w czasie wakacji tutaj w ośrodku. To są to dzieci, które chodzą do nas do pałacu na zajęcia, ale prawie 44%, tak było w zeszłym roku, są to dzieci, które po prostu jadą z nami na wakacje, które nie są uczestnikami pałacu, ale są z przestrzeni szkół warszawskich, z przestrzeni szkół podwarszawskich. Zauważamy taki trend, że przyjeżdżają dzieci, które zbierają swoje takie grupki i przyjeżdżają na wakacje ze znajomymi tutaj w to miejsce. Jeżeli chodzi o uczestników, to przyjmujemy od 7 do 15 roku życia. Ta starsza młodzież przyjeżdża już w ramach tak zwanych obozów pracownianych i to są takie obozy specjalistyczne, które wywodzą się już jakby z programu Pałacu Młodzieży. Są to tancerze, są to piłkarze wodni, są to tenisiści stołowi, czyli jakby takie grupy, które na co dzień chodzą na zajęcia, a tu przyjeżdżają i wtedy ta młodzież starsza się znajduje. Dlatego, że od 16 roku mamy taką funkcję, która nazywa się funkcyjny. Jest to osoba, która była kiedyś uczestnikiem albo jest z nami zaprzyjaźniona w postaci uczestniczenia dużo podczas właśnie obozów czy zajęć w pałacu i ona jest taką prawą ręką komendanta, czyli dzisiejszego wychowawcy. Od 16 roku życia do 18 roku życia pełnimy wtedy taką funkcję. Natomiast już po zdaniu matury, zrobieniu odpowiednich uprawnień wychowawcy kolejnego od 18 roku życia przyjmujemy też w roli komendantów, czyli wychowawców obozu.
7: Czy zdarza się, że te dzieciaki, które właśnie jako siedmiolatkowie rozpoczynają przygodę w Warszawie, w Pałacu Młodzieży i tutaj z tymi koloniami, później w tym całym cyklu współpracy z wami zostają właśnie tą prawą ręką, później instruktorem?
8: Tak, tak. To jest nasza taka idea fix. To jest coś, co mi się strasznie marzy w pałacu. Ja też jestem wychowankiem pałacu. Jestem w pałacu od 81 roku, bo skakałem do wody, potem byłem trenerem skoków do wody, no, a potem się zrobiło tak, że zostałem dyrektorem. I tu w tych Pieczarkach się wychowałem. Więc dla nas jest to jakby taka droga, system, który przyjęliśmy, jest po to, żeby ci uczestnicy, którzy są z nami, mają Pałac Młodzieży czy Pieczarki, w przyszłości zostawali kadrą, czyli uczestniczą w obozach żeglarskich, robią patenty żeglarskie, uczestniczą w zajęciach z ratownictwa, robią uprawnienia ratownicze, robią właśnie studia pedagogiczne po to, żeby w przyszłości zostać albo instruktorem w Pałacu Młodzieży, albo przyjeżdżać na wakacje i tutaj pracować z młodzieżą.
7: To są tylko zajęcia, że tak powiem, sportowe, bo też widziałam, że część jest artystycznych i czy tutaj te okoliczności przyrody, jeżeli są artystyczne, to one sprzyjają tego typu rozwojowi, wypoczynkowi?
8: Oczywiście, że oprócz zajęć opartych na aktywnościach ruchowych, no bo to głównie w wakacje jakby o to chodzi, mamy zajęcia manualne, takie właśnie artystyczne, które skupiają różne działalności, które nie tylko i wyłącznie opieramy na aktywności ruchowej i spędzaniu aktywnym, ale także każdy może znaleźć sobie coś dla siebie z tej działalności takiej trochę artystycznej i takiej działalności właśnie kreatywnej.
7: Co jest waszą specjalnością? Z czego w Warszawie jesteście najbardziej znani? Co tutaj na tą Niwę Mazurską przenosicie jako właśnie Pałac Młodzieży?
8: Pałac Młodzieży, ten warszawski, jest jednym, no, w Warszawie jest największą placówką wychowania pozaszkolnego. Bo my, koncentrując się na działaniu, skupiamy około 4,5 tysiąca dzieciaków w ciągu roku na zajęciach, więc to jest sport. W swojej działalności mamy prawie 310 rodzajów zajęć. W związku z tym to, co możemy zaimplementować tutaj, aktywność ruchową, takie wzory zachowań, takich prospołecznych, My trochę łamiemy też i zasady, to znaczy dzieciaki jak tutaj przyjeżdżają, staramy się tak zagospodarować im czas, żeby telefon komórkowy nie był potrzebny, czyli uczymy dzieci żyć bez telefonu komórkowego. To, co jest też dla nas ważne i w pałacu, i tutaj. Dzieciaki dostają możliwość pracy czy w ogóle funkcjonowania w grupach rówieśniczych, ale o podłożu takim właśnie przyjaznym, gdzie nie ma presji szkoły, gdzie nie ma presji nauczycieli, gdzie nie ma presji rodziców, tylko jest społeczność, która ma wspólne zainteresowania, która ma wspólne jakieś cele w działaniu.

0: swoje 65. urodziny. Przez te lata, przez Pałac Młodzieży, bo ja nie chciałbym rozgraniczać jakby tych dwóch miejsc. To są dwie integrane. Nie ma Pieczarek bez pałacu i nie ma pałacu bez Pieczarek, tak? I Plejadzie Gwiazd. Mamy, znaczy gwiazd, takich absolwentów. Mamy mnóstwo osób, które dzisiaj widzimy na szklanym ekranie, jak Martyna Wojciechowska, jak Krzysztof Iwisz. Wojciech Mann był też naszym uczestnikiem. Daniel Orbrychski, Marek Konrad, Sławomira Łozińska. No, mógłbym wymieniać tutaj naprawdę pan Jarosław Łukomski, który jest wysokiej klasy, światowej klasy lektorem. Mam mnóstwo osób. Mieliśmy koncert w Teatrze Narodowym, w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. W tym koncercie wystąpił właśnie pan Krzysztof Iwisz oraz Maciej Musiał, który gościnnie zagrał w naszym przedstawieniu. I Maciek na przykład nie chodził do pałacu, ale jego dziadek był wicedyrektorem.
1: No tak, historia pałacu długa. Tutaj w ogóle jak się zaczęło? Co sprawiło, że akurat padło na tę lokalizację nad częścią Jeziora Mamry? Bo to Jezioro Mamry nie jest, to jest chyba Dargin, które jest częścią Mamr. No ale dobra. W każdym razie, dlaczego akurat tutaj?
0: Historia tego miejsca jest bardzo prosta. Członkowie Rady Rodziców, kiedyś Komitetu Rodzicielskiego, Rady Rodziców przyjechali tutaj szukać miejsca na polecenie, na prośbę pierwszego dyrektora Berka, żeby znaleźć takie miejsce gdzieś na Mazurach, gdzie można by było organizować wypoczynek dzieci i młodzieży, i znaleźli gospodarstwo poniemieckie, które było wtedy na sprzedaż, i zakupiono to, a potem Rada Rodziców w ramach różnych działań takich administracyjnych przekazała ośrodek na rzecz Pałacu Młodzieży, a dzisiaj ośrodek wchodzi w skład jakby ośrodków warszawskich, tak zwanych pozamiejskich, które Warszawa ma w różnych lokalizacjach, i naszymi sąsiadami tutaj 13 km stąd jest Tręgielek, który jest właśnie takim ośrodkiem jak ośrodek w Pieczarkach Warszawskiego Pałacu Młodzieży.
1: Dużo macie właśnie takich ośrodków w Polsce? Albo na Mazurach jeszcze tak więcej?
0: Mamy 6 takich lokalizacji, 2 już wymieniłem. Mamy jeszcze w Sromowcach, mamy jeszcze w Mielnie jako Warszawa, mamy w Kazimierzu Dolnym i mamy w Maruzie oraz w Gawrych Rudych. Więc są to ośrodki edukacyjne, są to ośrodki, gdzie przyjeżdżają dzieci na wypoczynek, nauczyciele oraz oczywiście ludzie, którzy są w stanie, którzy chcą odpocząć w tych ośrodkach i spędzić tam swój wolny czas. Mhm.
1: Jako uczestnicy, pracownicy ośrodka spotykacie się tutaj w jakiś sposób? Jest jakaś współpraca z lokalną społecznością? Jest jakaś wymiana czy kulturalna, czy doświadczeń, czy może jakaś współpraca? Jak to wygląda?
0: Staramy się otworzyć ten ośrodek na zewnątrz, dlatego nasza rozmowa chociażby, bo staramy się, żeby ten ośrodek jakby wpisał się w taką funkcję. Kilka lat temu byliśmy bazą dla tutaj mazurskiego WOPR-u i stacjonowała u nas karetka z różnych względów. Ona dzisiaj u nas nie stacjonuje, i z czego bardzo ubolewam. Natomiast współpracujemy i z mazurskim WOPR-em byli tutaj u nas, robili różnego rodzaju pokazy. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie ze strażą, z policją, gdzie mamy gdzieś tam jakieś wspólne projekty edukacyjne. Natomiast jesteśmy jakby otwarci na to, żeby tutaj ściślej działać w środowisku jakby lokalnym, bo wydaje mi się, że to jest właśnie kwintesencja takiego wspólnego funkcjonowania.
1: Co w planach?
0: Jest taki projekt, który odbędzie się 15, 16, 17 maj, gdzie zostały zaproszone przez nas władze lokalne tutaj mazurskie. I to wydarzenie jest to pierwsze w historii, będą igrzyska pałaców młodzieży. Specjalnie je organizujemy tutaj, żeby po pierwsze zapromować to miejsce wśród innych pałaców młodzieży z Łodzi, z Gdańska, Katowic i jeszcze innych miast, żeby oni zobaczyli tą lokalizację, żeby na przykład do nas przyjeżdżali właśnie na wymiany i tak dalej. Chcemy też pokazać władzy lokalnej to miejsce, no bo z tego co ja wiem, to nie ma jakby takiej świadomości, wszyscy wiedzą, że no jest taki ośrodek, ale co tutaj się dzieje, nie do końca do tej pory to udało się jakby zakomunikować.

0: komunikować. Mhm. Więc...
1: Pewnie jako, że też tu przebywają osoby często niepełnoletnie, zazwyczaj, które są pod waszą opieką, też musicie w pewien sposób też zadbać o ich bezpieczeństwo, dlatego też ośrodek Brama Zamknięta, o to też pewnie chodzi, tak?
0: Zdecydowanie, tak. My jesteśmy ośrodkiem młodzieżowym, edukacyjnym, nie jesteśmy ośrodkiem komercyjnym, nastawionym na wypoczynek, w związku z tym nawet korzystanie sportu jest tyle ograniczone. Oczywiście nikogo nie wygonimy, kiedy przypłynie do nas w nocy i przyjmiemy, damy schronienie, natomiast no, ani nie ma restauracji, ani barów. Dla nas dobro dzieci jest najważniejsze, w związku z tym tutaj ten motyw taki właśnie edukacyjny, wychowawczy jest najważniejszy pod tym względem. Działamy w pełnej symbiozie, w pełnej współpracy, przez to, że ośrodek jest w jakiś sposób trochę z ograniczonym dostępem, więc też jesteśmy taką enklawą, no ale to tylko chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, więc jeżeli w tej chwili w naszych głowach powstaje kilka właśnie projektów takiego połączenia, że jeżeli może, nie wiem, tutaj lokalna społeczność edukacyjna chciałaby organizować jakieś eventy na tej przestrzeni, czy robić jakieś rzeczy związane chociażby z promocją regionu, czy coś takiego, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci do współpracy, do promocji regionu, do promocji marki Pałacu Młodzieży, do promocji marki Pieczarek jako ośrodka warszawskiego Pałacu Młodzieży, bo to jest dobro wspólne i tak należy to rozumieć, tak w mojej ocenie należy funkcjonować. Poszukujemy na sezon osób do pracy czy w kuchni, czy na terenie ośrodka. Mamy umowy o pracę i tak dalej, natomiast jesteśmy jak najbardziej otwarci i wręcz zachęcamy do tego, żeby przyjść i tworzyć z nami no, to miejsce.
1: Teren jest zamknięty, więc może nie każdy wie. Wiem, że jest taka plaża w okolicy dość popularna wśród mieszkańców chociażby Giżycka, Węgorzewa. Natomiast nie każdy wie, co tutaj w tej przestrzeni się znajduje. Co tutaj państwo mają?
0: W terenie ośrodka, który jest ogrodzony, to jest 22 hektary. W ramach tych 22 hektarów mamy port, tak zwany budynek hotelowy, tak, ze stołówką, pełną kuchnią, którą widziało kilku kucharzy i mówią, że jest świetnie wyposażona, więc też się tym pragnę pochwalić. Tak zwany kapitanat, przepięknie położony budynek nad samą wodą na porcie. Mamy plażę, mamy wspaniały teren na górce, w której właśnie w lecie rozstawiane są obozy. Mamy boiska, mamy siłownię plenerową, mamy rampę do jeżdżenia na rolkach, która stoi na boisku. Więc jest mnóstwo rzeczy, które mamy i z których można korzystać, bo mamy całą infrastrukturę taką żeglarską, bo mamy łódki żeglowe typu Mariner, mamy dezety, mamy supy, mamy windsurfingi.
1: A gościem na antenie Meloradia był Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Wolisz, jak jest zielono, czy jednak jesteś zwolennikiem betonozy? Pytanie wydaje się głupie, wiem. Ale nie do końca tak jest, bo to pytanie zadają sobie samorządowcy z Warmii i Mazur i zawsze próbują wyważyć, czy lepiej robić gładkie, szare chodniki, które się niesamowicie nagrzewają latem, czy lepiej inwestować w ekologiczne ścieżki, tężnie i jakieś, wiecie, zieloności nad głowami. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
2: Na luzie, ale serio.
1: Uwagę na ten problem zwróciły m.in. uczennice z Giżyckiego Agrobiznesu, które w ramach tegorocznej olimpiady zwolnieni z teorii postanowiły się nieźle wgryźć w temat. I wgryzły się naprawdę grubo, bo jak to inaczej opisać, kiedy w trakcie jednego projektu rozmawiasz chociażby z leśnikami o wycince lasu, albo z rolnikami o tym, jak prowadzić ekologiczne gospodarstwo. Dziewczyny wzięły sobie niezły orzech do zgryzienia i podołały. O czym świadczy finisz tego projektu, który zakończył się fajnym plastycznym konkursem. No i na to podsumowanie Was zapraszam, żeby trochę posłuchać, bo naprawdę warto dowiedzieć się, co w głowach młodych ludzi siedzi i jakie mają wizje na temat przyszłości naszych pięknych Mazur.
3: Pomysłów na początku było wiele.
4: Anita Sztabińska.
3: Zastanawiałyśmy się, co mamy robić. Na pewno chciałyśmy sadzić też drzewa, więc to zrobiłyśmy. Mhm. Ale między innymi też edukowałyśmy dzieci. No ale żeby też było trochę atrakcji, to zrobiłyśmy właśnie ten konkurs, na którym jesteśmy.
1: Prace plastyczne, fotografia, ale też między innymi to, z czym tak naprawdę zajmujecie się na co dzień, czego się uczycie, sadzenie, pielęgnowanie roślin. I tutaj pojawiły się drzewa. Jakie gatunki? Gdzie żeście te drzewa posadziły?
5: Posadziliśmy dęby, Amelia Supińska-Iwanowska, koło szkół w wyznaczonych miejscach, tam gdzie, które będą rosły i one są oznaczone też krążkami wykonane przez nas ręcznie. I one są znakiem też, że dąb urośnie przez tam kilka lat i one będą dalej tam stały.
3: Lena Hurmańska. Takie symboliczne drzewo po prostu, żeby zapamiętać, że byliśmy, te zajęcia, żeby dzieci też zapamiętały, miały pamiątkę.
1: A długo żeście wymyślały nad tematem projektu? Bo wiem, że zawsze wymyślanie tego, przynajmniej z tego, co pamiętam z ostatnich lat, to zawsze była taka duża burza mózgów. Mówisz, że nie, zdecydowanie nie.
3: U nas zdecydowanie spontanicznie, po prostu nagle to wyszło. No pasuje do naszego też kierunku, bo jesteśmy z architektury, to mamy do czynienia z roślinami, ogólnie przyrodą, więc pasuje.
1: I ile tych drzew było?
5: 10 łącznie.
1: Czyli tak naprawdę pewnie każda szkoła, czy może przedszkole zyskało coś.
5: Tak, szkoły zostały na terenie Giżycka i poza. Mhm. I też dla naszych sponsorów mamy również takie drzewka. Mhm. Dlatego, że pracowaliśmy z nimi, mieliśmy z nimi współpracę, to on dla nich też jest taki jakby prezent.
1: Dlaczego akurat dąb?
5: Akurat nam mieliśmy taką propozycję, że dąb jest takim drzewem, no jednak takim trwałym, że przez kilka lat on będzie rósł i rósł i on za 100 lat jeszcze będzie stał. Nie jest takim kruchym drzewem, co po 30 latach już będzie umierało, tylko będzie na dłużej, na 100 i na więcej może.
1: A powiedzcie, jak wyglądała praca z tym projektem? Kiedy to się zaczęło?
6: Zaczęliśmy w listopadzie pracować. No na pewno praca była ciężka, bo trzeba było systematycznie wszystko wypełniać, tak samo formularze na stronie Zwolnionych z Teorii, gdzie no ciężko czasem dawało, ale razem dawałyśmy radę na pewno.
1: Ja pamiętam, że akurat chyba panią Monikę spotkałam na jakimś wydarzeniu i w sumie takie zaskoczenie, bo rozmawialiśmy w takim gronie osób, które już dawno szkoły mają za sobą i powiedziała, teraz to są takie czasy, że uczniom się chce pracować, szukają swoich mentorów. Rzeczywiście tak jest, że pełni zapału jesteście, pełne, bo tu widzę, że dziewczyny raczej.
6: Tak, na pewno też motywują nas nasze panie, które nas wspierają w
3: pani
6: tym.
3: Pani Fedusio
6: dużo wspiera nas w tym i dlatego dążymy do tego, mamy takie zaparcie.
1: Zasadźmy przyszłość.
3: Zasadźmy i my z drukowanych.
1: To skąd pomysł na tytuł?
7: Edyta Sieniuć. No zasadźmy przyszłość, to tak powstał spontanicznie. Siedziałyśmy i rozmyślałyśmy nad tytułem dla naszego projektu.
5: Powstał on głównie, że mieszkamy na Mazurach, gdzie Mazury zawsze są dla nas takim miejscem jakby, że krajobraz jest piękny, że dużo turystów jest, ale też zauważyliśmy, że w ostatnich czasach na Mazurach jest dużo właśnie wycinek, dzieją się różne tak zwane betonoza. To ten krajobraz jednak jest psuty przez to wszystko i chcieliśmy jakby to bardzo podkreślić, że to jest ten główny problem tego wszystkiego. Dlatego uczyliśmy też dzieci jako przez te lekcje proekologiczne.
1: Lekcje proekologiczne i to wchodziłyście normalnie do szkół i żeście rozmawiały z dzieciakami o czym?
7: Rozmawialiśmy o tym, jak segregować śmieci. No w skrócie ekologia przez zabawę. Zaproszeni też byli leśnicy na leśnictwa Giżycka. Oni opowiadali o ekosystemie lasu, jak wyglądają poroża, czym się żywią zwierzęta zimą. My z dzieciakami bardziej omawialiśmy ekologię, segregowanie śmieci. Pokazaliśmy im, na czym polega segregacja, na co warto zwracać uwagę. Zasadziliśmy wspólnie rzeżuchę, jako właśnie takie mini ogródki, jako zasadźmy przyszłość. To każde dziecko zrobiło rzeżuszka.
1: Nauka przez zabawę, nauka ekologii przez zabawę. Jakbyście oceniły poziom wiedzy tych maluchów, w jakich klasach w ogóle byłyście? 1-3?
3: 1-3. Mhm. I w jednej zerówce, no jak na przykład leśniczy zadawali pytanie odnośnie zwierząt, tam jelenie, jakie mają poroża. Później były też im zadawane pytania odnośnie lekcji, to dzieci odpowiadały tak, jak że wyniosły, nawet dużo można powiedzieć z lekcji.
1: Pojawiały się jakieś, wiecie, bo często od ludzi, którzy są właśnie związani z tą gospodarką śmieciową, słyszę takie relacje, że tam dzieci są bardzo szczere i różne rzeczy opowiadają. Były takie jakieś sytuacje?
8: Jedna.
1: Co tam takiego było?
7: Spytałyśmy się, gdzie wrzucamy zeszyty. Jeden kupiec powiedział, że to pieca.
1: A, no, to widzicie. Znaczy i generalnie właśnie tak właśnie przez zabaw. Dzieci mają bardzo dużą wyobraźnię. Problemów z mobilizacją was do tej pracy nie było. Ile w ogóle? Bo same dziewczyny się zaangażowały.
3: Piątka nasza.
1: Piątka. Co z facetami? Nie chcą?
3: Nie chcą.
1: Nie chcą za bardzo.
3: Nie.
1: Leniuszki w następnym roku. Czy w następnym roku matura?
4: matura.
1: Co wam dał ten projekt tak osobiście?
8: Ja myślę, że projekt dał nam bardzo duży rozwój. Julia Gasperaniec. Dużą ilość doświadczeń, które mogliśmy przeżyć, tak jak bardziej kontakt z dziećmi, co one wiedzą, jak one się zachowują w różnych sytuacjach, ale najbardziej chyba to, że możemy przekazać tą wiedzę dla młodszych pokoleń, żeby mogły dbać o naszą planetę.
1: Czy mogłabym was nazwać takimi orędowniczkami zieloności Mazur? Im więcej zieleni, tym lepiej?
7: Tak.
1: Gdzie tej zieleni brakuje? Bo jakby też mam wrażenie, że trochę chcecie, właśnie tutaj powiedziałaś słusznie, że zwracamy uwagę na problem betonozy, tej może nadmiernej wycinki, że jest mniej zielono. Gdzie tak waszym okiem ekspertów już, bo jednak architektura krajobrazu, tej zieloności powinno się pojawić więcej? Co jeszcze na naszych Mazurach można zmienić?
5: Może w miastach, bo wiadomo, tam chodniki, mamy ulice i stoją te pojedyncze drzewka, czy tam nawet rośliny, ale to jednak tego brakuje, bo to nie jest, więcej mamy tej betonozy tak zwanej, niż tych naprawdę naturalnych roślin.
1: Tak trochę z innej beczki, ale to też myślę, że jest ważne. Taka przestrzeń zielona, przy okazji, czemu nie, dla młodzieży jest w Giżycku, czy przydałoby się coś takiego bardziej plenerowego, jak to postrzegacie?
8: No w Giżycku ogólnie posiadamy Małpi Gaj. Myślę, że to jest bardzo sympatyczne miejsce dla młodzieży i dla dzieci, dla dorosłych, dla każdego praktycznie. Jest tam bardzo duża ilość zieleni, różne atrakcje, ławki, można posiedzieć, nie wiem, posłuchać, jak ptaki ćwierkają i tak dalej, nie? Tak się wczuć bardziej w tą naturę i myślę, że to jest bardzo odpowiednie miejsce w Giżycku.
1: Da się uczyć w takich okolicznościach przyrody? Lubicie na przykład plenerowo tam, nie wiem, sobie książkę czytać albo po prostu się uczyć?
4: Da się?
7: No w parku.
1: Jak najbardziej.
4: Jak najbardziej.
1: I się dotlenić, i czegoś się dowiedzieć. To co, w przyszłym roku matura, tak?
3: Mamy nadzieję, że może ktoś młodszy się zainteresuje coś tym projektem. Może ktoś się zainteresuje z młodszym.
1: Ale dalej byście zachęcały do tego kierunku ekologia.
7: Tak.
1: Te matury bardziej zielone.
7: Tak.
1: O, najważniejsze rzeczy. Lekcje ekologiczne, sadzenie drzew i konkurs to są tak jakby trzy podstawy tej waszej działalności.
7: Wywiady jeszcze.
5: Jeszcze prowadziliśmy wywiady z rolnikami.
1: O, super.
5: Bo zauważyliśmy, że na Mazurach nie tylko jest turystyka, również mamy rolników, którzy chętnie tam uprawiają pola i możemy zauważyć, że dobrym pomysłem było też przeprowadzenie tego wywiadu z nimi i to było na różne pytania o bionawozy, o ekologię tej gleby, o żyzność.
1: Jakie wnioski się wysuwają z tych rozmów? Co wam właśnie powiedzieli ci rolnicy?
7: Na pewno dużo nas nauczyło. Też widzimy świadomość ich. Słyszeliśmy o bardzo dużo energii odnawialnej chcą wytwarzać, żeby nie pobierać aktualnej, tylko postawić, jak już nie są, to na przykład dostawić więcej paneli fotowoltaicznych, ewentualnie tych wiatrowni, żeby wytwarzały na potrzeby własnego gospodarstwa. Słyszeliśmy też o biogazowni, która ma też powstać, więc też się dzieje. Dużo nam opowiedzieli i no było na pewno wesoło, no i oni nas nauczyli też ze swojej strony.
1: No to tutaj widzę, taki niełatwy temat się wyłania.
7: Tak, my akurat jak byliśmy z tymi rolnikami, bo sporo rolników zwiedziliśmy i z różnych obszarów te gospodarstwa. Tak, też. To bardzo świadomie do tego podchodzą. Nawozy stosują w odpowiednich ilościach, nie przenawożają właśnie tych swoich terenów. Stosują poplony. Bardzo świadomie podchodzą i sprawdzają też glebę specjalnymi narzędziami, czy na pewno nie szkodzi.
1: To dobra, to jeszcze tylko, bo tak rozmawiamy, może nie każdy wie, to taka krótka lekcja wiedzy o tej agrotechnicznej, powiedzmy, co to jest takiego ten poplon?
5: To jest na przykład, kiedy rolnik sadzi sobie jakieś, powiedzmy, pszenicę, czy nawet tam cokolwiek, jaką uprawę, to jest poplon sadzony po to, żeby gleba odpoczęła sobie. Mhm. Na przykład to jest jakaś roślina zielona, czy tam cokolwiek.
4: Owiec?
5: No owiec może być jeszcze takimi. No jeszcze jakiś groch, czy cokolwiek tam, w różnych to jest okresach. Sadzony po to, żeby gleba odpoczęła chwilę, żeby nabrała tej swojej wartości i znów uprawiamy roślinę tą pożądaną.
1: Z serdecznością, żeście się spotkały wśród tych rolników i powiedzcie, jakie powiaty.
7: Powiat węgorzewski, giżycki i gołdawski.
1: Och, wygląda.
9: Edyta Troszczenko, pedagog szkolny. Na początku roku szkolnego zawsze zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w olimpiadzie, bo mamy takie doświadczenie, że jednak jest to taka forma, która najwięcej daje uczniowi, zwłaszcza w zakresie tych kompetencji miękkich, na które nie mają potwierdzenia, zaświadczeń, a tutaj rozwijają i komunikację, i kreatywność, i współpracę. Wszystkie te formy, które są na rynku pracy bardzo potrzebne. a mają możliwość to doskonalić w formie takiej realizacji projektu społecznego.
1: A że przy okazji bardzo zbieżne jeszcze z kierunkiem, w którym się kształcą, to już w ogóle chyba super, prawda?
4: Tak, tym bardziej. Marta Fedusio, nauczyciel przedmiotów zawodowych. Właśnie dlatego jesteśmy dumne, że potrafią kreować i swój kierunek, czują ten zawód, no i chcą mimo wszystko dzielić się tym zawodem, wybierając ten temat, bo tak naprawdę pomysł na ten temat to wyszedł stricte od dziewczyn.
3: Tak. Z logo przyszły, z nazwą, z pomysłem.
4: No pomysł był rozwojowy, dlatego że sam projekt no, przeszedł wiele zmian i zaczęło się od tego, że dziewczyny chciały zasadzić Mazury. No i tutaj te współprace, które zostały nawiązane z i Fundacją Wielkich Jezior i PSZOK-iem i Nadleśnictwem, no cieszę się bardzo, że udało się pozyskać, że przedsiębiorstwa są chętne jeszcze do współpracy, bo tak ciężko dzisiaj o pomoc.
1: Widać, że dziewczyny mają potencjał, że one naprawdę, tak jak pani powiedziała, że one czują ten temat.
4: Tak, dokładnie. One bardzo czują ten temat i właśnie mówię, że są osobami, które pną do przodu, nie boją się wyzwań i mają świetne pomysły.
1: No i wróćmy jeszcze na chwilę, to już na koniec, do tych kompetencji miękkich, bo tak, bo trzeba i porozmawiać i z rolnikiem, i z dzieciakowi małemu, no bo 1-3 to nie ukrywajmy, to jeszcze są dzieciaki, też im trzeba przekazać tą wiedzę.
9: I ze sponsorami.
1: No i ze sponsorami, to tak naprawdę ten odbiorca tego projektu tak od sasa do lasa jest.
3: Dokładnie. Od dziecka do osoby dorosłej, przedstawicieli firm, przedsiębiorców, zwłaszcza
4: no
3: w tej.
4: No i zderzyły się tak naprawdę z trudnościami różnymi. Z tym, że ten projekt nie płynie tak, jakby się zawsze zaplanowało i chciało. Mhm. Czyli napotykamy na różne trudności i trzeba znaleźć jakieś rozwiązania do tego,
3: tak,
4: żeby...
3: To jest ważne kompetencje
4: bardzo
3: na rynku
4: ważne.
3: Pracy,
4: dokładnie,
3: jak sobie radzą sytuacjach kryzysowych.
10: Zrobiłam drzewo, łódkę i niebo.
1: Kredkami tak ładnie narysowałaś?
10: Trochę mazakami i świecówkami.
1: Sama czy ktoś pomagał?
10: Mama pomagała.
1: Mama pomagała trochę. A skąd pomysł, żeby taką łódkę narysować?
10: Znalazła na laptopie.
1: Bociana? A widziałaś już bociana w tym roku?
10: Nie.
1: Jeszcze, ja już widziałam, ale to podobno taki, co nie odlatuje.
11: Zastocka Ewa, wychowawczyni klasy pierwszej B w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gminach. Ja? Całą grupą przyjechaliśmy pociągiem.
1: Oko to jeszcze przy okazji wyprawa pociągiem.
11: Wyprawa pociągiem, tak, dla nas taka przygoda po prostu, podróży właśnie pociągiem, przestrzeganie zasad i tak dalej, ale dzieci bardzo zadowolone.
1: Coś nowego. To jeszcze chciałam zapytać o udział w konkursie. Zadowolona pani jest z pracy uczniów?
11: Bardzo zadowolona jestem, bo dzieci namalowały farbami, cieszyły się, to były takie miłe zajęcia. Namalowały wiosnę po prostu, wszystko to, co do nas dookoła otacza. Akurat z tematem nam się powiązało, więc wszystko...
1: A w Wydminach tych inspiracji do natury nie brakuje, prawda?
11: Tak, mamy bardzo dużo inspiracji, dookoła piękna przyroda.
1: No nic, zostaje nam podziwiać tę piękną przyrodę i wiosnę na Mazurach, która budzi się do życia. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień.

0: promocja. Czwartek,
1: piątek, weekend. Co tam? A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: O reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
6: Może być zimna, gorąca albo nawet z gazem. Urzędnicy z giżyckiego ratusza mają nowy sposób na to, by czysta Giżycka smakowała lepiej. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Dziennikarski przegląd tygodnia.
6: Nowe urządzenie pojawiło się ostatnio w giżyckim ratuszu.
7: To jest dystrybutor giżyckiej kranówki.
6: Wiceburmistrz Giżycka Mirosław Kastner.
8: Ale to nie jest taki zwykły dystrybutor, bo można się napić wody jakiej?
7: Można się napić wody niegazowanej, wody gazowanej i wody schłodzonej.
8: W dobie ostatnich zmian, które dotyczą plastikowych butelek, takie rozwiązanie to jest chyba dosyć fajny pomysł, nawet dla kogoś, kto gazowankę pije.
7: Tak jest, odchodzimy od zwykłych takich dużych, wielkich butli w plastikach. Podłączyliśmy się do giżyckiej kranówki i teraz cały urząd będzie obsługiwał ten dystrybutor. Będziemy pili wodę prosto z giżyckiej kranówki, która jest bardzo dobrą wodą.
8: To poproszę o instrukcję obsługi.
7: Proszę bardzo.
8: Bierzemy kubeczek.
7: Kubeczek albo bidon.
8: O, bidon to jeszcze bardziej eko jest.
7: Zielony świecący przycisk naciskamy i mamy wodę gazowaną. Proszę spróbować, pani redaktor.
8: Już.
7: Jak smakuje?
8: Czysta, po prostu.
7: Cieszę się
8: czysta
7: bardzo.
8: Giżycka.
7: Zapraszamy do urzędu.
8: Będzie takich punktów więcej?
7: Jeżeli ten się sprawdzi i mieszkańcy zaakceptują, to tak.
8: A co mówią urzędnicy? Korzystają chętnie?
7: Korzystają i myślimy o tym, żeby może w szkołach wstawić takie dystrybutory. Myślę, że to fajny pomysł jest. Odchodzimy od plastikowych butelek. Zachęcam do picia giżyckiej kranówki.
6: A propos tej wody w butelkach, to w naszym regionie pojawiają się już pierwsze głosy krytyki systemu. Nie trzeba było daleko szukać. Wystarczy wyjść na ulicę i po prostu zapytać. Zdaniem wielu mieszkańców pomysł kaucja za butelkę to wylanie dziecka z kąpielą.
9: W Rynie nie ma ani jednego butelkomatu, najbliższy butelkomat jest w Mrągowie. I tak, teraz teściowie mieszkają w Rynie, nazbierają butelki i muszą jechać specjalnie co autobusem do Mrągowa, ponieważ nie mają auta. To jest strasznie niedopracowane i nieprzemyślane i jest to wielkie utrudnienie, zwłaszcza dla ludzi mieszkających w małych miastach lub na wioskach.
10: W kraju wygląda tak, jak wszyscy dobrze wiemy, kto korzystał z systemu kaucyjnego, że te automaty często się zawieszają, często są przepełnione lub po prostu nie działają. I obarczamy tym wszystkich pracowników, aby to oni wzięli odpowiedzialność za to, za coś, za czego nie wymyślili, więc uważam, że to trochę bezsensowne. Na moim przykładzie, jakiś czas temu byłem w jednej z sieci supermarketów w Giżycku tutaj u nas. Chciałem oddać butelki. Niestety niektórych automat nie przyjął. Powód? Ta marka nie jest akceptowana przez sklep. Mamy 2026 rok. Czy naprawdę powodem, dla którego jakiś sklep nie przyjmuje butelki, jest tylko to, że zostało kupione u konkurencji? Tak samo bardzo odbija się to na samorządach. Może w Giżycku jeszcze tego nie widzimy, ale już na przykład gmina Kobiór wprost w komunikacie do mieszkańców powiedziała. Województwo śląskie, jeśli dobrze pamiętam.
8: No, trochę daleko, ale problemy te same.
10: Problemy te same. Jak patrzyłem to bliżej również w Reniewo, w komunikacie prosto do mieszkańców powiedziało, że powodem podniesienia cen za wywóz śmieci jest po prostu system kaucyjny, gdyż z żółtych pojemników wnikają butelki PET i puszki, które stanowiły znaczne źródło balansowania kosztów wydatków na wywóz śmieci po prostu. System kaucyjny do kosza.
6: A do kosza miejmy nadzieję, że nie pójdzie projekt lokalnych samorządów. Chodzi o zieloną infrastrukturę Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Realizacja obejmuje między innymi remont kanału Sztynorskiego. Dzięki przedsięwzięciu zyska też oczywiście Giżycko. Bo jeśli będzie kasa, to brzeg jeziora Niegocin przy kąpielisku zyska zupełnie nowe oblicze. Mówimy o gigantycznych pieniądzach, bo sam projekt jest warty blisko 170 milionów złotych. Porozumienie to bardzo ważny krok w stronę jakości mazurskiej przyrody. Agnieszka Kąbel-Gawlik, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
11: W tym tkwi ta siła, że staramy się zająć kompleksowo pewnym obszarem problemowym i tak powstają inwestycje na szlaku Wielkich Jezior. Naprawdę trzeba wielu lat, żeby dojść do efektu od planu.
6: A całkiem niezły plan na wojewódzkie obchody Dnia Strażaka mamy w Giżycku. To już 20 maja. Ma być mnóstwo atrakcji dla dużych i małych, a wydarzenie zagości w giżyckiej ekomarinie. Co ciekawe, giżyccy strażacy tego dnia zyskają nowy sztandar. O szczegółach Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta powiatowego PSP w Giżycku.
12: Na placu Piłsudskiego to już zachęcam wszystkich, bo taka uroczystość na pewno ma dość duży taki splendor i oprawy, więc na pewno będzie msza, przemarsz właśnie na placu Piłsudskiego, całe te święto nadania sztandaru dla komendy, a później przeniesiemy się wszyscy do miasteczka strażackiego, które chcemy stworzyć przy ekomarynie. I to będzie naprawdę fajny dzień, myślę, do poznania naszej pracy. Tak dużo nowoczesnego sprzętu chyba w Giżycku nigdy nie było, bo będą to również obchody wojewódzkie. Święta Ochrony Przeciwpożarowej, tak, to będzie połączone, więc tu będą wszystkie jednostki z całego województwa, no i się będą prezentowały z tym swoim sprzętem, na pewno będą miały stanowiska właśnie te grupy specjalistyczne, to już zachęcam, już mam na to pomysł nawet, że pokażemy pracę nurka, pokażemy te sonary, ale pokażemy też obraz, co my widzimy i właśnie powiemy, co tu trzeba z tych puzli ułożyć, żeby zobaczyć, czy to jest człowiek, czy nie człowiek, bo każdy myśli, że włożymy sonar i on nam pokazuje, gdzie jest obiekt, owszem, ale to trzeba rozszyfrować. I teraz niech każdy zobaczy, czy taki szyfr jest prosty, czy łatwy. Czy też drona podwodnego, czyli robota, no to on pokaże nam to, co widzi nurek, tak? No ale fajnie, jak to będzie na ekranie, każdy zobaczy, jak to wygląda, no nie? Wysokościówka, no na pewno super miejsce, bo jest kładka, tak? Także jest gdzie zawiesić te wszystkie zawiesia, liny, pokazać, jak się ewakuuje ludzi z wysokości.
13: No bo kiedyś MOK miał takie szkolenie, pamiętam, że
12: bardzo możliwe, no, bo oni mieli
13: akurat
12: tam...
13: Akurat właśnie w tamtym miejscu.
12: Bo no bo on taki, pasuje, no, tak? No na pewno grupy chemiczne, techniczne, sonarowe, więc i na pewno pokaz sprzętu, stoiska na pewno będą promocyjne. Nie chcę mówić na razie o szczegółach, bo sam ich nie znam tak do końca, ale na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie coś dla dzieci.
6: Proszę jeszcze powiedzieć, panie Grzegorzu, ten sztandar, jak to wygląda, bo nie orientuję się, jak wygląda to u was w formacji.
12: To znaczy, komitet składa się właśnie, no, przewodniczącym jest pan starosta, są wszyscy burmistrzowie, wójtowie gmin, no i oczywiście komendant. Jest to taka kapituła tego wszystkiego i pod ich jakby szyldem jest...
6: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był pan Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Dziękuję panu bardzo.
12: Dziękuję również.
6: A jeżeli już wybieracie się między innymi na obchody albo w ogóle do centrum Giżycka, to pamiętajcie, że od 1 maja mamy płatne parkingi. Trochę od ubiegłego roku się pozmieniało. Więcej na ten temat wasz i mój gość.
14: Marcin Wilczewski, naczelnik Wydziału Dróg i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego. W tym roku przede wszystkim zmienia się to, że weszła śródmiejska strefa płatnego parkowania, czyli opłaty są pobierane od poniedziałku do niedzieli od godziny 8 do 20. Pojawiły się nowe ulice, m.in. ulica Turystyczna, ulica Wodna oraz nowe miejskie płatne parkingi, m.in. ulica Jeziorna, czyli tam parking na skrzyżowaniu ulicy Jeziornej i Gdańskiej. Opłaty wzrosły, to są adekwatne i do inflacji.
6: Dobrze, na co, jeżeli chodzi o te jakieś ostatnie, że tak powiem, problemy, nie wiem, chociażby z kupnem tej karty, czy to już zostało wyjaśnione, czy jakby, nie wiem, godziny pracy tego biura będą wydłużone, na czym to polega?
14: W związku z problemami technicznymi z funkcjonowaniem strony internetowej portalu klienta zostały dodatkowo zatrudnione dwie osoby. Biuro pracuje w wydłużonych godzinach do godziny 18. Strona płatności ruszyła już, działa.
6: Wiem, że też były pytania co do jakości albo może funkcjonalności tych urządzeń, z których mogą korzystać osoby, które takiego abonamentu nie wykupią. Co pan może powiedzieć na ten temat? Działa to wszystko sprawnie?
14: Wczoraj sprawdzaliśmy, wybrane parkomaty działają sprawnie i tak jak powinny działać, taką funkcję swoją spełniają.
6: Czyli zapłacimy gotówką i kartą?
14: Tak.
6: Burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
15: Dla mieszkańców, czyli dla posiadaczy giżyckiej karty mieszkańca, pierwsza godzina parkowania jest bezpłatna. Tak? Chcieliśmy, żeby tutaj ci mieszkańcy, którzy zgłaszali, że mają problem w dotarciu właśnie do jakichś takich ważnych miejsc, instytucji, banku, tak, czy przychodni, żeby podjechać, załatwić sobie jakieś zakupy, zrobić, to właśnie mają tą godzinę bezpłatną. I ta godzina mierzy się od zaparkowania, tak? Czyli w dowolnym parkomacie wykupujecie państwo, jakby odznaczacie się, tak, że jesteście mieszkańcem Giżycka i poprzez tą godzinę można się dowolnie przemieszczać, tak? Czyli podjechać chociażby na inny płatny parking i tam również jakby z tej ciągłości tej godziny skorzystać, tak? To istotne, że najpierw trzeba upewnić się, czy ta karta jest aktywna, tak? Do swojej karty rejestrujecie państwo w punkcie obsługi klienta, rejestrujecie państwo dany samochód, tak? Czyli numer rejestracyjny samochodu, więc już po tym zarejestrowaniu sprawdźcie, czy na pewno ta karta jest aktywna.
6: Okej, okay, dobra, to ja na swoim przykładzie to wytłumaczę może, bo jeszcze takowej karty nie kupiłam, natomiast mam historię już kupna tej karty z ubiegłego roku, samochód ten sam, że tak powiem, karta ta sama, to co ja mam zrobić teraz? Gdzie mam pójść? Tutaj do ratusza, czy do tego punktu?
14: Z giżycką kartą mieszkańca, dowodem rejestracyjnym pojazdu, bądź umową najmu, bądź umową użyczenia, udać się do biura strefy, zarejestrować samochód i później, tak jak pani burmistrz powiedziała, udać się do parkomatu, wpisać numer rejestracyjny i wyskoczy opcja darmowej jednej godziny.
6: Na koniec jeszcze krótkie podsumowanie majowego weekendu. Giżycko oficjalnie wkroczyło w sezon turystyczny na Mazurach. Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się tej trzydniowej majówkowej uczcie.
16: Jest udana majówka, bardzo udana.
17: Jest cudownie, pogoda dopisuje.
18: Warunki są bardzo dobrze, mamy pogodę piękną.
19: Poprzebierane osoby, przepięknie ustrojone te jednostki, naprawdę cudownie.
20: Pozdrawiamy wszystkich, którzy są na brzegu.
21: Świetnie się dzisiaj bawimy. Jesteśmy tutaj chyba na razie godzinę, ale na razie jest super.
6: Tegoroczną paradę jednostek pływających zdominowały morsy z zimnego ptaka przebrane za Rzymian. Zdjęcia z imprezy znajdziecie m.in. na stronie gizycko.pl. Co ciekawe, drugie miejsce zajęła giżycka grupa regatowa. Tym razem motyw przewodni regatowych przebierańców nie napawa optymizmem, ale odnosi się do bardzo ważnej kwestii. Więcej na ten temat Alicja Klimaszewska, prezeska giżyckiej grupy regatowej.
22: Jeżeli byśmy nie wystartowali w takiej paradzie, to mielibyśmy nieudany sezon, a przecież nie możemy do tego dopuścić.
6: To jest tak jak ta maturalna tradycja z czerwoną podwiązką. A propos maja.
22: Dokładnie tak. Pierwszy raz wystartowaliśmy w 2010 roku, to tak trochę nas sytuacja zmusiła i przyznam się, że to były względy finansowe, bo musieliśmy zamknąć pewien wyjazd, który okazał się bardziej kosztowny niż zaplanowaliśmy, ale od tamtej pory po prostu wkręciliśmy się w tą paradę.
6: A pamięta pani tą pierwszą?
22: Oczywiście, że pamiętam, to byli piraci, to była Wasia Dziekańska ze swoimi zawodnikami.
6: Poszli złupić finanse.
22: Tak, dokładnie tak. Nie wygraliśmy wtedy, ale byliśmy, tak, zajęliśmy drugie miejsce, absolutnie zasłużenie. Nie zawsze wygrywaliśmy i zawsze było to zasłużenie, w tym roku również. Pomysłów mieliśmy przeróżnych, naprawdę bardzo, bardzo dużo, za każdym razem inaczej, ale już myślimy, co będzie za rok.
6: A co w tym roku było?
22: A w tym, no właśnie, w tym roku byliśmy, poszły w ruch bębny i Afryka Dzika pod hasłem Tuna Pinga. Pozwolę sobie powiedzieć, że Tuna Pinga mieliśmy, pierwszy pierwotny pomysł to był Hakuna Matata, tak naprawdę, ale ponieważ Hakuna Matata oznacza w języku Swahili wszystko w porządku, to, a niekoniecznie jest wszystko w porządku, więc Tuna Pinga oznacza sprzeciwiamy się.
13: O, czyli tak bardzo wymowny występ.
22: No, czerwone flagi protestowe, tak to, to takim, tak chcieliśmy trochę zaakcentować, że, no, że nie jest w porządku.
13: No, jak robić protesty z klasą, no to myślę, że chyba nie ma bardziej odpowiedniego miejsca. Nawet nie widziałam, a teraz proszę bardzo, już całe miasto wie. A i warto też, myślę, docenić kontekst.
22: Tak, ale generalnie też przede wszystkim chcemy się bawić, tak? I dla nas jest ważne, że my się bawimy, że bawimy publiczność, która jest widownią w kanale. Bardzo lubimy, jak się odbywa parada właśnie w kanale, bo to jest taka naturalna widownia i ten, ta bliskość z widownią jest, jest niezwykle sympatyczna i wiemy, jak jesteśmy odbierani i też dzieci się bawią przy tym nasze, także to, to jest sympatyczne i mam nadzieję, że będzie kontynuowane.
13: I zapraszamy do śledzenia, bo te regaty, które się tutaj dzieją, między innymi na Jeziorze Niegoci, no tutaj najbliżej przypuszczam, że pewnie wszystkie na Jeziorze Niegoci, można śledzić.
22: Tak, oczywiście, tak zapraszamy tutaj. I jeszcze powiem, że pojawił się nam pomysł o imprezie, która najprawdopodobniej odbędzie się nie w Giżycku, ale w Wilkasach i chcemy reanimować regaty kiedyś nazywane sympatycznych oszołomów. No i jest taki pomysł i już komitet organizacyjny się zawiązał i na Omegach to byłaby końcówka września i na pewno też będziemy informować, że taką imprezę chcemy zrobić. Bardziej impreza dedykowana osobom, które cały sezon pracują przy żeglarstwie, czyli dla czarterowiczów, obsługi portów, dla tych, którzy nie mają czasu ścigać się w sezonie, bo na przykład pracują przy regatach albo po prostu przy żeglarstwie, takim turystycznym również.
13: To będzie jak taki poniedziałek w branży gastro, że wtedy zamknięte, ale jakby ludzie się bawią.
22: Dokładnie tak i to jest na koniec sezonu, końcówka września.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
13: Słuchajcie tego, NFZ to dżungla. Takie właśnie zdanie usłyszałam już jakiś czas temu od jednej osoby, która z systemem i w systemie porusza się na co dzień. Każdy z Was dobrze wie, że długo nie trzeba szukać ludzi, którzy przygody ze zdrowiem, a raczej z chorobą zaliczyli po prostu twardym lądowaniem. Na szczęście na końcu tej drogi znajduje się ktoś, kto ostatecznie pomoże. Ale bardzo często jest to już prywatnie, bo o legendarnych kolejkach na fundusz słyszeli już chyba wszyscy. Jak jest na przykład w takim giżyckim szpitalu i co ma się zmienić? I dlaczego w bardzo sympatycznej rozmowie pytając o finanse usłyszałam pomidor? Zostańcie ze mną, bo tego wszystkiego dowiecie się już za chwilę przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
0: W Twojej sprawie.
13: Dokładnie 23 skargi na personel giżyckiego szpitala wpłynęły w minionym roku. Pacjenci najczęściej skarżyli się na długie oczekiwanie na swoją kolej. Jak zapowiada prezes szpitala Andrzej Bujnowski, sytuacja ma się poprawić po zakończeniu rozbudowy placówki.
1: SOR-y są takim miejscem, gdzie pacjenci są zawsze jak najbardziej, bym powiedział, zniecierpliwieni tym czekaniem. Ci, którzy zajmują się tą częścią medycyny, wiedzą, że personel zajmuje się według pilności potrzeb, więc ten, który może poczekać, to być może, że nie jest właśnie taki pilny, ale sądzę, że tutaj jest przed nami możliwość jakiejś odczuwalnej zmiany z tego powodu, że rozdzielamy funkcjonalnie izbę przyjęć od SOR-u, czyli miejsce poczekalni na SOR-ze nie będzie miejscem poczekalni na izbie przyjęć. Stąd też te dwa strumienie pacjentów mieszać się ze sobą nie będą, bo do tej pory było tak, że jeśli ktośkolwiek wchodził, jest tłum, bym powiedział, oczekujących i nie wiadomo kto był na izbie przyjęć, do izby przyjęcia, kto do SOR-u. Teraz te dwa strumienie będą rozdzielone. Mało tego, przy SOR-ze przeniesiemy i przy SOR-ze będzie funkcjonować nocna i świąteczna opieka zdrowotna. W związku z tym to też już wszystko będzie jakby w jednym kompleksie i na miejscu.
13: I to ma związek z tą rozbudową, która teraz się dzieje i trwa i wydaje mi się, że to jest dobry moment, żebyśmy właśnie płynnie przeszli do tego tematu rozbudowy tego miejsca, gdzie no, jest najwięcej emocji, jakby największe gdzieś tam dramaty często się rozgrywają, tak?
1: No więc jeśli chodzi o część zasadniczą, część robił, to ona została dokonana. Natomiast w tym projekcie nie zmieściła się część związana z wyposażeniem, czyli takie prozaiczne rzeczy jak zabudowy, jak biurka, jak tam podobne historie. Musimy to zrobić we własnym zakresie. Jak będziemy gotowi, to wtedy będziemy mogli przenieść się i zwolnić pomieszczenia, w których jest zastępczy SOR i które będą przeznaczone już docelowo, zgodnie z projektem, na parterze jako miejsce, gdzie będą wykonywane diagnostyka, będzie wykonywana diagnostyka obrazowa, czyli USG, tomografia komputerowa, zwykłe zdjęcie radiologiczne i być może rezonansmagnetycznej.
6: Wszystko to, co jest potrzebne, żeby szybko i skutecznie zdiagnozować pacjenta.
1: Myślę, że tutaj to będzie z pożytkiem dla wszystkich, dlatego że w tej chwili, jeśli pacjent miał potrzebę zgłosić się na SOR, a tam była potrzeba szybkiej diagnostyki, to niestety musiał być przetransportowany długim korytarzem do windy, przesiadka w windzie, zjazd na dół i dopiero wtedy można było trafić do pracowni RTG. Teraz wszystko będzie się działo na przedłużeniu traktu komunikacyjnego SOR-u i będzie swobodny dostęp do tego miejsca z zewnątrz, z oddziałów szpitalnych, jak i z SOR-u.
6: Każdy, kto choć raz... Czy jest problem z jakimiś brakami kadrowymi? Brakuje lekarzy, pielęgniarek?
1: To z tym mamy, staramy się tutaj wszelkimi metodami sobie z tym zaradzić. Natomiast na dzień dzisiejszy te problemy nie powodują perturbacji w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
6: A jak wygląda sytuacja finansowa szpitala? Czy są jakieś długi? Czy... I to też zawrę w jednym pytaniu jakby to całe kombo, że tak powiem, finansowe. Czy na przykład mogą Państwo liczyć na wsparcie okolicznych gmin, czy głównie zadeklarowane jest tylko miasto Giżycko? Jak to wygląda?
1: Takie spotkanie pani burmistrz zorganizowała samorządów ościennych. Są oczywiście deklaracje o współpracy, natomiast jakby efekty tego są natury symbolicznej, a tak bym powiedział, w stosunku do potrzeb szpitala. Niemniej jednak będziemy się cieszyć z każdej pomocy, którą otrzymamy. Jeśli chodzi o finanse szpitala, to wszyscy Państwo macie możliwość oglądać wiadomości i to co jest przed nami, jest dosyć poważne.
6: No właśnie, do czego to doszło, bo strajkują nawet dyrektorzy, prezesi szpitali, takie osoby na takich stanowiskach jak Pan. Pan by się dołączył do tego strajku, a może już Pan by?
1: To już myślę, że to ten protest jest na dzisiaj poza nami, natomiast postulaty, które wtedy były zgłoszone, one są w dalszym ciągu aktualne i z jednej strony rozumiemy, że nie wszystko da się załatwić od razu, ale tak jak Państwo słyszycie, to środków finansowych nam nie przybywa, a ubywa. Ale wierzę w to, że na szczeblu centralnym znajdzie się dobry pomysł. Na to czekamy. Co do możliwości swobodnego, że tak powiem, rozwoju każdej placówki, myślę, że te czasy już nie wrócą. Rozwój będzie rozwojem kontrolowanym. Do tego będą służyły mapy potrzeb zdrowotnych, które w tej chwili są aktualizowane i plan transformacji do województwa, który też jest aktualizowany. Aktualizowany jest co roku. To są dwie najważniejsze wytyczne, które mówią o tym, kto w jakim zakresie, na jakim terenie będzie mógł finansować, funkcjonować, jakiego rodzaju świadczenia na tym terenie będą finansowane, jakich brakuje i w którym momencie, ewentualnie, w których bym powiedział dziedzinach można upatrywać możliwości większego zapotrzebowania, czytaj możliwości finansowania.
6: A jak te finansowe sprawy Giżyckiego Szpitala?
1: No więc tak jak bym powiedział większość Polski. Większość polskich szpitali na szczeblu powiatowym nie jest w stanie jakby zbilansować swojej działalności. To jest bardzo poważny problem i tutaj jest potrzeba w tej chwili wyraźnej interwencji rządu. Tak jak myśmy z panią burmistrz pisali na stronie internetowej swoje stanowisko, jeśli chodzi o finansowanie chociażby dziedzin związanych z położnictwem i noworodkami, z porodami. Na takim terenie jak nasz, przy niewielkiej ilości urodzeń jest potrzeba innego finansowania niż w tej chwili, czyli innymi słowy za gotowość plus za port, za serwis. Bo inaczej to się na normalnych warunkach tego nie da po prostu na dłuższą metę spiąć.
6: A obecnie jak to się odbywa?
1: To ogólny cennik, tak jak dla każdego, jest grupa, którą w cenniku się wyznacza i według tej grupy, która zostaje wyznaczona przez Wydział Personel, idzie to jako sprawozdanie do NFZ-u i na tej podstawie jest wystawiany rachunek i płacone świadczenie. Jest to jakby ogólna wycena za wyleczenie pacjenta. Jeśli pacjent przechodzi przez kilka oddziałów w czasie jednego pobytu, to nie sumują się te świadczenia, tylko NFZ płaci za świadczenie najdrożej wycenione.
6: To ale wydaje to się sprawiedliwe.
1: No tak, ale to jest tak, że
2: W innym przypadku, gdyby pacjenta 5 razy przyjąć, to byłoby 5 takich opłat. Jak się pacjenta przyjmuje raz,
13: to jest jedna
2: bez względu na to, jakie świadczenia zostały na poszczególnych oddziałach udzielone. Przyzwyczailiśmy się do tego, ale chciałoby się inaczej.
6: Czy jest jakiś dług szpitala, o którym możemy dziś mówić?
2: Oficjalnie my tych informacji nie publikujemy.
6: No to dobrze, to zapytam inaczej. Jak bardzo jest źle albo dobrze w skali od 1 do 10, z czego 10 to super, a 1 nie da rady w ten sposób? No to będzie to subiektywne.
2: Myślę, że to jest tak, że na dzień dzisiejszy nie ma ograniczeń w dostępie do metod leczenia. Ograniczeń administracyjne. Nie ma ograniczeń w dostępie do leków. W związku z tym cieszmy się tym, że udaje nam się zapewnić normalną ciągłość leczenia.
6: To jeszcze wróćmy do tych zmian na SOR-ze. Kiedy tam już tak finalnie można powiedzieć, że w zupełnie nowej odsłonie będzie funkcjonowało to miejsce i w jaki sposób ono się zmieni tak docelowo?
13: Co tam będzie?
2: Co tam będzie?
6: Co tam się zmienia i co tam będzie? Jak to będzie inaczej?
2: Zmieni się absolutnie układ wszystkich pomieszczeń. Będą bardziej przyjaźnie ułożone miejsca związane z segregacją pacjentów. Przepraszam za wyrażenie, ale tak to się po prostu nazywa. Z częścią obserwacyjną. Na części resuscytacyjną zabiegowej będą dwa stanowiska, gdzie można będzie przeprowadzać również i operacje. I będą dwa stanowiska na zasadzie łóżek ojomowych, czyli na tych najbardziej ciężko. Będzie część związana z opatronkami gipsowymi, będzie diagnostyka USG dostępna na SOR-ze, więc w tym takim kompakcie będziemy mieli wszystkie funkcje, które są wymagane rozporządzeniem ministra zdrowia, jeśli chodzi o SOR. I najważniejsza rzecz to właśnie ta diagnostyka obrazowa, która będzie w tej chwili pod ręką.
6: Czym się wyróżnia Giżycki Szpital w kontekście tych szpitali w regionie? Co mamy tutaj, czego nie ma w okolicy?
2: Na przykład mamy tutaj świetnie działający oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym. Tutaj jakby na wschód nie ma żadnego innego. Bartoszyce niedawno otworzyły taki oddział u siebie. Drugim oddziałem takim niepowtarzalnym to jest oddział urologiczny. Oddziałem, który też jest reglamentowany, a jego znaczenie jakby dopiero jest zauważane wtedy, kiedy dochodzi do jakichś poważnych incydentów zakażeń, to jest oddział chorób zakaźnych. Mieliśmy przyjemność zabezpieczać takie zdarzenie w niedalekim czasie. To była bardzo poważna, wymagająca od nas niestandardowych działań akcja związana z koniecznością nagłego przyjęcia aż 15 pacjentów, czyli zrobienie miejsca na tym oddziale, przesunięcia tych pacjentów na izolowane części w innej lokalizacji szpitala. Tym sposobem udało nam się przyjąć tych 15 pacjentów naraz, wymagających intensywnych działań medycznych.
6: Jakaś choroba zakaźna i jakby chodzi o ten cały jakby sanitarny reżim. O tak.
2: Takimi, bym powiedział, świadczenia zdrowotne, które są u nas udzielane i nie wszędzie, to jest na przykład diagnostyka snu, którą robimy. To jest też bardzo... Diagnostyka snu.
6: A, snu.
2: Snu.
6: Że trzeba zasnąć.
2: Nie.
6: Trzeba, można.
2: Trzeba wypocząć podczas snu. Czyli ten sen nie może być przerywany jakimiś częstymi wybudzeniami z tytułu krakania.
6: A proszę opowiedzieć właśnie, jak to wygląda, to jak ten sen.
2: Kwestia diagnostyki bezdechu sennego, który później objawia się sennością w ciągu dnia, takimi incydentami zasięcia za kierownicą. W związku z tym te badania są polecane według mnie i według specjalistów nie tylko tym osobom, które chronicznie gdzieś tam przy każdej okazji na fotelu zasypiają, ale również dla zawodowych kierowców. Zły sen przekłada się na inne komplikacje związane z chorobami na przykład układu wieńcowego, na ryzyko udarów, więc to jest rzecz jakby podstawowa, którą w tej chwili można leczyć. Mamy metody diagnostyczne i mamy metody leczenia tych zaburzeń snu. Czy oprócz tego jest jakość tego snu w ciągu tych 7 godzin, bo można przez ten czas spać efektywnie, efektywnie wypoczywać, ale można w tym czasie w ciągu jednej nocy kilkaset razy budzić się. Czyli ten sen tak naprawdę to jest snem godzinnym w ciągu doby. Ludzie się do tego przyzwyczajają, przestają te defekty zauważać, a później może to się obrócić, bym powiedział, na niekorzyści, na defekty po prostu zdrowotne. Bardziej groźne.
13: Są to te drzemki einsteinowskie. No właśnie, to bardzo ciekawa teoria, ale to już może na inny raz. To naprawdę, zapraszamy do Giżycka. Żyje się tutaj całkiem nieźle. Szpital całkiem nieźle sobie radzi. Trochę był czas, żeby się pochwalić, porozmawiać o tych trudnościach, które wydaje mi się i przed wami jako pracownikami, ale też przed pacjentami. O współzrozumienie chyba warto zaapelować w tym miejscu też.
2: Tak, ale powiem, że to nie jest tak, że to jest absolutny bezruch. Oczywiście w ostatnim tygodniu chociażby też przeprowadziłem dwie rozmowy, które są pewną taką nadzieją, że być może, że osoby, które pracują w tej chwili i mieszkają w innym miejscu, będą chciały się tutaj sprowadzić. Trzymajcie Państwo za to kciuki. Nie zasypiamy gruszek w popiele. Ze swojej strony też staramy się uzupełnić te pożądane, że tak powiem, pożądanych specjalistów, ażeby do nas ściągnęli.
13: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był prezes Giżyckiego Szpitala, pan Andrzej Bujnowski. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
13: Czytanie ze zrozumieniem, analiza tekstu i wypracowania. To wszystko pojawiło się w tym roku na maturze pisemnej z języka polskiego. Egzamin dojrzałości wystartował 4 maja o godzinie 9. Maturzyści w całej Polsce, tym ci z powiatu giżyckiego, w zacnej liczbie ponad 450 osób, choć nie są jeszcze studentami, to rozpoczęli właśnie pierwszą sesję w życiu. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Co mówi ulica?
13: No to posłuchajmy, jak im poszło.
3: Wydaje mi się, że wypracowanie było całkiem znośne. Temat nie był trudny. Myślę, że nauczycielce, która będzie mi to sprawdzać, spodoba się.
4: Tak, stresowałam się, ale w sumie stwierdzam, że nie było po co. No, wydaje mi się, że nawet nieźle mi poszło.
5: Zadowolony, no to średnio mogło być lepiej, aczkolwiek nieźle.
3: Stresowałem się.
13: No to teraz czas na fundamentalne pytanie, które doskonale pamiętam sama. Matura i co dalej?
23: Myślę o tym codziennie i w sumie jeszcze nie wiem, jaki kierunek wybiorę.
13: Jaki jest najbliższy twojemu sercu?
23: Mechatronika.
13: No.
24: Dobre zarobki. Ciekawa praca.
25: Chyba pójdę na uniwersytet w Białymstoku.
26: Dla mnie jest mimo wszystko ważniejszy kierunek, więc to sprawa drugorzędna.
25: Na kryminologię raczej.
13: Dlaczego akurat ten kierunek?
25: No interesująco się wydaje. Ewentualnie ekonomia złożę.
24: Myślę, że policja, ale co do tego to jeszcze się zastanowię.
23: Jeszcze mam czas, aczkolwiek coś tam jest w głowie, jakieś plany.
27: I jak zdam maturę, to pomyślę.
13: Da się przygotować przez te parę miesięcy do tego egzaminu?
28: Jasne. Ostatnie miesiące przed egzaminem maturalnym to już jest rozwiązywanie zadań. Ciągłe rozwiązywanie, trening czyni mistrza.
13: Dariusz Radziulewicz, nauczyciel matematyki.
28: Czym więcej zrobimy zadań egzaminacyjnych, w szczególności, ja nie mówię, że koniecznie egzaminacyjnych, ale w szczególności egzaminacyjnych, tym na pewno będziemy lepiej przygotowani i będziemy czuli się pewnie, że ten egzamin zostanie przez nas odpowiednio zdany. Patentu to nie ma, każdy musi swój patent wypracować. Rozwiązywanie zadań. Tutaj przede wszystkim trzeba wkładać własną pracę. Jeżeli tego nie będzie, na pewno samo słuchanie tylko na lekcji nie wystarczy. Może nie wystarczyć, może być za mało, tak? Może być, że osiągniemy to, co nie jest dla nas satysfakcjonujące. Żeby czuć satysfakcję, to trzeba jednak włożyć pracę, jak w tym życiu codziennym.
13: I tak sobie myślę, że w świetle tego, co usłyszeliśmy przed chwilą, to ta nazwa, egzamin dojrzałości, brzmi naprawdę dojrzale, bo jednak nasze codzienne wybory mają wpływ na nasze życie i tak dalej. I jeszcze w kontekście matury taka jedna ciekawostka, może nie z Giżycka, ale z naszego województwa. Sytuacja, która wydarzyła się najprawdopodobniej po raz pierwszy w historii, przynajmniej szpitala dziecięcego w Olsztynie, w wojewódzkim specjalistycznym szpitalu dziecięcym w Olsztynie. Do egzaminu z języka polskiego przystąpił pacjent z oddziału klinicznego onkologii i hematologii dziecięcej. Maturzysta przygotowywał się w szkole szpitalnej działającej w ramach zespołu placówek specjalnych. Sesja maturalnych egzaminów potrwa do 21 maja. Ustne egzaminy zakończą się natomiast 30. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Do lipca nie może natomiast czekać remont.
6: Zaraz zapytacie jaki. Ano ten, co wystartował na ulicy Kolejowej.
7: Skrzyżowanie ulicy Kolejowej z Unii Europejskiej będzie w najbliższym czasie zamknięte.
6: I już budzi pewne obawy mieszkańców co do płynności komunikacji i tak już skomplikowanej remontami i sezonem, no co tu dużo mówić, który już wystartował.
7: Po powstaniu tego przejścia pod torami, żeby bezpieczeństwo ruchu pieszych i pojazdów było jeszcze większe.
6: Adam Baran, naczelnik Wydziału Inwestycji w Giżyckim Ratuszu.
7: Wykonamy razem z koleją wyniesione skrzyżowanie w całości z przejściami dla pieszych, z oznakowaniem, oświetleniem, tak żeby jak najbezpieczniej można było pod tymi torami przeprawić się na plażę i z powrotem.
6: Jakie utrudnienia będą się wiązały z tymi pracami?
7: Znaczy, w związku z tym, że wyniesione przejście niesie za sobą konieczność wykonania dodatkowego odwodnienia tego obszaru. Skrzyżowanie ulicy Kolejowej z Unii Europejskiej będzie w najbliższym czasie zamknięte. No i roboty rozpoczną się praktycznie natychmiast, bo planowaliśmy to już zrobić dzień po majówce. Ale w związku z tym, że jeszcze tutaj mamy różne wydarzenia na terenie miasta, to wstrzymaliśmy się z tą robotą. Liczymy, bo głosy obawy są takie, że oczywiście zamkniemy to przejście, przeprawę na plażę na sezon. Zaczynamy to po majówce, żeby wstrzelić się w ten okres między zwiększonym użytkowaniem tego przejścia i mam nadzieję, że bez żadnych utrudnień wykonamy to szybciutko i dlatego zamykamy to skrzyżowanie w całości. Mm-hmm. Tak? Są już znaki, które odkryjemy, trzeba będzie korzystać z objazdów, a my z kopyta ruszymy z wykonaniem tego wyniesienia w pierwszej kolejności.
6: Przypuszczam, że do końca czerwca prace powinny się zakończyć.
7: Tak planujemy. Planujemy przed sezonem zakończyć roboty i udrożnić skrzyżowanie. Będziemy jeszcze starać się, żeby oczywiście ten termin skrócić.
6: Sezon nie należy do najłatwiejszych, no bo tutaj wiadomo, te prace na ulicy Obwodowej trwają, jakoś musimy sobie radzić. A jak panowie jako kierowcy w ogóle oceniają poruszanie się właśnie już nawet podczas majówki ulicami Giżycka? Czy to sporo komplikuje ten remont, który trwa na Obwodowej?
7: Oczywiście, że roboty budowlane na drodze zawsze komplikują ruch. Natomiast my mamy zapewnienie jako miasto, że ten ruch po obwodnicy będzie drożny, objazdy będą wykonywane w ten sposób, żeby ciągłość ruchu zachować. Tu też jeszcze wyprzedzę może pytania, bo już skoro sezon zaczyna ruszać, rodzą się obawy, że ruszamy właśnie w sezonie z robotą. No, robota, która jest planowana na co najmniej 2,5 roku, a może się to wydłużyć, bo tak jak mamy świadomość mocnej zimy w tym roku i zatrzymania prac, no to trzeba sobie pomyśleć, że jak nie w tym, to w przyszłym sezonie ten ruch będzie znacznie utrudniony. Ale to jest tak oczekiwana inwestycja, która poprawi ruch samochodów, wyrzuci go za miasto, że po prostu musimy to utrudnić.

0: myślało, że przecież to jest tylko koń, on ma się słuchać, on ma robić to, co ty mówisz. Jeżeli nie robi, to musisz zrobić wszystko, żeby właśnie go sobie podporządkować. Minęło 30 prawie lat i to wygląda zupełnie inaczej teraz.
1: Czyli jak powinniśmy podchodzić do tych wyjątkowych zwierząt?
0: Tak jak do siebie samych. To są właśnie istoty, które są pełne wrażliwości, takiej w obszarze emocjonalnym, energetycznym i wibracyjnym. Potrafią się komunikować w bardzo szeroki sposób, jedynie nie potrafią używać słów, tak jak my mamy cały język, słownik skonstruowany. One też coś takiego mają, natomiast to się dzieje na poziomie mowy ciała oraz właśnie takiego połączenia energetycznego, które nie jest łatwe do opisania, bo jeżeli się nie przyjdzie, nie poczuje, nie doświadczy, to brzmi jak banał, kiedy się po prostu tego słucha. Ja czasami jak słucham wywiadów czy jakichś wykładów osób pracujących z końmi, to pomimo tego, że z nimi pracuję i doświadczam, to bardzo często pewne rzeczy brzmią mi takie, no dobra, okej, okay, nie? Bez przesady. Już rozumiem, ale tutaj to już za daleko. Po czym idę do koni, wykonuję pewne ćwiczenie, które ktoś mi zaproponuje i mam takie, wow, okej, okay, dobra.
1: Czyli, że to słowo się dzieje. To
0: tak.
1: To jest tylko teoria.
0: Tak, dokładnie. Kiedy przychodzimy do stada, tak jak teraz my sobie tutaj spacerujemy w ich stronę.
1: Dla kogo to jest wskazany taki kontakt? Czy są takie bardziej grupy, którym to jakby to bardziej przypadnie do gustu, albo być może bardziej pomoże?
0: Dobre pytanie. Ja myślę sobie, że każdy człowiek, który w jakiś sposób mierzy się ze sobą, szuka wsparcia, niekoniecznie może czuje się dobrze w kontaktach z innymi ludźmi, w otwieraniu się poprzez słowa, opowiadanie historii, przegadywanie jej. Dlatego, że właśnie w spotkaniach z końmi my pracujemy poprzez ciało, poprzez ruch i poprzez kontakt z drugą istotą, która może nie jest aż tak bardzo bezpośrednia i taka nagabująca jak człowiek.
1: Daje się dużo czasu na ten kontakt z koniem.
0: Tak, dokładnie. Teraz konie już nas zauważyły. My jesteśmy około 30 metrów od nich i dla nich ta odległość jest teraz idealna na to, żebyśmy my się zatrzymały, żeby one mogły właśnie poczuć naszą energię, z jakimi my emocjami przychodzimy i czy one w ogóle mają chęć się z tym spotkać, tak? Bo to też są właśnie, trzeba o tym bardzo mocno pamiętać, że to są istoty, które czują, myślą i potrzebują. One zawsze szukają kontaktu, natomiast dla nich kontakt dotykowy to już jest ostatni krok, gdzie u nas to jest pierwszy. Zazwyczaj, że my najpierw podajemy sobie dłonie, patrzymy sobie w oczy, jesteśmy na tej takiej odległości pół metra od siebie. Dla nich 20-30 metrów na początek i możliwość przez pół godziny do godziny obserwowania się nawzajem, obchodzenia, może podejdę, może cię powącham, a może za chwilkę odejdę. Tam już jest bardzo głęboki dialog, nie?
1: Sobie skubią trawkę, ale nie.
0: Tak.
1: Nic z tych rzeczy.
0: To jest w ogóle największy podstęp, że tak powiem. Szczególnie kiedy na przykład siędziemy sobie, tu akurat nie ma, ale gdyby był jakiś wodopój, czy coś takiego, co by się wyróżniało z otoczenia i pewnie po 5-10 minutach byśmy zauważyły, że zaraz jakiś koń podejdzie, że on się niby chce napić. Nie? To jest właśnie taki wyznacznik tej wysokiej wrażliwości, nie? Że dla nich, gdybyśmy teraz weszły, zaczęły je głaskać, do nich gadać, to one by się poczuły przytłoczone.
1: To jest.
0: Tak, lubią kontakt z człowiekiem, natomiast wielokrotnie już doświadczyłam tego, że przychodząc do nich tak od razu i je głaszcząc, to one są takie, że albo się zatrzymam i wytrzymam to, nie? Albo po prostu się odwraca na pięć i odchodzi, mówi, aj, ale teraz jesteś za blisko, ja tutaj jestem w swoim jakby rytmie, jem trawę, ty wchodzisz, zaczynasz mnie dotykać, jakby...
1: Nie podoba mi się to.
0: Jakiś, może jakiś dzień dobry, okay. Może byś mi pokazała, jak ty się czujesz, z czym do mnie przychodzisz, tak? Żyją właśnie, tak jak widzisz, one są ze sobą bardzo blisko, spędzają ten czas 24 godziny na dobę i one są cały czas w kontakcie ze sobą. Teraz, żeby jeden koń czuł się dobrze, to wszystkie inne też muszą się czuć dobrze. Dla nich takim głównym jakby celem dobrostanu jest właśnie koregulowanie siebie nawzajem. I kiedy my jako ludzie wchodzimy do tego stada z różnymi rzeczami, one to wyczuwają i teraz biorą to do siebie. Jeżeli ja jestem zestresowana, tak jest takie powiedzenie, że nie bój się konia, bo on to wyczuje. Oczywiście, że on to wyczuje, ale jeżeli ja ci powiem nie bój się, to ty się nie przestaniesz bać. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, on nie zrobi ci krzywdy dlatego, że ty się boisz.

0: On to wyczuje i w jakiś sposób może na to zareagować. Jeżeli pracujemy na wolności, kiedy one mają nieograniczoną przestrzeń, czy no tutaj oczywiście jest pastwisko i tak dalej, gdzie wiadomo, że nie chcemy, żeby wyszły na pole uprawne, natomiast one mają zawsze dobrowolność i one mogą sobie odejść. Więc jeżeli coś będzie dla nich za trudne czy przytłaczające, to one sobie odejdą.
1: Mają wybór zawsze.
0: Tak.
2: Czyli tak naprawdę już jesteśmy w jakimś dialogu. Ja widzę, że one jakby trochę się ustawiają w naszą stronę.
0: Tak, zaczynają się pomalutku zbliżać, teraz coś tam odwróciło ich uwagę. Ale tak, widziałam też, że kilka z nich zerkało w naszą stronę. I to jest też dla mnie takie, za każdym razem jak przychodzę, ekscytujące. Zaczyna się od takich subtelności i w pewnym momencie ja nie wiem, kiedy to się dzieje, że one już są wkoło mnie i zaczynają właśnie tutaj szturchać, tutaj coś się zaczyna dziać. O piesku, jak ty cudnie wyglądasz. Pięknie.
2: Piesek nie ma tego oporu, on się zbliża pierwszy.
0: Tak.
2: Ale tak to jest w świecie, no sobie... kooperacja w świecie zwierząt.
0: Tak. Przychodzimy sobie do koni i tak jak teraz idę z tobą, wybieramy sobie jakieś takie miejsce na początek, którym każdy będzie czuł się swobodnie. Czasami to jest nawet za ogrodzeniem na początek, tak? Bo bardzo często i też ja bardzo lubię pracować właśnie z lękami, bo konie pięknie je potrafią oswajać.
3: W ogóle to bardzo dużo rzeczy potrafią oswoić właśnie konie. A jeśli jesteście ciekawi, czym jest urlop w siodle i jak stać się koniolubem, znajdźcie Stadniny Rajkonik w internecie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
3: Sama wytwórnia filmów oświatowych z Łodzi do Giżycka. Ano, nawet sporo. Pracownicy instytucji weszli na tamtejsze strychy i zajrzeli do archiwów, znaleźli coś naprawdę wyjątkowego. To stare, nawet bardzo stare filmy o Mazurach. Takie, które pamiętają czasy, gdy turysta miał mapę papierową, a nie GPS, a jeziora były równie piękne, co spokojne. Ola Bobicz, witaj w magazynie reporterów.
4: Historia jednego przedmiotu.
3: Na ekranie widzimy drewniane pomosty zamiast nowoczesnych marin, żaglówki bez tłumów, krajobrazy, które zna wielu, ale jakby trochę z innej epoki. Bo z jednej strony fryzury, ubrania i tempo życia mogą dziś wywoływać uśmiech, z drugiej to zapis świata, którego już nie ma. Bo te taśmy pokazują nie tylko jak było, ale też jak bardzo zmienił się region. Rozwój, inwestycje, infrastruktura – to wszystko przyniosło wygodę i nowe możliwości, zgoda. Ale jednocześnie niektórych rzeczy już nie da się cofnąć. Mazury nadal zachwycają, ale są inne niż kiedyś. Bardziej dostępne, bardziej nowoczesne i zdecydowanie mniej dzikie. Bo historia zapisana na taśmie filmowej przypomina nam jedno. Czas płynie tylko w jedną stronę.
5: Po Jeziorze Mazurskie. Jeziora te powstały w zagłębieniach wyżłobionych niegdyś przez lodowce.
3: Jak wygląda taka taśma wydobyta z tych czeluściarków?
6: Na regałach zamiast książek leżą puszki z taśmami, jest ich blisko 50 tysięcy. Ta wisienka na torcie właśnie pokazuje Giżycko.
5: Żeglarz powinien bacznie śledzić chmury, by rozpoznać kierunek i siłę wiatru, który może w jednej chwili zamienić spokojne wody jeziora w rośnie szybko. Kraina tysiąca jezior po Jeziorze Mazurskie. Połączenie jasnych tafli jezior, ciemnych lasów i bujnej zieleni łąk i pól nadaje tej krainie duży urok.
3: Waldemar Drost, były prezes wytwórni filmów oświatowych w Łodzi. Ile tych filmów jest i jak stary jest ten najstarszy?
6: Znaleźliśmy w naszych zasobach archiwalnych blisko 10 tych filmów, z czego zaprezentowaliśmy 4. Tylko 4 i aż 4. Postaraliśmy się wybrać te, które są najbardziej reprezentatywne dla nie tylko czasu, ale i gatunków, którymi posługujemy się w wytwórni filmów oświatowych na przestrzeni tych już kilkudziesięciu lat. A najstarszym filmem jest film Włodzimierza Puchalskiego z 1948 roku. Także jeszcze...
2: Rzeczony przed chwilą.
6: Tak jest, ten właśnie, ta wisienka na torcie właśnie, która pokazuje również i Giżycko, ale nie od strony Giżycka, tylko od strony
2: wody,
6: jeziora, kanału i tego, co jest najpiękniejsze na Mazurach.
2: I w jaki sposób Państwo się dowiedzieli, że takie zasoby mają, które nawiązują tak pięknie do naszego regionu?
6: Znaczy, my to mamy zarchiwizowane i mamy te zasoby w naszych archiwach właśnie i powoli je digitalizujemy, przypisujemy na cyfrę. Właśnie między innymi Święta Lipka była takim namacalnym przykładem, że niedawnośmy go scyfryzowali właśnie dla potrzeb dzisiejszej projekcji, a pokazujemy te filmy po to, żeby właśnie zainteresować wszystkich tych, którzy dzisiaj przybyli i odbyliśmy wspólną podróż sentymentalną.
2: Spodziewał się Pan takiego odzewu od mieszkańców?
6: No trudno mi powiedzieć, bo ja pierwszy w zasadzie raz jestem w Giżycku, nie licząc mojej krótkiej bytności w latach 70. w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, ale zaskoczyła mnie ilość tych ludzi dzisiaj w wozowni, którzy byli, no wręcz niektórzy wręcz zachwyceni tym, co zobaczyli, a ja już oczywiście widziałem te filmy wcześniej, ale cieszy mnie przede wszystkim to, że one wzbudzają cały czas zainteresowanie, nie tylko swoją historią, ale również i odniesieniem do teraźniejszości.
2: No właśnie, tutaj jeszcze na chwilę pochylmy się nad twórcami.
6: Znaczy, Włodzimierz Puchalski to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów filmów przyrodniczych, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Włodzimierz Puchalski tworzył również i przed wojną, także nie można powiedzieć, że on tutaj się uczył. Tak, zresztą widać po warsztacie, a szczególnie po Łabędzim Jeziorze. Film, który jest najbardziej reprezentatywny dla tego, z czego jest Włodzimierz Puchalski znany. My mamy festiwal, Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych imienia właśnie Włodzimierza Puchalskiego, który w przyszłym roku będzie miał już swoją 20. edycję, a odbywa się co 2 lata, więc łatwo policzyć, ile to już lat ten festiwal się w Łodzi odbywa.
2: Tak jak Pan mówi, te taśmy przeleżały dziesiątki lat. Jak to wygląda w tym archiwum? Dla kogoś, kto nie wie, jak wygląda taka taśma wydobyta z tych czeluści archiwum?
6: Innego, tylko na regałach zamiast książek leżą puszki z taśmami. Jest ich obecnie blisko 50 tysięcy, więc jest tego bardzo dużo. Wymaga to czasu, żeby je porządnie zarchiwizować i przede wszystkim przepisać na cyfrę. Aczkolwiek robię to z wielką przyjemnością dla nie tylko tutaj okolicznych mieszkańców, ale dlatego, żeby udowodnić, że Wytwórnia Filmów Oświatowych działa, działała i będzie działać.
3: Jak mówi giżyczanin pan Paweł, w tej kolekcji są też filmy, które mają spory potencjał, by po prostu zanudzić odbiorcę.
1: Jeden jest szczególnie ciekawy i wydaje się już dzisiaj trochę śmieszny, a ja się troszeczkę obawiam go pokazać.
2: Dlaczego?
1: Dlatego, że film jest po pierwsze czarno-biały. Jest w takim dosyć, można powiedzieć, kiepskim stanie technicznym, natomiast trwa pół godziny. Jest to historia 3 chłopców, którzy rozbijają się swoim jachtem na bezludnej wyspie mazurskiej i tam przeżywają swoje przygody. Film nie jest dynamiczny. Obawiam się...
2: Myślałam, że o jakąś kontrowersyjność chodzi, a to o brak dynamiki.
1: Nie, bardziej to jest mój lęk przed pokazaniem tego filmu młodzieży dzisiejszej, dzisiejszym dzieciom może nawet, i taki lęk przed tym, czy w ogóle będą chciały to obejrzeć, ponieważ jego właśnie rytm, dramaturgia, obawiam się, że mogą być nieatrakcyjne. A dorośli znowu też nie wiem, jak by to przyjęli, bo film jest skierowany raczej do młodego widza. Także to jest jeden z tych filmów. Pozostałe to były zamki w Armii Mazur, więc one się kończyły na Kętrzynie.
3: Oficjalna projekcja archiwalnych filmów przyciągnęła do Twierdzy Bojen pasjonatów historii regionu. Wśród nich pana Adama.
7: Jeżeli mam być szczery, to na tym filmie pokazany był ostatni zachowany przedwojenny statek, który pływał po wielkich jeziorach mazurskich. On przed wojną nosił nazwę Jägerhoch. Po wojnie nazywał się Nowotko, Marceli, Nowotko w różnych konfiguracjach. Natomiast ten statek później trafił w prywatne ręce. Pojawił się też jacht Rekin, który w tej chwili odrestaurowany jest i pływa. Mamy szansę go oglądać. Widać było też jacht Wiedźma, który w tej chwili w prywatnych rękach tutaj gdzieś w okolicy. Były też jachty Folkbot. Bardzo ciekawe kilka jednostek, które pozostały po wojnie, a także ściągniętych troszeczkę później. Niesamowita dawka wiedzy i emocji dla każdego, kto jest związany w jakikolwiek sposób z żeglarstwem, się interesuje historią żeglarstwa i żeglugi śródlądowej.
2: Taki trochę smutny, wydaje mi się smutny w jakimś sensie, elementy pokazania Mikołajek. Mikołajki wtedy i dziś, 48 WS.
7: Cóż, signum temporis, tak? Czas mija i to, co mamy w tej chwili, odbiega, szczerze powiedziawszy, od tego, co było wcześniej. Nie wiem, czy można to nazwać smutnym. To jest zmiana prawie stuletnia. Prawie minął wiek, jeżeli popatrzymy sobie na stare miasta, stare miejscowości, jakiekolwiek, no to one wszystkie się zmieniły, tak? Mikołajki na tamtym filmie to jest jeszcze maleńka wioseczka rybacka z kościołem, co prawda, zachowanym do dzisiaj, ale z absolutnie inną zabudową brzegów i zabudową miejską. Wyspa, która w tej chwili jest wielkim, przeszklonym hotelem, jakiego nie powstydziłyby się największe miasta świata, tam jest jeszcze po prostu wystającą nad powierzchnię wody kępką kamieni i trzcin. Wszystko takie spokojne, takie ciche, takie zatopione w takiej prastarej mazurskości, można powiedzieć, elementy urbanistyczne. W tej chwili już wyglądają zupełnie inaczej. Jest to nowoczesne, turystyczne miasto. Dla osób sentymentalnych jest to smutne. Tak, zdecydowanie jest to inne. Tak, dobrze, że się zachowało na filmach, że możemy zobaczyć sobie, jak było. No i chociaż pokorzystać z tego obrazu, z przeszłości, tak? Dla kogoś, kto mu zależy na tych dawnych, cichych Mikołajkach, których nie ma już i nie będzie.
4: Ludzie z pasją.
2: A na koniec literatura i wielka polecajka od Wojciecha Łukowskiego, giżycczanina i socjologa. To książka W stronę długowieczności Marka Postuły i Krzysztofa Łoniewskiego. Tytuł pokazuje, jak złożonym i wielowymiarowym procesem jest starzenie się organizmu. Od biologii, poprzez wpływ środowiska i styl życia, aż po czynniki społeczne, a nawet międzypokoleniowe. To lektura wymagająca, ale oparta na badaniach i danych naukowych, momentami bardzo trudna. Dlaczego to dla mieszkańców tak małych miast jak Giżycko tytuł ważny? Ano chociażby dlatego, że populacja starzeje się tu szybciej niż w dużych aglomeracjach. Młodzi wyjeżdżają, rośnie obciążenie systemu opieki zdrowotnej i społecznej, a dialog pokoleń bywa hasłem, a nie strategią. Dla kogo to książka? Na przykład lektura dla radnych i włodarzy. Inspiracja dla rad seniorów, ale też dla członków Młodzieżowej Rady Miasta. Mam nadzieję, że i dla dziennikarzy, bo starość nie zaczyna się po 60. Zaczyna się na przykład w nawykach, w stylu życia, w dostępności ruchu, jakości powietrza, a nawet relacjach społecznych. Częściowo w genach, ale i w ogromnym stopniu w decyzjach podejmowanych przez dekady wcześniej. I tutaj ciekawostka. Wiecie, że oddawanie krwi może spowalniać procesy starzenia? Podobno tutaj chodzi o wpływ na poziom żelaza i mechanizmy metaboliczne. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Zobaczcie, jaki to jest chichot losu, bo nagle krwiodawstwo honorowe przestaje być wyłącznie takim, wiecie, gestem i uwagą dla tego drugiego człowieka, a staje się po prostu inwestycją w siebie. Wniosek jest jeden i bardzo prosty, że im dłużej żyjemy w zdrowiu, tym dłużej pozostajemy aktywną częścią wspólnoty, no w tym przypadku Giżycka. A warto być młodym i ciałem, i duchem, bo jak zauważają niektórzy mieszkańcy naszego miasta, jesteśmy starsi, a i perspektyw tutaj nie przybywa.
8: Jak widać na ulicy, jesteśmy starzejącym się miastem. Kierunek jest duże miasta. Przyznam się, że korzystam z wody sporo i to jest słabe, bo w tej chwili, proszę bardzo, port powstał tylko dla tych ludzi, ogrodzone, do widzenia. Giżycko, Mazury, nie dla tubylców. Dwa. Co ma tutaj młody człowiek robić? Jak koszty metra kwadratowego mieszkania idą tak strasznie w górę, a płace są, jakie są. Dobrze, że to wojsko jeszcze jest, no to tam zarobią.
2: Także i ja, ze swojej strony skromna Ola Bobicz, polecam za profesorem Łukowskim tytuł W stronę długowieczności. Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. Tylko pamiętajcie, to nie jest lektura dla osób, które chcą wyzdrowieć albo siebie uleczyć w stylu jedz jagody goi i będziesz żył 120 lat. tylko to taka lektura, wiesz, bardziej usiądź wygodnie, będzie trochę biologii, trochę statystyki i trochę prawdy o tym, że starość zaczyna się wcześniej niż myślisz. I ostrzegam, po przeczytaniu możesz zacząć analizować swoje nawyki, patrzeć podejrzliwie na przetworzone jedzenie, a nawet rozważać oddanie krwi. Nie tyle z potrzeby serca, ile z lekkiego, zdrowego egoizmu. W końcu może się okazać, że długowieczność zaczyna się nie w metryce, tylko w decyzjach, nawet jeśli jesteś mieszkańcem małego miasteczka na Mazurach. A na koniec ważna informacja dla miłośników historii z regionu. Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Ziemi Węgorzewskiej Wędrusz chwali się nowymi nabytkami. Pamiątki ze swojej wieloletniej wojskowej służby przekazał generał Mariusz Majerski, były dowódca 1. Mazurskiej Brygady Artylerii. To ogromny zbiór dokumentów, odznaczeń, fotografii i osobistych świadectw żołnierskiej drogi. Wśród nich znajduje się m.in. akt mianowania na stopień generalski wręczony przez prezydenta RP. Jak deklarują wędrusze, w izbie powstanie duża, odrębna gablota poświęcona służbie generała.
4: To jest tydzień.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 000 zł, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

Cześć, wjechała 10 na zegarki, a ja teraz składam obietnicę. Jeszcze przed południem dzisiaj do kogoś z was trafi podwójne zapro na pierwszy dzień Sunrise Festival. Fajnie? Opoka, siemano, to Eli Oaks dla was.

All the time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, a na meloradio.pl quizy na weekend idealne. Dzisiaj piękna pogoda, więc jak gdzieś na przykład nad wodą sobie siądziecie, albo w ogródeczku, albo na tarasie, na balkonie, gdziekolwiek, to można sobie poklikać. Przy okazji pamiętajcie, żeby dać znać, gdzie dzisiaj jesteście i gdzie nas słuchacie. Czekam na wasze głosówki albo wiadomości. Meldujcie się, kochani, a oczywiście tego WhatsAppa znajdziecie też tam na meloradio.pl, jak wbijecie sobie na smartfonach. Sound of Legend i Blue przed wami. Pewnie skojarzycie ten numer. Takie mam przeczucie.

Mine, James Hype to jedna z gwiazd Sunrise Festival, jeden z najważniejszych artystów tego wydarzenia, na które zabieramy Was nad Polski Bałtyk do Kołobrzegu na Podczelo. O szczegółach na meloradio.pl. Jeszcze dziś będę miał wejściówę.

0: Reklama. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Po reklamie.

0: mundo.
1: Tamo bien, Enrique Iglesias, Pitbull, I'm Chino. Dzisiaj piękny dzień przed nami. Piękny, majowy, weekendowy dzionek, który będziemy oczywiście spędzać razem z wami. Dostarczamy muzę, dostarczamy dobrą energię i dostarczymy wam również dzisiaj parę zaproszeń na fajne imprezy w trakcie weekendowego Melo, więc bądźcie czujni. Ale pytam już o wakacje. Jakie macie plany? No właśnie, bo czasami jest tak, że człowiek musi na coś odłożyć, musi wyremontować chatę. Czy jesteście w stanie odłożyć remont, żeby pojechać na urlop? A może jednak rezygnujecie z urlopu, żeby wykonać pewne obowiązkowe czynności? Jak podchodzicie do tematu? Czekam na was na WhatsAppie. Głosówki albo wiadomości wysyłajcie. A to Calvin Harris, Satisfy. Nóweczka, proszę.

0: Book of Love, Felixian, Polina w Meloradiu. Fajnie gramy, co? Te numery znajdziecie też w 30 Meloradia, player meloradio.pl. Głosujcie, wspierajcie i propozycje na samym dole też są ważne, bo to są numery, które wkrótce będą w notowaniu.
1: A już o 11 zagramy
0: Kungs Theophilus London Galaxy. Proszę bardzo, kto wie, na którym miejscu ten numer był w ostatnim notowaniu 30 Meloradia? Proszę wysyłać na WhatsAppa.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
4: Siemanko, 11 wjechała na zegarki. Obiecałem, że przed południem trafi do was podwójne zaproszenie na Sunrise Festival 2026. No to trafi w tej godzinie. Bądźcie czujni. A rozkręcamy się tym numerem Galaxy Kungs, Theophilus London. Róbcie głośniej, opoka, siema.

0: pana do ucha u mnie i mam nadzieję, że za chwilę was też się pojawi, bo już przenosimy się w ten piękny czas lata, wakacji, nad morze, no nie może być piękniej. Chris nie mógł tego po prostu lepiej wymyślić niż właśnie tam, w Kołobrzegu, na Podczelu. To jest po prostu niesamowite przeżycie. No ja byłem na zeszłorocznej edycji jeszcze bez Melo, tak po prostu pojechałem, żeby pobawić się, poszaleć. No i powiem wam, że do dzisiaj wspomnienia są razem ze mną i mam nadzieję, że w tym roku zbierzecie razem z nami, do czego gorąco zachęcam. Słuchajcie, mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień festiwalu na 31 lipca. Jeśli macie ochotę po nie sięgnąć, oczywiście podwójne, żebyś sam nie musiał tułać się na drugi koniec Polski, to bardzo proszę, żebyście teraz spróbowali przyłączyć się do zabawy. Jak wiecie, tradycja hymnów Sunrise Festival jest bardzo długa. No, ten ostatni, Control Dreams, rewelacja i petarda. Ciekawe, czy w tym roku usłyszymy coś nowego, ale to na razie jeszcze jest tajemnica. Ja bym bardzo chciał, żebyście wy spośród naszych numerów z Meloradia, z playlisty, tych, które znacie z naszej anteny, zaproponowali jakiś numer, który mógłby być hymnem tegorocznej edycji Sunrise Festival. No i dorzućcie do tego jeszcze krótkie wytłumaczenie, dlaczego właśnie ten numer, co przy nim czujecie, co przy nim przeżywacie. Czekam na głosówki albo wiadomości na naszym WhatsAppie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

tego gościa zobaczycie z nami w tym roku dwa razy na Tomorrowland i na Sunrise Festival, na które rozdajemy właśnie podwójną wejściówkę. Dajcie znać, który z naszych numerów z naszej meloradiowej playlisty pasowałby na hymn tegorocznego Sunrise Festival i dlaczego. Wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Zaraz finał.

0: Reklama. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie.

0: A z Melo Radiem są teraz Klaudia i Kacper. Siemano!
1: Cześć!
0: Co u was? Jak pogoda? Gdzie jesteście w ogóle? Mówcie!
2: Jesteśmy we Wrocławiu, pogoda dopisuje, od samego rana słuchamy Melo Radio, także...
0: Dobra, czyli jest słonecznie jak w tym numerze, który proponujecie na hymn tegorocznego Sunrise Festival, czyli Sun is Shining, Axwell i Steve, Axwell Ingrosso, zgadza się?
2: Dokładnie tak.
0: Dobrze, wiecie, że Axwell Ingrosso w tym roku pojawią się na Sunrise Festival?
2: Wiemy, mamy świadomość, tak wiemy.
0: I co? I pewnie fajnie byłoby na ten Sunrise pojechać, nie?
2: No, planujemy już od 2 lat, także przydało mi się w końcu dopełnić celu.
0: Okej. A jakbym tak powiedział, na przykład na razie hipotetycznie, że daję wam podwójną wejściówkę na 31 lipca, na pierwszy dzień Sunrise Festival, to jakbyście krzyknęli z radości? Klaudia, Kacper, to teraz tak na serio. 31 lipca, jedziecie do Kołobrzegu na Sunrise!
2: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo się cieszę, bawcie się dobrze.
2: Damy popis.
0: Mam nadzieję, że tam się spotkamy. Sun is Shining, świetny numer na hymn Sunrise Festival, ale jaki będzie ten prawdziwy, to się jeszcze okaże. Teraz numer, który mógłby być takim ponadczasowym hymnem z Meloradiem. Każdej edycji, zdecydowanie. Ecuador, Sash, zróbcie głośniej i pamiętajcie, że wejściowy na Sunrise Festival będziemy dla was jeszcze mieć. Bądźcie czujni, bo to właśnie my, Melo Radio, zabieramy was w tym roku do Kołobrzegu na Sunrise Festival.

0: Sun is Shining, Axwell Ingrosso pod klimat całej historii napisała Klaudia, która z Kacprem jedzie na Sunrise Festival 2026 razem z nami. To tak pod klimat Sunrise, słonecznego Kołobrzegu i świetnych brzmień granych na terenie Podczela napisała. Pamiętajcie, że będziemy mieć jeszcze więcej wejściówek dla was. Mamy też jeszcze więcej gorącej muzyki, którą podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: A już o 12 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok Ziba, Portugal The Man.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Rybaczki kochane, nie uwierzycie, ale do wakacji nie licząc weekendów zostało 34 dni. A jakby liczyć też weekendy, to 46 dni. A pamiętam, jak mówiliśmy, że ponad 150 jeszcze. Kiedy po raz pierwszy pojawił się ten numer Dive into the Ocean, numer, przy którym do wakacji odliczamy w Melo. Alok, Portugal The Man dla was, Opoka, siema.

Vintage Culture i Lost. Przy tym utworze jest dobry moment, by wspomnieć o człowieku, który odkrywał nieznane i przypominał o tym, jak niezwykły jest świat, na którym żyjemy, i przyroda, której na co dzień dotykamy, choć często jej nie zauważamy i niewystarczająco szanujemy. David Attenborough skończył dokładnie przedwczoraj 100 lat. Gratulacje i życzenia płyną z całego świata, a wy możecie dać wyraz temu swojemu uznaniu dla niego, jeśli oczywiście wspomnicie któryś z jego programów, czy widzieliście jakiś, czy coś zapadło wam w pamięć. Oczywiście nasz WhatsApp do waszej dyspozycji, a my lecimy dalej. Natalia Nekiel-Erro.

0: Gordo, Renie, Zonneveld z numerem Loco Loco w tym roku na Sunrise Festival. W tym roku, jak co roku w maju, juwenalia w całej Polsce. No to dajcie znać, czy w waszym mieście, na waszej uczelni już juwenalia się zaczęły. Czekam oczywiście przy naszym WhatsAppie. Głosówki, wiadomości, jak wam wygodniej. Meldujcie się, czy u was już studenci miasto przejęli. Za kilka minut David Guetta.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Trips Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną tańce, to się dopiero zaczną. Marta pisze, że studenci w Kielcach przejmują miasto w poniedziałek, 11 maja. Patryk z kolei, że Kraków przejmują 13 maja, więc w nadchodzącym tygodniu. Na Warszawę Żacy przejmą 15 maja, też w nadchodzącym tygodniu i na tych właśnie warsonaliach będziemy razem z wami. Mamy wejściówkę na te wspaniałe koncerty. Wejściówki nawet bym rzekł na sobotę, 16 maja. Problem, czy Białas wtedy koncertują. Jeśli macie ochotę odwiedzić Stadion Syrenki, bawić się tam w tych najlepszych momentach i z najlepszym warszawskim studenckim towarzystwem, to bardzo proszę, dajcie mi znać, dlaczego studenci z Warszawy potrafią bawić się najlepiej. Niech to będzie wasze kreatywne zadanie. Zobaczymy, czy jesteście kreatywni. Boy, You Turn Me. Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie.

Kory w Melo Radio. Za chwilę lecimy dalej z naszą muzyką oczywiście i podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteśmy. Jazzy Spritz, Candy Night. To będzie pierwsza propozycja za chwilę dosłownie.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
5: Siemanko, już 13:00, wjeżdżamy w weekendowe Melo z numerem Candy Night. Jazzy Spritz przejmują antenę.

zróbmy tak, niech ten numer będzie z pozdrowieniami dla tych, którzy w zeszłym roku polecieli z nami do belgijskiego Boom i dla tych, którzy bardzo chcieli z nami polecieć i próbowali, ale nie do końca się udało i dla tych, którzy chcieli, ale no właśnie, cały czas mają nadzieję, że może w tym roku, bo w tym roku też będziemy z wami na Tomorrowland, będziemy zbierać te wspaniałe przeżycia, a to naprawdę jest niezwykłe miejsce, w którym, no, na każdym kroku coś wpada do głowy i nie chce z niej uciec. To jest po prostu coś niesamowitego i bardzo chcielibyśmy, żebyście na Tomorrowland byli również z nami. Będziemy mieć zaproszenia. Już teraz mogę to oczywiście głośno powiedzieć. Zachęcamy do tego, żebyście byli czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie. I Found You, Switch Disco przed wami.

Another 5-4 Ultra Talk to You to jest jeden z gorętszych numerów w naszej playliście, ale te najgorętsze to możecie sobie sprawdzić na player meloradio.pl, tam 30 Meloradia, co było w topie w ostatnim notowaniu. Proszę wbić, zobaczyć i wesprzeć te numery, które wam się podobają. Za chwilę Lonely Together, Avicii.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.

When We Were Young, David Guetta, Kim Petras w Melo Radio. Gdzie planujecie wakacje? Jeżeli na przykład w azjatyckim Wietnamie, to musicie przygotować się na nowe obostrzenia i dobrze wczytać w zasady, które zostały tam wprowadzone. Jest nowy wymóg wjazdowy, a wszystko po to, żeby to, co działo się podczas kontroli paszportowych, te długie kolejki nieco skrócić. Dream Out Loud, inna, jeżeli będziecie stać w kolejkach do samolotów i stresować się nieco, że nie zdążycie, albo że długo stać trzeba, polecamy, by nawet do Wietnamu zabrać nas ze sobą, smartfony w kieszenie, na nich nasza apka i taka muza będzie wszędzie tam, gdzie wy. I tam, gdzie będziecie, będziemy podkręcać tempo takimi świeżakami jak Dream Out.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To jest nasz gość, Robin Schulz. W każdą sobotę w dobrym Melo, właśnie u nas w Melo Radiu ze swoimi setami, a przed momentem z rewelacyjnym Jamesem Bluntem w numerze OK w Melo Radiu. No to co? Gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo?
1: A już o 14 zagramy
0: Forever and a Day, punktualnie o 14.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie.
2: Cześć, to jest Weekendowe Melo, gdyby ktoś pytał. Opoka, z tej strony siemanko, Alex Lemiraż leci do Was z numerem Forever and a Day. Jak macie ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to dzwońcie, za chwilkę podejmij wyzwanie. 321, 321, 37.

0: wyzwanie. Siema Piotrula.
1: Siemano, cześć.
0: Piotrek, czy ty imieniny też masz 29 czerwca jak ja?
1: Tak.
0: Będę o tobie sympatycznie myślał, kiedy będę świętował. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz pora, byś podjął wyzwanie. Mówiłeś, że stoisz w korku.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: W Poznaniu.
1: No dobra, tak.
0: To powolutku będę podprowadzał cię pod wyzwanie, które za chwilę przed tobą stanie. Nie wiem, czy kojarzysz, ale w zeszłym roku, jak byliśmy na Tomorrowland, to spotkaliśmy się tam ze Skytekiem, naszym polskim wspaniałym DJ-em, który grał akurat na Tomorrowland. On jakiś czas temu złożył obietnicę, że wystąpi tam w naszych skietach. No. Rzeczywiście to zrobił, dostał je, założył na stopy, wystąpił w nich, fajnie to się rozeszło po internecie wiralem. Ja nie proszę, żebyś teraz wykładał nasze skarpety, bo jeszcze ich nie masz, ale jak chcesz je dostać, to teraz. Odsuń szybę w samochodzie.
1: No, chwila.
0: Odsuwaj.
1: Czekaj. Nie wiem, czy słychać?
0: Nie słychać, ale wierzę ci na słowo. I krzyczysz z całej siły. Dostałem czyste skiety od Melo.
1: Jeszcze raz, dostałem jakie?
0: Czyste skiety od Melo! Głośno!
1: Dostałem czyste skiety od Melo!
0: Nie patrzą się dziwnie?
1: Patrzę się. Jezu, pani w ciąży jakaś idzie, patrzę się. Ale nie, spoko.
0: Pomachaj do niej i powiedz, że ją bardzo Melo też kocha. Niech sobie włączy. Ciebie ściskam, Piotrula. Oczywiście spoko. Pakujemy skiety dla ciebie i wysyłamy. No i chciałem tak nieśmiało przypomnieć, że Skytek, który w zeszłym roku grał na Tomorrowland, w tym roku pojawia się na Sunrise Festival, podobnie jak gość, który już teraz dla was zagra, a nazywa się Sigala. Utwór od niego to Melody w Melo.

John Summit, The Chainsmokers, All The Time. Takie świeżaki mamy dla was w Melo Radio. Jak wam się podobają, to szukajcie ich w propozycjach do 30 Melo Radio i wspierajcie. No i wbijcie na meloradio.pl, bo szybka kasa na was czeka. Jutro kolejna runda i kolejne stówki lecą do was.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Po reklamie.

No i tak wam zagraliśmy od Carly Fernandez. Co jeśli? A co jeśli teraz sięgniemy po absolutnego świeżaka? To będzie numer, który, jak to mówią, jest historią potrójnego samplingu z udziałem Davida Getty. Just the way you are. Takiego świeżaka przygotowaliśmy. Milki w tym numerze bierze udział. Zresztą, no, dajcie znać, jak się podoba, to może wkrótce zrobimy z tym numerem coś więcej. Sprawdźcie, czy już jest notowanie o 30 Meloradia. Albo może w propozycjach chociaż. I razem z nimi, razem z nami, ty.

0: Alan Walker na TML w Boom. W tym roku oczywiście gra Sign Me to Sleep. Czy też Sing Me to Sleep, chyba bardziej tak. Sorry, pomyliłem się. Ale to już moja ostatnia pomyłka dzisiaj, bo się odmeldowuję. Za chwilę zmiana ze sterami. Bawcie się dobrze, pięknego tygodnia życzę. Opoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy.
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie.
5: To już 15 na zegarkach, a my w Melo Radio podkręcamy tempo. Thomas Gray na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Andaluz, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Sweet Nothing w Meloradio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15, a Włosi okazuje się, że pod koniec roku przegonią Grecję. No, gorzej tylko, że niestety przegonią ją, jeśli chodzi o zadłużenie ich kraju. No i tym samym staną się najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. No, ale nie ma co się smucić, zawsze mogą się pocieszyć pastą i pizzą.

podkręcamy tempo w Meloradiu razem z Gipsem, a już za chwilę zdradzę wam sposób na szybkie zgarnięcie 200 zł. No i to całkowicie za darmo. Zagra nam też Daria Marks, to już za moment.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

to DJ Remo i Tymek w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Jak tam stan waszych kont i portfeli po wczorajszym dobrym melono? Podejrzewam, że może być z tym różnie. Niektórzy pewnie zaszaleli, ale od czego macie Meloradio? My mamy dla was szybką kasę. Już jutro szansa na zgarnięcie 200. Jedyne, co wy musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl i zgłosić się do naszej zabawy. No prawda, że proste? Tak jak proste jest granie wam najlepszej muzy. Już teraz podkręcamy tempo. Two ships in the night.

0: To Offenbach w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i cieszymy się tą niedzielą i tym, że weekend cały czas trwa. Pomyślcie sobie, że w czerwcu czeka nas długi weekend, no to wtedy to już w ogóle poodpoczywamy. A tymczasem już za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 16 zagramy
0: Think About Us. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my dajemy wam najlepszą muzę.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: To już 16 na zegarkach, a my podkręcamy tempo w Melo Radio, no bo przecież przy niedzieli nie można robić niczego innego. Sony Podera i Think About Us otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 16, a my w Melo Radio podkręcamy tempo. No tego to się nie spodziewałem. Czytam, słuchajcie, właśnie w internetach, że aż 60% Polaków uważa ruch za, uwaga, skuteczny sposób wypoczywania, no, a ponad połowa z nas spędza wakacyjne urlopy aktywnie. No ale tak teraz myślę, że no to w sumie aktywny urlop można rozumieć na kilka sposobów. No bo jeden taki ankietowany mógł pomyśleć o wspinaczce i spacerowaniu, no a inny o aktywnym piciu kolorowych napojów.

0: to Lost w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17, a ja za chwilę zabiorę was 4,5 tysiąca lat wstecz. Daleko, ale obiecuję, że temat będzie ciekawy. Zagra nam też United Nations, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.

Tony Hoof w Meloradiu jeszcze przed 17:00, to niedziela, a my tak podkręcamy tempo. Zastanawialiście się kiedyś, skąd może pochodzić ten słynny, złocisty, popularny napój? No, naukowcy się zastanawiali, bo ostatnio to odkryli i uwaga, okazało się, że jego ślady znaleziono na naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat, które, uwaga, były gdzie? Na Podlasiu. No to dla mnie to nie jest zaskoczenie.

0: szał w Meloradiu jeszcze przed 17. Czy może być coś lepszego niż niedziela? No może być niedziela razem z Meloradiem i z najlepszą muzą. Tej za chwilę też oczywiście nie zabraknie.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. I tym numerem pięknie wejdziemy w sobie punktualnie w 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować w czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2%. 10% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego. Tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.
11: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Dajcie głośniki na fulla, otwórzcie okno w furce, bo to Fast Cars and Superstars na początek 17. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

Loco, Loco. No coś czuję, że ten numer będzie jeszcze bardzo gorący i latem i pojawi się na niejednym All Inclusive. Nie zwalniamy tempa w Melo Radio, a ja mam dla was lifehack prosto z internetów na czkawkę. Co zrobić, jak was dopadnie? No, według jednego z TikToków wystarczy się pochylić, no i małymi łykami popijać wodę, uwaga, z przeciwnej strony szklanki. Podobno działa, ja nie testowałem, ale nawet jeżeli czkawka wam nie przejdzie, to przynajmniej rozbawicie swoich ziomków.

0: To Axwell i Ingrosso i More Than You Know. Obaj panowie już latem rozgrzeją Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Melo tam będzie, bądźcie i wy, a u nas już za chwilę Infinity.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Perdoname, jeszcze przed 18 tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Chcecie mieć zdrowe serducho? Prowadźcie dziennik wdzięczności i mniej się denerwujcie. No do takich wniosków ostatnio doszli za granicą. No to właśnie te rzeczy obniżają nasze ciśnienie krwi podobno, no i też sprawiają, że mamy lepsze zdrowie. No to w takim razie proponuję zacząć, słuchajcie, prowadzenie dziennika wdzięczności od podziękowania dla tych, którzy wyjątkowo was nie wkurzyli tego dnia.

0: to I Got You w Melo Radio jeszcze przed 15. Tak podkręcamy tempo, bo na tym znamy się najlepiej. Ja mam nadzieję, że wy znacie się najlepiej na wypoczywaniu, no bo w końcu niedziela jest od tego, żeby sobie trochę poleniuchować, a najlepiej robić to przy najlepszej muzie.
1: A już o 18:00 zagramy
0: I Run. Tym kawałkiem punktualnie zaczniemy 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Reklama. Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Po reklamie.

I Run na dobre wejście w 18. A za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy oraz Andy Das. To oni wszyscy w przygotowanej przeze mnie na 18. playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kongs i Teo Phyllis London na kilkanaście minut po 18:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a już niebawem niewykluczone, że wsiadając do taksi pojedziecie autonomicznym autem, czyli takim bez kierowcy. No, jeszcze w tym roku jedna z dużych firm planuje, słuchajcie, pierwsze zakupy i testy. No, ciekawe jak to się sprawdzi na polskich drogach, szczególnie gdy trzeba będzie na rondzie zrobić zawrot.

ten numer jeszcze pachnie nowością. How does it feel w Meloradio po 18? A ja mam do was pytanie przy niedzieli. Jaki jest wasz dziś największy sukces? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, a u nas za moment Felix Jen i Jasmine Thompson.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci!
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.

0: jedno z nimi, to człowiek by poszedł w niejedno melo. Ekipa i Santa Cruz w Melo Radio jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo, no bo na tym znamy się najlepiej. No i weekend w końcu też jest od tego, żeby się dobrze bawić, dlatego za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Ailinium i Ellie Goulding punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Meloradiem.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Oh, sometimes I get a good feeling. Krzyczysz. Yeah!

0: od nas. M to Melo Radio. Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem!
8: Przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Są pewnie tacy, którzy już myślami gdzieś tam przy kocyku i przy szybkim zaśnięciu, ale nie ma spania, jest czas grania. Don't Want Your Love na początek 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Beatles with Nothings. W Meloradiu tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19:00. Dwie stówki na waszym koncie już jutro się mogą pojawić. Na co je wydacie? No właśnie, o tym napiszcie nam na meloradio.pl, bo już jutro szansa na szybką kasę, na jakąś fajną randkę, na wyjazd, na city break, na co tylko macie ochotę. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, tam zgłaszajcie się do naszej zabawy.

Ale Farben i Body Tak, tak podkręcamy tempo w Meloradiu po 19, a ja już za chwilę powiem wam o nowym zajęciu w życiu Marianny Schreiber. No sam nie mogłem uwierzyć, jak to zobaczyłem. Zagra nam też David Guetta, to już za moment.

Oliver Heldens i Waybird. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A Marianna Schreiber ma tymczasem, słuchajcie, zamiar podjąć się nowej roboty. Mianowicie zamarzyła sobie, żeby zostać policjantką tym razem. No to ciekawe, czy częściej będzie pałeczka, czy pouczenie.

Topic i A7S, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A po 20 u nas oczywiście też nie zabraknie najlepszej muzy, bo my zdecydowanie znamy się na podkręcaniu tempa, także nigdzie się nie ruszajcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, wszystkiego dobrego, hej!

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
3: To jeden z ostatnich momentów, by zobaczyć ruiny, w których straszy.
4: Do końca 2028 roku ma się tu zmienić naprawdę wszystko. Twierdza nie ma już inspirować wyłącznie miłośników świata po apokalipsie, ale przede wszystkim pasjonatów historii, rzemiosła i mazurskiego dziedzictwa. Za tym stoi gigantyczna kasa. To 50 milionów złotych z ministerialnego programu Feniks.
3: Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Co słychać w Giżycku?
4: Za chwilę poszukamy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób twierdza, niczym właśnie Feniks, odrodzi się z popiołów. W jaki sposób ruiny, które na dziś robią mroczne wrażenie, zaczną inspirować na nowo. Będzie też o nietoperzach, które od lat są cichymi mieszkańcami twierdzy Bojen i mają potencjał, by stać się jedną z najbardziej wyjątkowych atrakcji tego miejsca.
5: No przede wszystkim chcemy stworzyć takie nowoczesne centrum kulturalne, kulturalno-turystyczne, więc w ramach tego zadania zostaną wyremontowane trzy obiekty. Przede wszystkim nasze spichlerze, tutaj zespół właściwie spichlerzy, czyli dwa obiekty, które w tej chwili są zrujnowane całkowicie poprzez te spalenie wiele lat temu. Dodatkowo zespół piekarni i laboratorium prochowe, czyli te nasze powierzchnie i wystawiennicze, i powierzchnie chociażby do gastronomii, ponieważ w spichlerzach powstanie część do wykorzystania na restaurację, będzie no po prostu dużo bardziej przystępna i dla turystów, i dla mieszkańców. W ramach tego projektu zorganizowanych zostanie też około 200 wydarzeń różnego rodzaju. No rzeczywiście twierdza będzie huczała od tego, co tam się będzie działo. Chcemy nadal przybliżać twierdzę naszym mieszkańcom. To jest chyba taki najważniejszy cel, ale oczywiście też zwiększać ten ruch turystyczny, ponieważ no tutaj silna promocja tej twierdzy, tego obiektu sprawi, że już sprawia, tak? Bo ja już widzę efekty chociażby po rozdzieleniu instytucji. Już widzimy, jak coraz więcej osób do nas przybywa w tym okresie, poza takim ścisłym sezonem turystycznym, co jest dla nas ważne, ponieważ no to jest obiekt całoroczny, więc są dni nawet poza sezonem takie, no, które kiedyś wydawały się praktycznie martwe, gdzie około 200-300 osób dziennie przebywa, a teraz w tą majówkę to rzeczywiście mieliśmy nawet 1000 osób odwiedzało dziennie, czy 2000 osób dziennie. To jest bardzo dobry wynik, który już widać po tych pierwszych zmianach, które zrobiliśmy w twierdzy. No ale te 50 milionów to rzeczywiście dla nas potężny zastrzyk. Takiego zastrzyku nie było w historii twierdzy, oczywiście od chwili jej budowania, bo wtedy też poszły ogromne pieniądze na samą budowę twierdzy i wyposażenie, więc myślę, że tutaj dla nas, dla mieszkańców, dla regionu jest to niezwykle ważne, no i zwiększy ten ruch turystyczny, a jednocześnie też to jest taki kolejny etap do utworzenia muzeum, tak, ponieważ no, skłaniamy się do tego muzeum I wojny światowej, a jednocześnie też chcemy promować dawne rzemiosła, tak, ponieważ tam będzie szlak spacerowy z wykorzystaniem tych dawnych rzemiosł, więc między innymi powstanie pracownia ceramiczna, tak? I będziemy jakby nawiązywać do tego, co kiedyś w dawnych czasach na twierdzy się działo.
4: Pani Ewa Ostrowska, burmistrz Giżycka, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Pan Adam Baran, naczelnik Wydziału Inwestycji, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: No i będziemy właśnie rozmawiać, tak jak już Państwo usłyszeli, na temat gigantycznych, można powiedzieć, pieniędzy, gigantycznego dofinansowania w giżyckiej twierdzy Bojen, projekt unijny Feniks. Przed chwilą pani burmistrz powiedziała, co będziemy mieli, natomiast jak ta twierdza wygląda dziś? Panie Adamie, czy można by było taką krótką inwentaryzację przeprowadzić? Czym dysponujemy? Jaki tam jest kapitał i co trzeba zrobić, żeby tą sytuację poprawić? Jakie twierdza ma deficyty na dzień dzisiejszy?
6: Deficyty są ogromne, bo trzeba zwrócić uwagę, że to są dziesiątki hektarów ziemi, i ponad 70 obiektów, które wymagają ciągłego nakładu finansowego i ciągłej obsługi. Niektóre z tych obiektów się oczywiście powtarzają, ale no ciągle trzeba coś tam inwestować. Kilka z tych obiektów jest już wyremontowanych. Tu poza tym Feniksem, to my w tej chwili, w ostatnim czasie mieliśmy w budowie 5 obiektów zupełnie z innego finansowania, bo ja przypomnę też Koszarowiec jest w tej chwili w przebudowie. Tam też są duże plany do tego budynku, bo to ma być takie centrum dowodzenia, obiekt, który będzie wprowadzał w te wszystkie obiekty, które będą służyć mieszkańcom, mam nadzieję, i turystom, ale poza Koszarowcem w tej chwili trwa odbudowa, przebudowa sali ćwiczeń, warsztatu artyleryjskiego, 2 kaponiery, jedna już jest zakończona, druga jest jeszcze w budowie, także te inwestycje są ciągle prowadzone, a tutaj Feniks z tym 50-milionowym dofinansowaniem plus te koszty własne, które będziemy jako miasto musieli ponieść, no dopełni jak gdyby tutaj tego całego nowego wizerunku twierdzy, którą mam nadzieję pokochają również mieszkańcy i tak jak pani burmistrz wspomniała, skoro będzie tam około 200 wydarzeń w najbliższym czasie, no to pani burmistrz pewnie będzie zapraszać zwłaszcza mieszkańców miasta i okolic, żeby w nich uczestniczyła i żeby to zainteresowanie twierdzą wróciło. Także będzie wprowadzona w najbliższym czasie tam taka systematyka, że turysta, mieszkaniec Giżycka, który na teren twierdzy wejdzie, od Koszarowca będzie już prowadzony po obiektach, które coś mu zaproponują. Czyli będą to różne wystawy, muzea, ścieżki po wałach twierdzy, gdzie są stanowiska bojowe, wieżyczki. Tam naprawdę tych elementów i obiektów jest bardzo dużo i jeżeli zwiedzający będzie wiedział dokładnie, gdzie będzie chciał pójść, co mu ta twierdza zaoferuje, będą przewodnicy, pracownicy, którzy będą o tej twierdzy opowiadać, no to naprawdę jest szansa, że ona ożyje, że będzie takim miejscem nie tylko sezonowo odwiedzanym, bo jeżeli będą tam też jakieś miejsca noclegowe, czyli imprezy przewidziane na cały rok, to i cały rok będzie tętniła życiem.
4: Z jednej strony twierdza placem budowy, natomiast z drugiej, tak jak pani burmistrz wspomniała, jest to obiekt, który żyje tym życiem turystycznym. Jak te dwa światy pogodzić? Tu budowa, a tu turyści.
6: Myślę, że budowa nie przeszkodzi, żeby turyści zwiedzali tą twierdzę, bo wszyscy wiemy, że ludzie są też ciekawi tego, co się dzieje, jaka będzie nowa jakość. W trakcie budowy odkrywa się część obiektu, bo my w tej chwili prowadzimy dużo robót, znaczy my mówię o nowej organizacji, która powstała, bo twierdza musi dostać takiego drugiego oddechu. Trzeba tą inwazyjną zieleń usunąć tak, żeby ta gwiazda zaistniała już tak, jak mniej więcej było to w tych czasach pierwotnych. Z tą nową jakością i z tymi parametrami, które w tej chwili są wymagalne i pozwolą tej twierdzy funkcjonować, chwalić się, pokazywać, współdziałać z innymi takimi obiektami, które są w Polsce, no i zarabiać, no, bo to jest szara rzeczywistość. No, twierdza musi przynieść przychody, żeby cały rok mogła funkcjonować.
4: A już skoro wspomniał pan o tych zielonościach, które gdzieś tam wchodzą nam, ludziom po prostu w drogę, natomiast pięknie to wygląda, no to już na temat natury, no właśnie, nietoperze, które się tam pojawiły. Jak pogodzić sprawę człowieka i nietoperza w twierdzy Bojen?
6: No myślę, że nam się to uda, bo do niedawna to widząc nietoperza, no to widziałem nietoperza. Teraz się okazuje, że nawet tutaj w pobliżu urzędu naszych domów jest tych nietoperzy kilka gatunków. Na twierdzy co najmniej 3 i one naprawdę dużo się od siebie różnią. Mają te swoje zimowiska. Jesteśmy teraz w kontakcie i z miłośnikami nietoperzy i z ochroną środowiska. Musimy po prostu z tymi naszymi sąsiadami się dogadać, zostawić im te miejsca, które one zaadaptowały i które możemy im zostawić, które są gdzieś na uboczu i będą gwarantować im godne zimowiska. No a tam, gdzie przewidujemy jakieś roboty, musimy we właściwym czasie, na odpowiednich warunkach przeprowadzić roboty, żeby zostawić im te miejsca, gdzie one będą mogły sobie przed zimą trafić, przezimować, a potem w sezonie cieszyć nam wieczorami swoim widokiem.
4: No w Wielszymszańcu też mieszkają i tam podobno doskonale współpracują z tamtejszą organizacją.
6: No tak, wszyscy wiedzą, że nietoperze latają nam nad głowami i mam nadzieję, że w najbliższym czasie to tutaj twierdza wyeksponuje ten fakt, że to nie jest tylko ten przysłowiowy gacek, ale jeszcze kilka innych gatunków, bo na twierdzy to nie tylko nietoperze. Przecież wokół twierdzy można różne zwierzaki spotkać, łosia, ja widziałem tam tropy saren, ptactwa jest niesamowita, ilość, no mamy nawet stację gołębi, która w najbliższym czasie też musi zostać wyremontowana.
4: Wrócą tą gołębie?
6: Są takie myśli, bo zwierzaki...
5: Włączę się, tak, bo rzeczywiście o tym myślimy, szczególnie, że mamy tutaj hodowców gołębi w Giżycku, którzy bardzo aktywnie działają i też różnego rodzaju wystawy organizują, więc myślę, że to byłby doskonały pomysł, a tu już jak rozmawiamy, bo szanowni państwo, też doskonale wiecie, że ja jestem przewodnikiem turystycznym i dokąd zostałem burmistrzem, byłam czynnym, to właśnie chociażby o tych nietoperzach, tak, jak się oprowadzało gdzieś tam, chociażby w tym Wilczymszańcu, to rzeczywiście bardzo duża atrakcja, więc my też ten potencjał taki przyrodniczy, czyli tej fauny, flory, będziemy wykorzystywać w twierdzy Bojen, bo ciekawostką jest też zapewne znaną części mieszkańców, że można chociażby chodząc po twierdzy spotkać smardze, a to też taki bardzo...
4: Grzyby
5: bardzo nieliczne, więc bardzo ciekawe.
4: Ale jednak z grzybami to wiadomo, trzeba uważać. A jeszcze właśnie tak w tej historii, że tak powiem, tych zmian na twierdzy, oj, to różne były pomysły. Na przykład był pomysł, żeby stworzyć cydr z jabłek w twierdzy, które są, bo też mamy jabłonie, prawda, w twierdzy. Czy one zostały? Czy już poszły?
6: Nie, jabłonie zostały, bo w tej chwili to walczymy z tą zielenią inwazyjną. Jabłonie mają tam swoje miejsce na Majdanie twierdzy. Jaka będzie jej przyszłość, zobaczymy. No bo w tej chwili to my planujemy tam otworzyć tą piekarnię, ten historyczny piec, żeby pokazać, jak wyglądało kiedyś życie. No a też chcemy, żeby tych atrakcji na twierdzy było dużo, żeby turysta, mieszkaniec mógł tam pójść spędzić popołudnie, wieczór i żeby też mógł trafić gdzieś do jakiejś kawiarenki, restauracji, tak żeby ten czas dla niego był tam miły i żeby mógł do czegoś wracać.
4: A jeśli chodzi o prowadzenie działalności komercyjnej i finansowanie unijne, czy to się jakoś nie wyklucza, czy nie wiem, będzie taki czas, że nie wiem, tam nie, przez 5 lat nie będzie można prowadzić takiej działalności zarobkowej, czy tutaj w tego typu inwestycji nie ma takiego założenia?
6: Znaczy generalnie to, tak jak ja powiedziałem, my tam mamy ponad 70 obiektów. Już w tej chwili takie funkcje tam są i będziemy to starać się godzić tak, żeby tych atrakcji było jak najwięcej. Tutaj szczegółów to nie powiem, jak ta komercja będzie wyglądać z projektem Feniks, bo są jakieś tam możliwości, bo to kwestia tylko potem rozliczeń całych inwestycji. Natomiast chcę powiedzieć, że przy każdej jakiejś tam imprezie na twierdzy to przecież ta gastronomia funkcjonuje, tak? I funkcjonuje i w innych obiektach, i urządzeniach, food truckach. Mam nadzieję, że ta działalność będzie widoczna, no żeby to nie była tylko głusza, tylko dla miłośników ruin, twierdzy, umocnień, ale dla zwykłego człowieka, który trochę innym wzrokiem patrzy na takie obiekty.
4: O jakim czasie mówimy? Kiedy ta twierdza wróci do właśnie czasów świetności? Kiedy tam ten plan, można powiedzieć, że w 100% będzie zrealizowany?
5: No tutaj mamy szybki okres realizacji. No trzymajcie państwo kciuki, żeby to wszystko się udało, bo oczywiście wiemy, jak to jest. Jeśli cokolwiek remontujemy, chociażby w domu, tak jak remontujemy kuchnię, to wiemy, że no niestety to zakładaliśmy najczęściej się przedłuża. Więc trzymajcie państwo kciuki, ponieważ no, ten projekt jest przewidziany do 2028 roku. Czas realizacji, ale oczywiście...
4: Do końca?
5: Tak, do końca, więc na to jesteśmy przygotowani, więc mam nadzieję, że już w szybkim czasie zobaczycie państwo pierwszy efekt.
4: 50 milionów dofinansowania, co oznacza, że ile z miejskiego budżetu trzeba wyłożyć na ten cel?
5: Tu jeszcze jesteśmy akurat teraz w tym okresie, w procesie ustalania już szczegółów, tak, ponieważ jesteśmy w trakcie podpisania umowy, my właściwie no, twierdza, bo jest nowa instytucja i tutaj jeszcze z ministerstwem są omawiane właśnie szczegóły tego montażu finansowego, tak, czyli część twierdza, w jakim zakresie miasto, no ale ten wkład własny, z tym, że też trzeba jakby zauważyć, że częścią wkładu własnego jest VAT kwalifikowalny, który będzie do odzyskiwania, tak, czyli jakby nie musimy wszystkiego wykładać, ponieważ poprzez ten VAT będziemy odzyskiwać środki. więc no tu poczekajcie Państwo jeszcze, już jakby szczegółowe informacje podamy, jak już będzie przygotowane wszystko do podpisania tej umowy, tak, bo w tej chwili jeszcze no trwają tam negocjacje i jesteśmy przed podpisaniem porozumienia miasto, a twierdza Bojen.
4: Czy jest taka możliwość, że miasto będzie musiało na przykład wziąć kredyt, żeby tutaj wkład własny jakoś zapewnić na to przedsięwzięcie?
5: No tak, liczymy się z tym oczywiście, bo wszelkie inwestycje, które realizujemy w tej chwili, bo chociażby no żłobek, tak, żłobek, który też realizujemy, dofinansowanie w stosunku jakby do wydatków mamy bardzo małe, ale jednak go realizujemy, no bo te środki można było pozyskać, a wkład własny też jest duży, no i też musimy częściowo skredytować właśnie tak z tych środków zewnętrznych.
3: W tym wydaniu magazynu Reporterów to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Giżycko.
3: Nie każdy bohater nosi pelerynę, a wie o tym dobrze mój dzisiejszy gość. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
1: Na luzie, ale serio!
3: Wystarczy nie spanikować i wiedzieć, co zrobić w pierwszych sekundach, kiedy coś się wydarzy, bo właśnie wtedy wszystko się rozstrzyga. W Giżycku uczą tego od podstaw. Lekarz i radny Marcin Witkowski wchodzi do szkół i pokazuje młodym ludziom coś, co może okazać się najważniejszą lekcją w ich życiu, czyli jak reagować, kiedy ktoś obok przestaje oddychać, traci przytomność i po prostu potrzebuje natychmiastowej pomocy. Z mikrofonem zajrzałam na takie zajęcia do Miejskiej Trójki. Tam nie ma teorii dla samej teorii, bo to są konkretne sytuacje, szybkie decyzje i jedno kluczowe przesłanie. Działaj, nawet jeśli nie jesteś pewien, bo w takich sytuacjach brak reakcji kosztuje dużo więcej niż błąd.
7: Dzień dobry, Marcin Witkowski, jestem lekarzem radnym giżyckim. Od kilku lat prowadzę szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci, dla młodzieży. Również jestem lekarzem ortopedą, więc też działam na terenie Giżyckiej jako lekarz.
3: Trwa obecnie właśnie ten cykl szkoleń zorganizowany na razie w giżyckich szkołach, aczkolwiek wiem, że zakres ma być trochę szerszy. Proszę powiedzieć, na czym to szkolenie polega, ile czasu to trwa i jaką cenną wiedzę chce Pan przekazać?
7: Chciałbym przypomnieć dzieciom szkolenie z pierwszej pomocy. Myślę, że te dzieci, które do tej pory już uczestniczyły w tych szkoleniach, na tyle dobrze sobie radzą, że jest to jakby etap bardziej przypomnienia i ustabilizowania tej wiedzy, którą pozyskały wcześniej. Im wcześniej zaczniemy edukować młodzież, tym później będzie nam łatwiej pomóc drugiemu człowiekowi w razie potrzeby, gdy będzie tej pomocy potrzebował.
3: Taka podstawowa wiedza ABC, co powinien wiedzieć każdy uczeń i osoba dorosła?
7: Każdy uczeń, to myślę, że powinien wiedzieć i znać numery alarmowe, czy 112, czy 999, jeżeli chodzi o karetkę 998 na straż, 997 na policję, ale ten numer alarmowy 112, taki ogólny dla wszystkich, myślę, że powinien być znany wszystkim dzieciom.
3: Pierwsza pomoc, jak podejść do tej osoby potrzebującej pomocy? Czy to jest takie przełamywanie tych lodów, to u takich młodych ludzi jest łatwiejsze, czy Pana zdaniem na przykład łatwiej to tłumaczyć osobom dorosłym?
7: Nie, myślę, że jak zaczniemy od dzieci i dzieciom zaczniemy wpajać tą wiedzę, myślę, że łatwiej będzie później w życiu to wszystko systematyzować. Dzieci, największym problemem, który do tej pory zauważyłem, jest konieczność użycia defibrylatora. Dzieci się jeszcze boją tego, mimo to, że w naszych szkołach, wszystkie nasze szkoły już są w Giżycku wyposażone w ten sprzęt. Teraz tylko chodzi nam o to, żeby dzieci nie bały się tego. Tak samo dzieci, jak i młodzież, jak i dorośli nie bały się użyć tego w razie sytuacji nagłej, gdy jest taka potrzeba.
3: Mówi się o kryzysie, o tym, że powinniśmy być przygotowani na każdy scenariusz ewentualnego, czy konfliktu, czy może jakiegoś kryzysu związanego z energią, czy w dobie właśnie takich szalonych czasów, jakie teraz mamy, takie przygotowanie jest ważniejsze niż wcześniej.
7: Oczywiście, że tak. To jest bardzo ważne, żeby dzieci przygotować. Ja też jestem lekarzem wojskowym, więc takie przygotowanie i lekarskie, i wojskowe mam już wyuczone przez lata. Więc też zwracam uwagę nie tylko dzieciom na tą pierwszą pomoc w warunkach takich pokoju, ale też przygotowuję ich na czas ewentualnego konfliktu. jak się zachować, w jaki sposób reagować. To też jest ważne.
4: No i też jesteśmy w szkole i z tego, co pamiętam, to większość kontuzji, których się nabawiłam, to były lekcje WF-u. Jakieś podskoki, jakieś gry zespołowe, a to skręcona kostka, a to gdzieś tam problemy z łokciem. To też jest chyba taka cenna wiedza, którą pan jako specjalista może przekazać właśnie tym uczniom, którzy z tą naturą problemu się spotykają na co dzień w szkole.
7: Tak, jak najbardziej tak. Ale dzieci świetnie sobie radzą, bo są przygotowani kondycyjnie. Tych lekcji WF-u już na tyle jest dużo, że spokojnie te dzieci sobie radzą, więc tych urazów myślę, że będzie coraz mniej, a w tych takich największych urazach, czy sportach walki, czy w jakichś sportach motorowych, no to jeszcze mają chwilę czasu.
4: Taka szybka rada od ortopedy, co robić, żeby uniknąć tej kontuzji, bo pewnie można coś dla siebie zrobić.
7: Tak, najważniejszą rzeczą to jest rozgrzewka w każdej dyscyplinie sportu. I tutaj, jeżeli dobra rozgrzewka mniej więcej trwa tyle samo co trening, to tych urazów będzie na pewno coraz mniej.
4: A ta rozmowa jest dla nas trochę właśnie taką rozgrzewką i przygotowaniem do tego, co będzie się działo za chwilę, bo za chwilę szkolenie w szkole podstawowej numer 3 w Giżycku z uczniami klasa 1-8.
7: Trzecia B. Dzisiaj trzecia B. Kolejne klasy będą sukcesywnie dołączane do tego cyklu. Jestem w kontakcie z panią dyrektor. Zakończyliśmy etap w szkole numer 7. Teraz po tej szkole myślę, że będą następne. No będziemy działać. Jedynka oczywiście jak najbardziej, żeby nie zapomnieć o każdej szkole.
4: Jest coś takiego, z czym dzieci mają albo ewidentnie problem, albo tak trudno im się przemóc, żeby akurat te elementy tej pierwszej pomocy wykonać.
7: Nie, te młodsze dzieci naprawdę świetnie współdziałają ze sobą, wiedzą, dzielą się ze swoimi rówieśnikami. Tylko kwestia usystematyzowania i myślę, że to wszystko będzie jak najbardziej w porządku.
4: Pamiętam ze swojego toku edukacji, mało takich elementów było, gdzie jeżeli gdzieś się pojawiały, to był jedynie dobra wola fajnego nauczyciela, który pomyślał, żeby taką wiedzę przekazać.
7: No tak, ale teraz w szkołach jest przedmiot jakby stosowany i ta pierwsza pomoc w szkołach teraz już widnieje, więc myślę, że warto to wspomagać, systematyzować, czy jakoś rozszerzać tą wiedzę. Myślę, że będziemy wtedy bardziej zaopiekowani, wiadomo, na te czasy tym bardziej.
4: Czy coś się zmienia w tej medycynie ratunkowej? Czy teraz jesteśmy bardziej świadkami zdarzenia, reagujemy? Czy nadal jest ta obojętność, gapiostwo, tak jak pan obserwuje z własnego doświadczenia?
7: Ja myślę, że bardziej reagujemy na te wszystkie rzeczy, które nas tu otaczają.
8: Najpierw podchodzimy i potrząsamy taką osobę i pytamy się: halo, halo, proszę pani, proszę pana, halo, czy pan mnie słyszy, tak? Jeżeli taka osoba nie daje oznak życia, to co robimy następne? Patrzymy. Najpierw patrzymy, czy oddycha, czy ma puls, tak? I jak to robimy? Ktoś pokaże? Ktoś wie? No proszę. Najpierw udrażniamy drogi oddechowe, tak? Czyli przypominam, tak było, że udrażniamy drogi oddechowe, patrzymy, czy klatka piersiowa nam się unosi. I tak, Zoja, tu mówiłaś, co tam jeszcze? Patrzymy. Można szkiełkiem, jak ktoś ma okulary, to można szkiełkiem zobaczyć, czy mamy parę z ust, nam się pokaże, tak? Ewentualnie, co mówiliśmy jeszcze? Co mamy teraz wszyscy? Telefon. Jak się brzydzimy, nie musimy blisko podchodzić do takiej osoby. No dobrze, to już mamy, wiemy, że nie oddycha, patrzymy, czy ma tętno, tak? No i dalej, jeżeli tak się dzieje, to co dalej robimy? Dzwonimy. A jak to teraz zrobimy, że dzwonimy? I bardzo fajnie, tylko że musimy wskazać tą osobę, żeby nam ta osoba zadzwoniła, tak? Bo jeżeli tak w koło powiemy wszystkim dookoła, żeby ktoś zadzwonił, to w 90% przypadkach pewnie nikt nie zadzwoni, bo nikt nie będzie wiedział, czy ta osoba zadzwoniła, czy też nie. Ale jak wskażemy: Witek, zadzwoń po pomoc, tak? To Witek wyciągnie telefon i zadzwoni. I ja pod jaki numer zadzwonisz? 999 lub 112, no właśnie. A my przystępujemy do masażu serca, tak? Czyli ręce składamy na środku klatki piersiowej i uciskamy. Ile tych uciśnień musi być? 30, bardzo ładnie, wszyscy pamiętali. 30 uciśnięć i ewentualnie ile wdechów? 2 oddechy, bardzo ładnie. Jeżeli brzydzimy się, jeżeli osoba ma gdzieś tam zabrudzone usta, brzydzimy się tego, nie musimy prowadzić sztucznego oddychania. Możemy Musimy natomiast uciskać klatkę piersiową. I uciskamy klatkę piersiową energicznie. I jeżeli będzie sytuacja taka, że jest jedna osoba, ale będą dwie, trzy, cztery, to możemy co robić jeszcze? Poprosić, żeby się zmieniać, tak? I zmieniamy się między sobą do czasu, aż albo osoba zacznie, przywrócimy jej akcję serca, albo zacznie już z nami rozmawiać, albo przyjedzie zespół ratownictwa medycznego, tak? I przejmie nasze wszystkie działania. Nacisnąć, żeby włączyć. No właśnie, trzeba nacisnąć, żeby włączyć i wtedy już wszyscy będą chyba wiedzieli, jak się naciśnie, tak?
9: Wyjmij elektrody z opakowania i przyklej je do gołej klatki poszkodowanego.
8: No i co? I wiemy, co mamy robić, tak?
9: Przyklej elektrody do gołej klatki poszkodowanego. Podłącz tyczkę elektrod obok migającego światła.
8: No i dobra, i mamy takie elektrody, wyjmujemy je z pudełka, tak?
9: Przyklej elektrody.
8: I takie dwie elektrody, jak wyjmiemy z pudełka, to wiemy, jak gdzie je przykleić? No tu, każdy mówi tu. A wystarczy spojrzeć, każda elektroda ma narysowany rysunek, tak?
9: Następnie podłącz tyczkę elektrody.
8: Jedną przyklejamy tutaj na górze, na klatce piersiowej po lewej stronie, tak jak jest rysunek. A drugą...
9: Przyklej elektrody, następnie mocno wetnij tyczkę elektrody.
8: No dobrze, jak tu już mamy, to już nam mówi co? Że musimy podpiąć elektrody, tak? Mamy elektrody podpięte. Podpinamy.
9: Przyklej elektrody, następnie mocno wetnij wtyczkę elektrod.
8: Wtyczkę elektrod gdzie wpinamy? No, podpowiada nam, gdzie wpinamy. Tu, gdzie się pali. Tu, gdzie miga światełko,
9: przyklej,
8: tak?
9: Przyklej elektrody, nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca.
8: I teraz analiza rytmu serca.
9: Nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca.
8: Mamy czerwoną lampkę, jakbyśmy nie słyszeli tego głośnika.
9: Defibrylacja zalecana. Ładowanie.
8: Jak jest defibrylacja zalecana, urządzenie ładuje. Musimy się odsunąć, tak?
9: Naciśnij pomarańczowy przycisk.
8: I teraz co robimy? Naciskamy pomarańczowy przycisk, tak?
9: Defibrylację wykonano. Dotykanie poszkodowanego bezpiecznie.
8: No i dalej musimy wprowadzić akcję z masażu, tak? Ktoś chce pokazać od początku do końca, jak to zrobimy? Tak, dobra. Ale jeszcze jedna rzecz. Jak już będzie sytuacja taka, że wykonaliśmy defibrylację, wykonaliśmy masaż serca, osoba już zaczyna się ruszać. Zaczyna się ruszać. I co dalej robimy? Tak jest, do bezpiecznej pozycji. Jak tą bezpieczną pozycję? Ktoś pamięta? Pamiętamy? No to proszę, no, pamiętamy, jak układamy?

0: chciał? Każdy chciał. Jak ktoś się zadławi, to co trzeba zrobić? Tobie jest sytuacja taka, że dusi się, widać, że się sztusi, to pochylamy taką osobę trochę do przodu, uderzamy pomiędzy łopatki 5 razy, tak? Jeżeli to nam nie pomaga, to musimy wykonać jeden koncert Heimlicha. Rękę jedną przykładamy tutaj, na wysokości tutaj, gdzie mamy, gdzie mamy przeponę i żołądek. I teraz mocno musimy naciskać. No i nam ta przeszkoda, którą mieliśmy, wyleciała. Ktoś chce spróbować? To co trzeba, wiesz co, tak energicznie zrobić, nie bać się, tak? Jak już to zrobiłeś, to trzeba podejść od tyłu, jedną rękę zgiąć pięść, tak? A drugą przycisnąć i mocno. No. I mamy człowieka uratowanego, tak? Zoja, proszę spróbuj. No.
1: Taka prozaiczna sytuacja, na przykład w restauracji to tak, się zdarza.
0: Tak, no zazwyczaj w restauracjach właśnie, albo w domu. W domu dziecko może rzuć gumę, może też się zachłysnąć. Każdy z was będzie mógł poćwiczyć takie, jakie mamy. Czyli mamy czas pokoju, jest bez żadnego konfliktu. No to robimy tak, jak mówiłem, czyli leży człowiek, podchodzimy do niego i rozpoczynamy tą procedurę. Natomiast jeżeli zdarzy się konflikt zbrojny, czego nie chcielibyśmy, no to niestety taką osobę nie daje oznak życia. Musimy niestety, ale pominąć, iść do takiej osoby, którą jesteśmy w stanie uratować.
2: Szkolenia mają za sobą m.in. uczniowie Giżyckiej Siódemki, a prowadzący zapowiada, że dotrze do każdej szkoły w mieście. W tym wydaniu magazynu Reporterów to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Giżycko.
2: Za chwilę podróż do świata, który pachnie wełną i drewnem.
4: O, Wrotek pracuje. To jest sprzęt stary. Otrzymałam go w podarunku.
2: Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć. W świecie, do którego Was zabieram w tym wydaniu, czas płynie zdecydowanie wolniej. Wszystko zaczyna się od jednego precyzyjnego ruchu ręki i cichego obrotu kołowrotka. Bo kołowrotek to przecież nie bajkowy rekwizyt, ani zapomniany przedmiot z muzeum. Znów staje się narzędziem pracy. Powolnej, cierpliwej i niezwykle potrzebnej. Przez wieki przędzenie było przecież codziennością, umiejętnością przekazywaną z matki na córkę, symbolem pracowitości i zaradności. Potem przyszły maszyny, a wraz z nimi zniknęła tradycja. Dziś ktoś ją jednak przywraca. I chciałabym powiedzieć, że za chwilę poznamy kobietę, ale już ją znacie. To osoba, która pojawiała się na naszej antenie, ale nie wiedzieliśmy tego o niej. Opowiemy Wam o tym, jak praca własnych rąk potrafi wyciszyć, uspokoić i dać ogromną satysfakcję. Dlatego kołowrotek, choć stary, może mieć zupełnie nowe znaczenie.
1: Tak, zacznijmy od podstaw. Jest owca, której rośnie ta owca, ale może być inne zwierzę, prawda? Alpaka może być.
4: Może być alpaka, lama, może być naprawdę pies i kot nawet.
1: Naprawdę da się?
4: Tak, jeśli zwierzęta mają długą sierść, a raczej ten podszerstek, bo to też on jest najdelikatniejszy, to z długiego włókna da się uprząść nić.
1: A to ja już kojarzę pewną historię, która mówiła, że jak sweter jest gryzący, to jest na pewno z psiej wełny, czyli ta psia wełna rzeczywiście istnieje.
4: Tak, jest coś takiego jak psia wełna, chociaż nie wiem o tym, aby dawniej wykonywano z niej przędzę i ubrania choćby. Dziś się to już zdarza, ale to bardziej wynika z albo na przykład sympatii do zwierzęcia, ktoś ma swoje zwierzę i chce mieć rękawice z jego sierści, albo ja też dostałam już takie jedno zapytanie od znajomej, czy, bo ona czesze swojego psa i tej sierści jest mnóstwo i czy ja bym jej to uprzędła. Jeszcze ta się...
1: Uprzędłabyś?
4: Spróbuję. Jeszcze to do mnie nie dotarło, ale spróbuję.
1: Roxana Butrym-Lampart, Muzeum Kultury Ludowej i... Czekaj, chciałam powiedzieć o tobie prząśniczka, ale nie.
4: Może być prząska. Może... Już powoli zaczynam czuć się prządką.
1: Powoli zaczynasz czuć się prządką i masz swoją mistrzynię, która tego przędzenia ciebie uczy, nauczyła.
4: Nauczyła, chociaż dzięki temu, że jest wspaniałą kobietą, to pozostaje otwarta na pytania i jeśli mam jakiekolwiek wątpliwości, to mogę nadal pytać. Pani Anna Bałdyga, kurpianka z Mazochówki, pod Wydminami. Kobieta instytucja, która potrafi nie tylko przysiąść, ale też tkać, potrafi śpiewać, grać na bębenku obręczowym, wykonywać palmy kurpiowskie, kierce, czyli takie ozdoby wnętrza. Po prostu kobieta wszechstronna i jeszcze do tego wspaniała i z wielkim sercem. Zgodziła się na to, aby być moją mistrzynią. Razem złożyłyśmy wniosek do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w ramach takiego programu stypendialnego Mistrz Uczeń. Ja chciałam nauczyć się przysiąść i podstaw tkactwa również. Pani Ania zgodziła się na to, aby była moją mistrzynią i udało nam się. Byłyśmy jedną z 27 par, a drugą w województwie warmińsko-mazurskim, która z tego programu stypendialnego Mistrz Uczeń skorzystała.
1: Jak te zajęcia wyglądały? Czy specjalnie jeździłaś do Mazuchówki, do pani Anny?
4: Tak jest, jeździłam do pani Ani, dlatego że to cały jej warsztat, cała jej pracownia tam się znajduje i przyjeżdżałam. Piłyśmy herbatę i siadałyśmy do roboty. Pani Ania na początku pożyczyła mi swoje wrzeciono, już teraz mam własne, dała wełnę i powiedziała: wsiadaj do roboty.
1: Wełnę można pozyskiwać z różnych zwierząt, no tutaj skupmy się właśnie na owcach. Żeby ten produkt był gotowy do tego, żeby pojawił się na tym urządzeniu, to trzeba go specjalnie przygotować. Jak to wygląda?
4: Najlepiej jest przygotować nawet samą owcę. Jeśli owce są hodowane z taką myślą o strzyży właśnie, o tym, że będziemy te wełny używać, to z dużą dbałością chociażby o ich ściółkę się je hoduje, czyli trzeba dbać o to, żeby ta ściółka była czysta, żeby one sobie też chodziły w czystym środowisku, nie w błotku, tylko gdzieś, gdzie jest w miarę sucho. Ba, nawet czasami przed strzyżą przepędzano owce przez jakiś zbiornik wodny, jeśli był jakiś staw, rzeka, to po prostu je przepędzano, żeby one się umyły, albo też jeśli to była ta strzyża w czasie, kiedy było śnieg, to wypędzano je na śnieg, żeby one tam się troszeczkę w tym śniegu oczyściły. Kiedy już ostrzyżemy wełnę, a najcenniejsza jest ta tak zwana jedynka, czyli z grzbietu, bo tutaj jest najdłuższy włos, to trzeba tę wełnę przebrać, oczyścić z różnych zanieczyszczeń, które tam się pojawiają, chociażby słoma, jak odchody zwierząt, to też. No i wówczas już można albo ją wyprać, co nie wszyscy robią, albo można ją po prostu wyselekcjonować, te włókna najlepszej jakości wybrać i wyczesać na szczotkach. To czesanie ma wpływ na jakość wełny, ponieważ wtedy włókna układają się w jednym kierunku, zaczepiają się jedne za drugie i potem jest łatwiej prząść.
1: Ja myślę, że już tutaj fajnie opowiedziałaś bardzo dużo, wbrew pozorom, o modzie i o tym, jakiej jakości ostatecznie ten sweter na przykład do nas trafia, bo rzeczywiście począwszy od zwierzęcia, aż do jakby całego procesu, jakość ma znaczenie. Im więcej pracy w to włożymy, zaangażowania, tym lepszą wełnę uzyskamy ostatecznie.
4: Tak, jak najbardziej właśnie tak jest. I im więcej mamy wiedzy o tym, jaką owcę znaleźć, to tym lepszej jakości będzie ten nasz produkt. W zależności od tego, czy chcemy mieć skarpety, szaliki, czy cokolwiek innego, to możemy wybrać inny gatunek owiec. No, na szczęście już są teraz ludzie, nawet w województwie warmińsko-mazurskim, którzy zaczynają się zajmować tym, aby ta polska wełna wróciła do łask. Ponieważ ta wełna, to runo, o którym mówimy, bardzo cenne, przez długi czas było takim produktem ubocznym. W ogóle w myśl dyrektyw Unii Europejskiej to są odpady, wełna owcza. I hodowcy owiec, którzy przede wszystkim na mięso swoje owce hodują, nie mają co robić z tą wełną owczą. Dużo ludzi mówi o tym, że zakopuje, gdzieś wyrzuca, odrzuca, bo nie ma co z tym robić.
2: Jedna znajoma mi opowiadała, że wełnę
1: stosuje w jakichś tam zabiegach agrotechnicznych i to się tam rzeczywiście sprawdzało.
4: No właśnie, dzisiaj już ta wiedza jest poszerzona, więc coraz częściej wełnę wykorzystuje się. Ba, leśnicy okręcają nią drzewka, żeby zwierzęta ich nie obgryzały, ale też wełna owcza to jest niesamowicie dobry nawóz. Nawet ściółkować możemy taką nieoczyszczoną wełną owczą. No i samo to, że już mamy ściółkę, czyli chwasty nam nie rosną tak szybko, a też to, co ta wełna wydziela, i lanolina, i te resztki tam zwierzęce różnego rodzaju, to jest po prostu nawóz.
1: Produkt zupełnie naturalny.
4: Dokładnie, jak najbardziej zdrowy, naturalny, też o naprawdę ciekawych właściwościach, dlatego że wełna, mimo że gryzie, no niestety tego nie zmieni.
1: Wsia wełna tylko.
4: niech będzie. Mimo, że ona gryzie, to świetna jest pod tym kątem, że nas chłodzi latem, grzeje zimą, odprowadza wilgoć, a nie przyjmuje tej wilgoci do środka. Jeśli ktoś interesował się tematem pieluch wielorazowych.
5: Tak. Tak, no ale też właśnie mu powiedziałaś dzisiaj lanolina i tam rzeczywiście nawet się w lanolinie wymaczało, prało te pieluchy. Niestety moja przygoda była krótka, bo to jednak wymaga ogromnego zaangażowania.
4: To prawda, no. Ja też nie pokochałam się z pieluchami wielorazowymi, chociaż próbowałam. Natomiast jeszcze do tego tematu pieluch wielorazowych dochodzi bielizna dziecięca, czy stroje dziecięce, zwłaszcza te, które do snu dzieciom się nakłada. Teraz jest wielki boom na to, aby wełniane portki, wełniane majty dzieciom szyć. Po to, aby ta skóra dziecka oddychała, aby nawet przemoczone dziecko nie odparzało się i tak dalej. Tak?
5: Tutaj ta wełna merino chyba.
4: Najlepsza jest taka, ponieważ jest po prostu mięciutka.
5: Skarpety wełniane na przykład do snu. Nie ma lepszego sposobu, żeby ogrzać stopy. Poliestrowa skarpeta tak nie zagrzeje.
4: To prawda, chociaż nam ciężko jest się przekonać do tych wełnianych skarpet właśnie z racji tego gryzienia, ale no to też jest taka kwestia, że my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni od dzieciństwa. Gdybyśmy byli, to sprawa wyglądałaby pewnie inaczej.
5: Jest pewien masochizm grzewczy w tym gryzieniu, przynajmniej jeżeli chodzi o stopy, działa to.
4: Tak, jak najbardziej. No masaż stóp to jest też ważna sprawa, ponieważ my o tym zapominamy, ale te stopy powinniśmy masować nawet dzieciom do 7 roku życia, ponieważ one są takimi naszymi korzeniami.
5: O stopach to kolejne nagranie, można, ale nie, jeszcze o stopach i o wełnie, bo tutaj rozmawiamy o wełnie. Słyszałam, że jak niektórzy chcą czerpać dobrą energię z ziemi i boją się stanąć na trawniku, który gdzieś tam mogły, że tak powiem, psy załatwić, to może sobie stanąć na kawałku wełny i wtedy ta wełna jest super przewodnikiem. Tutaj wykład pani Barbary Kazany chyba.
4: O proszę, tego nie słyszałam, ale jestem w stanie w to uwierzyć. No też wspomnijmy o tym, że dawniej z wełny owczej, nie przędzionej, ale filcowanej, wykonywano walonki, czyli takie podstawowe obuwie, które się nosiło. Zimą nawet po śniegu chodzono w walonkach, jeśli była minusowa temperatura, ta wełna po prostu nie przyjmowała wilgoci i dawała nam ciepło i sucho.
5: Czyli no, istne, jeżeli chodzi właśnie o materiały, wełna to istne perpetuum mobile i same zalety. Roxano, jak już mamy tą wełnianą chmurkę, oczyszczoną, wyczesaną, no przepiękną, co z nią robimy?
4: Ach, możemy przejść na wrzecionie, czyli na takim pojedynczym, podłużnym kawałku drewna albo nie drewna, tego tu nie mamy niestety. Możemy je rozkręcić, kręcić i ta nitka będzie nam się sama robiła. Kiedy mamy takie ustrojstwo jak kołowrotek, a jest to mistrzostwo świata, nie mam pojęcia jak ktoś na to wpadł, ale był geniuszem, to wystarczy, że wyciągamy pojedyncze włókna, rozkręcamy kołowrotek. I zobaczmy, nitka sama nam się skręca. Tu jest taki mechanizm wrzecionowy. Ja naciskam podnóżek, wyciągam nić i ta nić na szpulkę nam się po prostu nawija. Gdybyśmy chcieli z tej nici mieć skarpety, to jeszcze nie jest to gotowy produkt. Musielibyśmy tę nić zdwoić. Tak jak dzieje się, kiedy mamy nić, włóczkę taką, czy no jakąś przędzę taką kupowaną, to zobaczmy, że ona jest złożona z dwóch pojedynczych albo jeszcze większej liczby pojedynczych nitek. Taka, gdyby była tylko pojedyncza, ona mogłaby nam się porwać w którymś momencie, gdzieś tam rozpleść, natomiast kiedy spleciemy kilka ze sobą, to już jest naprawdę mocna włóczka, z której można robić skarpety, swetry, czy co nam się podoba. Kołowrotek pracuje, to jest sprzęt stary, otrzymałam go w podarunku od pana Waldemara Kałamarza z Ogonek, którego mama na tym kołowrotku przędła dawniej. Jest to człowiek przedwojenny mazurski, że tak powiem, znaczy pochodzenia tutaj mazurskiego. Stąd też dla mnie to też jeszcze bardziej istotne jest, że ja przędę na kołowrotku, który kiedyś na tych ziemiach pracował.
5: Jak tak na ciebie patrzę, to i patrzę przede wszystkim na twoje dłonie, jaką ty pracę wykonujesz, to mam wrażenie, że to jest bardzo uspokajające, wyciszające zajęcie.
4: Jak najbardziej. I kiedy już nabędziemy wprawę i mamy dobrze działający sprzęt, to naprawdę można w tym odpłynąć. Początki były trudne. Ja o ile z wrzecionem polubiłam się od początku, to do kołowrotka podchodziłam jak przysłowiowy pies do jeża.
6: przez długi czas, przez około 2 miesięcy nie byłam w stanie do niego usiąść. Chociażby dlatego,

0: zmieniło. Okazuje się, że wystarczy jeden kawałek kołowrotka o chociażby kilka milimetrów przesunąć, włożyć jakiś klin i już zadziała fizyka, matematyka, już napęd zaczyna działać. Były takie wieczory na początku, kiedy myślałam, dosłownie powiem to, kiedy myślałam, że kołowrotek będzie w strzępach, że po prostu się nie polubimy. Natomiast teraz już pracuję bez większych problemów, z chęcią też i pomocą tutaj, bo mamy pana technicznego w pracy, który pięknie nam przywraca kołowrotki do życia. Ja jestem za tym, aby właśnie te stare sprzęty, które są w stanie działać, aby działały jak najdłużej. Bo my możemy sobie dzisiaj kupić nowy kołowrotek, taki porządny kołowrotek skandynawskiej firmy, kosztuje około 3000 zł w takiej już super wersji. I wtedy mamy pewność, że przędza będzie nam się równiutko układała. Że będziemy mały nakład w pracy wkładać w to, aby on działał. Że będziemy pracować na dwie nogi, czyli symetrycznie, bo tutaj niestety trzeba uważać na to, że ciało może już nawet się jakoś tam niesymetrycznie układać, kiedy depczemy cały czas jednym podnóżkiem. Można kupić taki sprzęt, ale ja jestem zwolenniczką tych staruszków.
1: Teraz mają duszę chyba.
0: Mają duszę, dokładnie, chociaż mają też swoje kapryśne charaktery. Teraz trochę ten ruch...
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Czy kit ta ozdobna rzeczywiście przypomina naszą polską srokę? Czy kur ceyloński to dziki kuzyn naszej kury? I czy naprawdę pieje o świcie jak na naszym polskim podwórku? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: Palcem po mapie!
1: W tym wydaniu magazynu reporterów razem z moim gościem odwiedzamy Sri Lankę. Szukamy różnic i podobieństw. Będzie też o ludziach, o podróżowaniu, ciekawości świata i bliskości natury. A to wszystko będzie okraszone takimi opowieściami, które z powodzeniem można opowiadać przy ognisku. Na antenie gość Krzysztof Pawlukoć, Mazurska Przyroda.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to zacznijmy może od ludzi w jakimś stopniu podobni do mieszkańców Mazur.
3: Tam rzeczywiście ludzie są bardzo sympatyczni, pomocni i nawet czasami bez żadnej tam opłaty zapraszają do domów, oferują jakieś podwiezienie, pomoc, pomagają. Kilka razy się zdarzała taka sytuacja, że też przywitają, uśmiechnięci są.
1: No tam jest chyba buddyzm.
3: Tak, to jest taka jakby dominująca. Chociaż są inne, jest trochę islamu, jest trochę chrześcijaństwa, jest tam troszeczkę zróżnicowania, ale tolerancja jest tam też religijna, tak na dużym poziomie i nie mają problemów sąsiadując ze sobą, także są też mieszane małżeństwa z tego, co się dowiadywaliśmy i też nie ma z tym jakby problemu. Rzeczywiście buddyzm dominujący.
1: A jak z językiem i z tą barierą językową?
3: W tej przestrzeni takiej hotelowo-turystycznej też tam nie ma oczywiście z tym problemu, a lokalsi tam, jeżeli chodzi o tych kierowców tuk-tuków, to widać, że no tam oni potrafią na tyle, żeby coś tam się dogadać i żeby tam proste te rzeczy ustalić, kierunek przyjazdu, jakieś tam atrakcje, które mogą tam zaproponować, koszt, ceny i tak dalej. Mhm. To tak. Mhm. To
1: zdarzają się oszustwa, czy nie bardzo? Nie wyhaczył pan?
3: Bywają, chociaż w mniejszym stopniu niż tam w innych krajach, na przykład tam afrykańskich, czy właśnie w Indiach. Tam raczej to jest rzadkie, aczkolwiek też się zdarza, że mieliśmy takie sytuacje, że zaczepiał nas jakiś mężczyzna, który twierdził, widząc oczywiście nasze opaski, bo mieliśmy tam opaski hotelowe, zobaczył nazwę hotelu i zaczął nam tutaj tłumaczyć, że on nas widział w tym hotelu, że on jest tam pracownikiem i że on tutaj może nas poprowadzić gdzieś oczywiście do jakiejś restauracji fajnej, a ma takie sklep zaprzyjaźniony, który może właśnie tanią herbatę tam w zestawach takich pięknych sprzedać i jeszcze żona to może jakiś tam chce kolczyki i tak dalej. On poprowadzi nas tutaj, wszystkie te usługi zaproponuje, ale to już my wcześniej byliśmy ostrzegani, że to często jest po prostu forma jakby zarobku, że ta osoba pewnie by nas poprowadziła tam, to nie byłoby jakieś tam może oszustwo i tak dalej, ale pewnie potem by chciała za to jakieś tam za tą tantiemy. Obsługę tantiemy.
1: Tak, dokładnie. Gatunek, który pana urzekł, jeżeli chodzi o ptaki?
3: To właśnie jeden z tych debitów, to jest kitta ozdobna, się nazywa ten ptak. On jest w wielkości sroki, trochę przypomina naszą srokę, ma długi ogon, ale ma piękne kolory niebieskie, brązowe, czerwony taki dziób gruby i naprawdę te ptaki są takie bardzo kolorowe, widowiskowe i jest to taki sztandarowy gatunek właśnie całej Sri Lanki. Często jak są jakieś książki o ptakach, atlasy, albumy i tak dalej, to często na okładce jest właśnie ta kitta ozdobna i to jest ptak taki, który występuje jakby na niewielkich obszarach tylko Sri Lanki. Ja akurat mieliśmy szczęście, że w tym miejscu, gdzie my byliśmy,

0: takim lesie tropikalnym, w takim rezerwacie, akurat właśnie tam tego, te ptaki można zaobserwować, a że miejscowi miłośnicy ptaków i przewodnicy, którzy właśnie wożą na te ptaki na obserwacje, mają swoich turystów, swoich właśnie klientów, to często tam już znają miejsca, gdzie te ptaki występują, a jeszcze tworzą tam takie karmniki, kroją banany i tak dalej, bo to są ptaki, które głównie odżywiają się owocami, no to te ptaki się tam kręcą w pobliżu i można
1: je... I też są może dlatego mało płochliwe.
0: I trochę są mało płochliwe, tak, tak. Jak człowiek tam siądzie sobie gdzieś tam w pobliżu tego karmnika, to rzeczywiście blisko ten ptak podlatuje i naprawdę robi duże wrażenie. Drugie wrażenie też zrobił kurcej loński, to jest też...
1: Kurcej loński.
0: Kurcej loński, tak. To jest ptak, który jest też endemitem i to jest taki protoplasta naszej kury domowej i ten kurcej loński samiec wygląda rzeczywiście jak kogut trochę, tylko ma taki specyficzny taki ten tutaj grzebień, ma taki jakby palił mu się ogień, taki pomarańczowo-czerwony. No i rzeczywiście to jest taki ptak skryty trochę, on tam żeruje na ziemi, chowa się głównie gdzieś tam w gąszczach tej dżungli, ale też udało nam się...
1: A pieje?
0: Pieje też, tak.
1: Tak jak nasz kogut?
0: Troszkę pewnie inaczej, chociaż nie słyszeliśmy akurat.
1: Poszukam tak, i zaprezentuję.
0: Kurcej loński, poszukamy i będziemy mogli spróbować naśladować.
1: Bo na tych zawodach w Warszawie...
0: Z tym, że tam chyba regulamin jest tylko, że krajowe gatunki ptaków, coś mi się wydaje. Także kurcej loński odpada. Koguta też nie wiem, czy regulamin to przyjmie.
1: A czemu nie?
0: Chociaż gatunek krajowy, ale no, nie w stanie dzikim. Także fajnie by było. Samica była zupełnie niepłochliwa, one podchodziły...
1: Ona jak kura wyglądała, czy czymś się różniła od kury?
0: Trochę się różniła, trochę bardziej tak jak kurapatwa trochę nasza wyglądała, tylko w wielkości kury, ale trochę inaczej.
1: No i jajka oczywiście rozumiem, że w celach spożywczych od takiej... kury cejlońskie.
0: Pewnie by się zjadło, ale chyba nie są hodowlane, one cały czas są tam w stanie dzikim. Widać tam społeczność się nimi opiekuje i dba, żeby te gatunki endemiczne, żeby ich los był jak najlepszy, żeby zachowały się te populacje w jak najlepszym stanie. Z tego względu, że właśnie te endemity przyciągają miłośników ptaków. To jest jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie jest na tak niewielkiej przestrzeni, w takim kraju, jak mówię, wielkości Litwy, że tam aż jest tak duża ilość gatunków ptaków wyjątkowych, które można zobaczyć tylko i wyłącznie na Sri Lance. To jest taki ewenement i rzeczywiście tam spotykaliśmy w tym rezerwacie Singharadża, to jest taki właśnie las tropikalny. Tam było mnóstwo turystów.
1: Czyli jakby ktoś chciał poszerzać swoją znajomość na temat skrzydlatych z całego świata, to jak najbardziej pan Krzysztof poleca Sri Lanka. Pewnie jakieś zdjęcia zobaczymy.
0: Tak, tak. Udało mi się zrobić zdjęcia dla 95 gatunków ptaków, także całkiem sporo jak na tam kilka dni tak naprawdę. Jest kilka fajnych historii.
1: Pan Krzysztof później, to się nie dzieje bez przyczyny, to nie jest tylko taki zwykły urlop, bo później jest spotkanie z mieszkańcami, którzy zawsze są bardzo ciekawi, jak te podróże wyglądają i pewnie pan też trochę kolekcjonuje te wspomnienia i te historie, prawda, które pana spotykają.
0: Tak, tam zawsze coś ciekawego się przytrafi. Tutaj właśnie była ta historia z takim kierowcą tuk-tuka, który rzeczywiście chciał nas powieść na mokradła, na które my wcześniej szliśmy, ale się wycofaliśmy ze względu na psy. No i on nas zatrzymał, bo zobaczył, że ja mam aparat. Ten aparat zawsze przyciąga wzrok, bo to już coś mówi o tym danym kliencie potencjalnym.
1: Gość ma kasę.
0: Raz, że gość ma kasę, a dwa, że czego oczekuje. Ma aparat duży, taki z długim obiektywem, czyli
1: zdjęcia.
0: Tam już trochę tych osób z tymi zdjęciami się kręci. Ci ludzie się przyzwyczaili, że z takimi dużymi aparatami to robią zdjęcia zwierząt na pewno.
1: O, to ja panu pokażę.
0: Tak, tak. On mi pokaże. No i oczywiście zatrzymuje tam, otwiera drzwi i wylatuje tam, pokazuje z telefonem zdjęcia, że on tu krokodyla, pokaże krokodyla. Ja myślę, krokodyla, chcę pokazać krokodyla, to pewnie właśnie na tych mokradłach. Ja nie chcę zobaczyć krokodyla, bo już krokodyla widziałem, no ale myślę...
1: A do niego, jeśli nie chcesz mojej zguby...
0: Ale trudno było z nim się porozumieć, bo on właśnie po angielsku tylko trzy słowa, tylko krokodyl i...
1: Namigi resztę.
0: Tak, resztę namigi.
1: Come with the, please,
0: krokodyl. My dobrze, to pojedziemy, ale no trzeba się z nim targować. kupować, bo pytamy za ile. Nas oczywiście tam przygotowali, że to wszystkie te, wszyscy ci kierowcy tuk-tuków, to mafia i tak dalej, trzeba targować się, żeby nie zostać po prostu jakby takim turystycznym jeleniem, żeby po prostu nie przepłacać nie wiadomo ile. No i no tak myślę, no to rzeczywiście trzeba jakoś tą cenę zbić. Na początku był z tym kłopot, bo tak człowiek się trochę trudno było orientować, jakie są te ceny i tak dalej. Ale już wtedy mieliśmy jakieś tam rozeznanie, no i rzeczywiście taki jestem nastawiony na takie, żeby jakoś bojowo. Tam bojowo, żeby te ceny zwijać nieustannie, no i się dogadaliśmy, że ten pan powiedział, że...
1: Ale to najpierw trzeba tak podobno szokującą, nie? Że jak on chce 100, to mu powiesz, dam 5.
0: Tak, tak. No i on nas tutaj tłumaczy, że on nas tak zabierze tutaj na te mokradła, tam pochodzimy co godzinę, a potem nas odwiezie 3 km do hotelu. No to ile on chce? No i powiedział mi cenę 500 rupii lankijskich.
1: Ile to jest złotych?
0: 5 zł. No i myślałem, że pierwszy myślałem tam, ale no co, będę się targował na 4, 50, no. na 3. Powiedziałem, że nie. I byłem takim dziwnym turystą właśnie chyba dla niego. Za to on po tym, jak już wracaliśmy po tych mokradłach, krokodyla nie znaleźliśmy, co on tak się martwił. Zabrał nas na jeszcze jedno mokradła. Chodziliśmy tam po godzinach. My już nie chcieliśmy, w cenie wszystko. On się strasznie zdenerwował, że tego krokodyla nie było. On dzisiaj rano widział. Ja mu tłumaczyłem, że to nie szkodzi. Że tam, ja już nie chcę krokodyla. Ważne, że tam fajnych ptaków trochę widziałem. A on, nie, koniecznie krokodyla. Zaczęliśmy jeździć, szukać tego krokodyla. Trwało to godzinami. Nie znaliśmy. W końcu zaprosił nas do domu na obiad, na herbatę. Jego żona dała nas na wynos całe reklamówki bananów jeszcze. I odwiózł nas do hotelu. I to wszystko za 5 zł. To dobrze, że jednak się nie targowałem. Tak sobie pomyślałem.
1: No, właśnie o to chodzi, żeby samemu doświadczyć. Czasem warto posłuchać, co mają do powiedzenia inni, ale ta historia uczy nas z tego, że ludzie po prostu są różni, prawda?
0: Tak, i to jest też dla mnie trochę niezrozumiałe tak targowanie się na siłę, bo wiadomo, że tam ludzie żyją skromnie, rzeczywiście te zarobki nie są duże i jeżeli ja miałem taką okazję i dla mnie rzeczywiście to było dosyć tanie, no to po co ja miałem jeszcze bardziej się targować i zbijać tą cenę, żeby ten człowiek sobie więcej zarobił. Tak naprawdę ja mu zapłaciłem więcej, że no poświęcił nam tyle czasu i wcale nie chciał nic dodatkowego, a mówię, zaprosił nas do domu, pokazywał zdjęcia dzieci, wnuków, bo on był taki starszy mężczyzna. Mhm. Przyszła żona, przyszła synowa, dzieci, wszystko naprawdę, a potem jeszcze cały czas wspominał, że pamiętać, żeby jeszcze go odwiedzić kiedyś tak naprawdę z sympatią.
1: A skoro mowa o podobieństwach między Sri Lanką a Mazurami, to tam też pojawiają się bociany, co prawda nie takie jak u nas. Natomiast warto powiedzieć, że dosyć niedawno odbył się cenzus, czyli to liczenie bociana. To jest liczenie, które odbywa się raz na 10 lat. Te wnioski już się nasuwają. Panu przypadł, z tego co pamiętam, do liczenia przypadła gmina Giżycko.
0: Wnioski były takie, że to ostatnie liczenie było w roku 2014, że w większości powiatów było na plus, czyli tak jakby ilość tych bocianów prawdopodobnie w ostatnim dziesięcioleciu wzrosła. Nie był taki może wielki wzrost, ale w każdym razie nie, liczebność nie maleje, a myślimy, że jest na plus. Oczywiście to...
1: W Giżyckim też?
0: Tak, tak. U mnie też było około chyba 20% na plus. Miarodajne to liczenie było w moim przypadku, bo ja robiłem to w roku 2014 i 2024, także zrobiłem to dokładnie tą samą techniką, objechałem te same miejsca i tak dalej. No, też były takie głosy, że jeżeli to robiły inne osoby 10 lat temu i te wyniki się trochę różniły, mogły być to, że jeden był bardziej obserwator zaangażowany, więcej jeździł, drugi trochę mniej. Ale no, nigdy nie ma takich idealnych, zawsze to jest jakiś błąd statystyczny.
1: No, pan Krzysztof sprzed 10 lat mógł nie być tak dokładny jak ten, który to robił w ubiegłym roku.
0: Trochę
1: tak?
0: To jest prawda, bo wtedy pamiętam, że tak szybko to się zmienia, że 10 lat temu jeszcze poruszałem się tutaj, wprawdzie też samochodem, ale korzystałem z mapy tej...
1: Ja przez tuk-tuka znowu.
0: Nie, z mapy tradycyjnej, czyli tam wiadomo, zaznaczałem sobie tam na mapie dróżki, gdzie mam przejechać, bo trzeba dojechać do każdego, nie tylko każdej miejscowości, każdej wioski, ale też do każdej kolonii, tak naprawdę każdego gospodarstwa.
1: Nawet teraz trzeba sobie wyobrazić, co by było, gdyby spotkać tego kierowcę tuk-tuka, że
0: tak, tak.
1: Pocianie gwiazdą.
0: O, bym musiał on by pewnie chętnie mnie pewnie obiózł tutaj dodatkowo, ale to może fajne, szkoda, że tutaj właśnie nie ma takich, możliwości, bo tak. Pewnie też ta kwota by była w przedziale gdzieś jakiegoś 1000 rupii, także to by opłacało jeździć niż tak. Własnym samochodem. samochodem. Tak. Tym razem jeżdżąc korzystałem oczywiście już z tych map wszystkich w telefonie komórkowym, które są bardzo jakby dokładne. Mogłem sprawdzić sobie wszystkie ścieżki i wszystkie zabudowania, wszystkie domy, które są w okolicy. Także ma pani rację, że nawet moje badania sprzed 10 lat, gdzie się posługiwałem mapą niedokładną, a teraz, kiedy się korzysta tych wszystkich interaktywnych map, to jest duża pomoc i duża różnica.
1: No, możliwości są większe dla każdego chyba zawodu, tak mi się wydaje.
0: Tak, tak, tak. W ornitologii strasznie się to posunęło, także korzysta się teraz przy badaniach z dronów. Są już takie pierwsze metody też badań, gdzie już nawet nie będzie potrzeby penetracji i chodzenia takiego miłośnika ptaków czy ornitologa, który musiał przejść przez teren, wysłuchać wszystkich głosów, zaznaczyć na mapie głosy, gdzie mogą być dane pary ptaków lęgowych. Teraz już się zakłada w niektórych miejscach rejestratory dźwięku, które też już zbierają informacje.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: O reklamie. Autopromocja. Pojedynek płci. Freak Fight.
2: Co to jest Rage Quit?
3: Co?
4: Nie mam pojęcia.
3: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
2: Pojedynek płci w każdy piątek.
1: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
3: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński. Zaraz.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Czy wiecie, że 8 km od Giżycka można znaleźć namiastkę Warszawy? Mowa o Pałacu Młodzieży w Pieczarkach. Miejscu położonym na naprawdę malowniczym krańcu świata, które ma swoją wyjątkową placówkę terenową. I w tej placówce dzisiaj gościmy na antenie Meloradia z Wami i ze mną gospodarz tegoż miejsca.
2: Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie.
1: A przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz. Cześć!
0: Palcem po mapie!
1: No i jesteśmy w Pieczarkach, miejsce, które akurat w tej lokalizacji i pod tą nazwą funkcjonuje już, uwaga, 65 lat. No, niebagatelna ilość czasu. Kto tutaj wypoczywa i powiedzmy te swoje sportowe skrzydła, ale nie tylko sportowe, pewnie też mentalne rozwija.
2: Podczas wakacji, gdzie mamy 4 turnusy, głównie przyjeżdżają dzieci z Warszawy i okolic. My nie jesteśmy zamknięci. To nie jest tak, że na te prawie 1000 osób, które są w czasie wakacji tutaj w ośrodku. To są to dzieci, które chodzą do nas do pałacu na zajęcia, ale prawie 44%, tak było w zeszłym roku, są to dzieci, które po prostu jadą z nami na wakacje, które nie są uczestnikami pałacu, ale są z przestrzeni szkół warszawskich, z przestrzeni szkół podwarszawskich. Zauważamy taki trend, że przyjeżdżają dzieci, które zbierają swoje takie grupki i przyjeżdżają na wakacje ze znajomymi tutaj w to miejsce. Jeżeli chodzi o uczestników, to przyjmujemy od 7 do 15 roku życia. Ta starsza młodzież przyjeżdża już w ramach tak zwanych obozów pracownianych i to są takie obozy specjalistyczne, które wywodzą się już jakby z programu Pałacu Młodzieży. Są to tancerze, są to piłkarze wodni, są to tenisiści stołowi, czyli jakby takie grupy, które na co dzień chodzą na zajęcia, a tu przyjeżdżają i wtedy ta młodzież starsza się znajduje. Dlatego, że od 16 roku mamy taką funkcję, która nazywa się funkcyjny. Jest to osoba, która była kiedyś uczestnikiem albo jest z nami zaprzyjaźniona w postaci uczestniczenia dużo podczas właśnie obozów czy zajęć w pałacu i ona jest taką prawą ręką komendanta, czyli dzisiejszego wychowawcy. Od 16 roku życia do 18 roku życia pełnimy wtedy taką funkcję. Natomiast już po zdaniu matury, zrobieniu odpowiednich uprawnień wychowawcy kolejnego od 18 roku życia przyjmujemy też w roli komendantów, czyli wychowawców obozu.
1: Czy zdarza się, że te dzieciaki, które właśnie jako siedmiolatkowie rozpoczynają przygodę w Warszawie, w Pałacu Młodzieży i tutaj z tymi koloniami, później w tym całym cyklu współpracy z Wami zostają właśnie tą prawą ręką, później instruktorem?
2: Tak. To jest nasza taka idea fix. To jest coś, co mi się strasznie marzy w pałacu. Ja też jestem wychowankiem pałacu. Jestem w pałacu od 81 roku, bo skakałem do wody, potem byłem trenerem skoków do wody, a potem się zrobiło tak, że zostałem dyrektorem. I tu w tych Pieczarkach się wychowałem. Więc dla nas jest to jakby taka droga, system, który przyjęliśmy, jest po to, żeby ci uczestnicy, którzy są z nami, mają Pałac Młodzieży czy Pieczarki, w przyszłości zostawali kadrą, czyli uczestniczą w obozach żeglarskich, robią patenty żeglarskie, uczestniczą w zajęciach z ratownictwa, robią uprawnienia ratownicze, robią właśnie studia pedagogiczne, po to, żeby w przyszłości zostać albo instruktorem w Pałacu Młodzieży, albo przyjeżdżać na wakacje i tutaj pracować z młodzieżą.
1: To są tylko zajęcia, że tak powiem, sportowe, bo też widziałam, że część jest artystycznych i czy tutaj te okoliczności przyrody, jeżeli są artystyczne, to one sprzyjają tego typu rozwojowi, wypoczynkowi?
2: Oczywiście, że oprócz zajęć opartych na aktywnościach ruchowych, no bo to głównie w wakacje jakby o to chodzi, mamy zajęcia manualne, takie właśnie artystyczne, które skupiają różne działalności, które nie tylko i wyłącznie opieramy na aktywności ruchowej i spędzaniu aktywnym, ale także każdy może znaleźć sobie coś dla siebie z tej działalności takiej trochę artystycznej i takiej działalności właśnie kreatywnej.
1: Co jest Waszą specjalnością? Z czego w Warszawie jesteście najbardziej znani i co tutaj na tą Niwę Mazurską przenosicie jako właśnie Pałac Młodzieży?
2: Pałac Młodzieży, ten warszawski, jest jednym, no w Warszawie jest największą placówką wychowania pozaszkolnego, bo my, koncentrując się na działaniu, skupiamy około 4,5 tysiąca dzieciaków w ciągu roku na zajęciach, więc to jest sport. W swojej działalności mamy, no, prawie 310 rodzajów zajęć. W związku z tym to, co możemy zaimplementować tutaj, aktywność ruchową, takie wzory zachowań, takich prospołecznych, My trochę łamiemy też i zasady, to znaczy dzieciaki jak tutaj przyjeżdżają, staramy się tak zagospodarować im czas, żeby telefon komórkowy nie był potrzebny, czyli uczymy dzieci żyć bez telefonu komórkowego. To, co jest też dla nas ważne i w pałacu, i tutaj. Dzieciaki dostają możliwość pracy, czy w ogóle funkcjonowania w grupach rówieśniczych, ale o podłożu takim właśnie przyjaznym, gdzie nie ma presji szkoły, gdzie nie ma presji nauczycieli, gdzie nie ma presji rodziców, tylko jest społeczność, która ma wspólne zainteresowania, która ma wspólne jakieś cele w działaniu i przez to nawiązują się zupełnie inne relacje niż w szkołach, niż na podwórku. I to jest taka wartość, którą my chcemy zaszczepić i w pałacu.
1: Macie jakichś znanych wychowanków?
2: Oczywiście, oczywiście. W zeszłym roku Pałac Młodzieży obchodził 70. urodziny. W tym roku ośrodek w Pieczarkach obchodzi swoje 65. urodziny. Przez te lata, przez Pałac Młodzieży, bo ja nie chciałbym rozgraniczać jakby tych dwóch miejsc. To są dwie integralne. Nie ma Pieczarek bez pałacu i nie ma pałacu bez Pieczarek, tak? I w plejadzie gwiazd mamy, znaczy gwiazd, takich absolwentów. Mamy mnóstwo osób, które dzisiaj widzimy na szklanym ekranie, jak Martyna Wojciechowska, jak Krzysztof Iwisz. Wojciech Mann był też naszym uczestnikiem. Daniel Orbrychski, Marek Konrad, Sławomira Łozińska. No, mógłbym wymieniać tutaj naprawdę pan Jarosław Łukomski, który jest wysokiej klasy, światowej klasy lektorem. Mam mnóstwo osób. Mieliśmy koncert w Teatrze Narodowym, w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. W tym koncercie wystąpił właśnie pan Krzysztof Iwisz oraz Maciej Musiał, który gościnnie zagrał w naszym przedstawieniu. I Maciek na przykład nie chodził do pałacu, ale jego dziadek był wicedyrektorem.
1: No tak, historia pałacu długa. Tutaj w ogóle jak się zaczęło? Co sprawiło, że akurat padło na tę lokalizację nad częścią Jeziora Mamr? Bo to Jezioro Mamr nie jest, to jest chyba Dargin, który jest częścią Mamr. No ale dobra. W każdym razie, dlaczego akurat tutaj?
2: Historia tego miejsca jest bardzo prosta. Członkowie Rady Rodziców, kiedyś Komitetu Rodzicielskiego, Rady Rodziców przyjechali tutaj szukać miejsca na polecenie, na prośbę pierwszego dyrektora Berka, żeby znaleźć takie miejsce gdzieś na Mazurach, gdzie można by było organizować wypoczynek dzieci i młodzieży, i znaleźli gospodarstwo poniemieckie, które było wtedy na sprzedaż i zakupiono to, a potem Rada Rodziców w ramach różnych działań takich administracyjnych przekazała ośrodek na rzecz Pałacu Młodzieży, a dzisiaj ośrodek wchodzi w skład jakby ośrodków warszawskich, tak zwanych pozamiejskich, które Warszawa ma w różnych lokalizacjach i naszymi sąsiadami tutaj 13 km stąd jest Tręgielek, który jest właśnie takim ośrodkiem jak ośrodek w Pieczarkach Warszawskiego Pałacu Młodzieży.
1: Dużo macie właśnie takich ośrodków w Polsce? Albo na Mazurach jeszcze tak więcej?
2: Mamy 6 takich lokalizacji, 2 już wymieniłem. Mamy jeszcze w Sromowcach, mamy jeszcze w Mielnie jako Warszawa, mamy w Kazimierzu Dolnym i mamy w Maruzie oraz w Gawrych Rudych. Więc są to ośrodki edukacyjne, są to ośrodki, gdzie przyjeżdżają dzieci na wypoczynek, nauczyciele oraz oczywiście ludzie, którzy są w stanie, którzy chcą odpocząć w tych ośrodkach i spędzić tam swój wolny czas. Mhm.
1: Jako uczestnicy, pracownicy ośrodka spotykacie się tutaj w jakiś sposób? Jest jakaś współpraca z lokalną społecznością? Jest jakaś wymiana czy kulturalna, czy doświadczeń, czy może jakaś współpraca? Jak to wygląda?
2: Staramy się otworzyć ten ośrodek na zewnątrz, dlatego nasza rozmowa chociażby, bo staramy się, żeby ten ośrodek jakby wpisał się w taką funkcję. Kilka lat temu byliśmy bazą dla tutaj mazurskiego WOPR-u i stacjonowała u nas karetka z różnych względów. Ona dzisiaj u nas nie stacjonuje, z czego bardzo ubolewam. Natomiast współpracujemy i z mazurskim WOPR-em byli tutaj u nas, robili różnego rodzaju pokazy. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie ze strażą, z policją, gdzie mamy gdzieś tam jakieś wspólne projekty edukacyjne. Natomiast jesteśmy jakby otwarci na to, żeby tutaj ściślej działać w środowisku jakby lokalnym, bo wydaje mi się, że to jest właśnie kwintesencja takiego wspólnego funkcjonowania.
1: Co w planach?
2: Jest taki projekt, który odbędzie się 15, 16, 17 maj, gdzie zostały zaproszone przez nas władze lokalne tutaj, mazurskie. I to wydarzenie, jest to pierwsze w historii, będą igrzyska pałaców młodzieży. Specjalnie je organizujemy tutaj, żeby po pierwsze zapromować to miejsce wśród innych pałaców młodzieży z Łodzi, z Gdańska, Katowic i jeszcze innych miast, żeby oni zobaczyli tą lokalizację, żeby na przykład do nas przyjeżdżali właśnie na wymiany i tak dalej. Chcemy też pokazać władzy lokalnej to miejsce, no bo z tego co ja wiem, to nie ma jakby takiej świadomości. Wszyscy wiedzą, że no jest taki ośrodek, ale co tutaj się dzieje, nie do końca do tej pory to udało się jakby zakomunikować. Więc
1: pewnie jako, że też tu przebywają osoby często niepełnoletnie, zazwyczaj, które są pod waszą opieką, też musicie w pewien sposób też zadbać o ich bezpieczeństwo. Dlatego też ośrodek, brama zamknięta. O to też pewnie chodzi, tak?
2: Zdecydowanie, tak. My jesteśmy ośrodkiem młodzieżowym, edukacyjnym. Nie jesteśmy ośrodkiem komercyjnym, nastawionym na wypoczynek, w związku z tym nawet korzystanie z portu jest tyle ograniczone. Oczywiście nikogo nie wygonimy, kiedy przypłynie do nas w nocy i przyjmiemy, damy schronienie, natomiast no, ani nie ma restauracji, ani barów. Dla nas dobro dzieci jest najważniejsze, w związku z tym tutaj ten motyw taki właśnie edukacyjny, wychowawczy jest najważniejszy pod tym względem. Działamy w pełnej symbiozie, w pełnej współpracy, przez to, że ośrodek jest w jakiś sposób trochę z ograniczonym dostępem, więc też jesteśmy taką enklawą, no ale to tylko chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, więc jeżeli w tej chwili w naszych głowach powstaje kilka właśnie projektów takiego połączenia, że jeżeli może, nie wiem, tutaj lokalna społeczność edukacyjna chciałaby organizować jakieś eventy na tej przestrzeni, czy robić jakieś rzeczy związane chociażby z promocją regionu, czy coś takiego, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci do współpracy, do promocji regionu, do promocji marki Pałacu Młodzieży, do promocji marki Pieczarek jako ośrodka warszawskiego Pałacu Młodzieży, bo to jest dobro wspólne i tak należy to rozumieć, tak w mojej ocenie należy funkcjonować. Poszukujemy na sezon osób do pracy czy w kuchni, czy na terenie ośrodka. Mamy umowy o pracę i tak dalej, natomiast jesteśmy jak najbardziej otwarci i wręcz zachęcamy do tego, żeby przyjść i tworzyć z nami no, to miejsce.
1: Teren jest zamknięty, więc może nie każdy wie. Wiem, że jest taka plaża w okolicy dość popularna wśród mieszkańców chociażby Giżycka, Węgorzewa. Natomiast nie każdy wie, co tutaj w tej przestrzeni się znajduje. Co tutaj państwo mają?
2: W terenie ośrodka, który jest ogrodzony, to jest 22 hektary. W ramach tych 22 hektarów mamy port, tak zwany budynek hotelowy, tak, ze stołówką, pełną kuchnią, którą widziało kilku kucharzy i mówią, że jest świetnie wyposażona, więc też się tym pragnę pochwalić. Tak zwany kapitanat, przepięknie położony budynek nad samą wodą na porcie. Mamy plażę, mamy wspaniały teren na górce, w której właśnie w lecie rozstawiane są obozy. Mamy boiska, mamy siłownię plenerową, mamy rampę do jeżdżenia na rolkach, która stoi na boisku. Więc jest mnóstwo rzeczy, które mamy i z których można korzystać, bo mamy całą infrastrukturę taką żeglarską, bo mamy łódki żeglowe typu Mariner, mamy dezety, mamy supy, mamy windsurfingi.
1: A gościem na antenie Meloradia był Bartłomiej Krynicki, dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Wolisz, jak jest zielono, czy jednak jesteś zwolennikiem betonozy? Pytanie wydaje się głupie, wiem, Ale nie do końca tak jest, bo to pytanie zadają sobie samorządowcy z Warmii i Mazur i zawsze próbują wyważyć, czy lepiej robić gładkie, szare chodniki, które się niesamowicie nagrzewają latem, czy lepiej inwestować w ekologiczne ścieżki, tężnie i jakieś, wiecie, zieloności nad głowami. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Na luzie, ale serio.
1: Uwagę na ten problem zwróciły m.in. uczennice z Giżyckiego Agrobiznesu, które w ramach tegorocznej olimpiady zwolnieni z teorii postanowiły się nieźle wgryźć w temat. I wgryzły się naprawdę grubo, bo jak to inaczej opisać, kiedy w trakcie jednego projektu rozmawiasz chociażby z leśnikami o wycince lasu, albo z rolnikami o tym, jak prowadzić ekologiczne gospodarstwo. Dziewczyny wzięły sobie niezły orzech do zgryzienia i podołały, o czym świadczy finisz tego projektu, który zakończył się fajnym plastycznym konkursem. No i na to podsumowanie Was zapraszam, żeby trochę posłuchać, bo naprawdę warto dowiedzieć się, co w głowach młodych ludzi siedzi i jakie mają wizje na temat przyszłości naszych pięknych Mazur.
3: Pomysłów na początku było wiele.
4: Anita Sztabińska.
3: Zastanawiałyśmy się, co mamy robić. Na pewno chciałyśmy sadzić też drzewa, więc to zrobiłyśmy. Ale między innymi też edukowałyśmy dzieci. No ale żeby też było trochę atrakcji, to zrobiłyśmy właśnie ten konkurs, na którym jesteśmy.
1: To prace plastyczne, fotografia, ale też między innymi to, z czym tak naprawdę zajmujecie się na co dzień, czego się uczycie, sadzenie, pielęgnowanie roślin. I tutaj pojawiły się drzewa. Jakie gatunki? Gdzie żeście te drzewa posadziły?
4: Posadziliśmy dęby, Amelia Supińska-Iwanowska, koło szkół, w wyznaczonych miejscach, tam gdzie, które będą rosły i one są oznaczone też krążkami wykonane przez nas ręcznie. I one są znakiem też, że dąb urośnie przez tam kilka lat i one będą dalej tam stały.
3: Lena Hurmańska. Takie symboliczne drzewo po prostu, żeby zapamiętać, że byliśmy, te zajęcia, żeby dzieci też zapamiętały, miały pamiątkę.
1: A długo żeście wymyślały nad tematem projektu? Bo wiem, że zawsze wymyślenie tego, przynajmniej z tego, co pamiętam z ostatnich lat, to zawsze była taka duża burza mózgów. Mówisz, że nie, zdecydowanie nie.
3: U nas zdecydowanie spontanicznie, po prostu nagle to wyszło, no pasuje do naszego też kierunku, bo jesteśmy z architektury, to mamy do czynienia z roślinami, ogólnie przyrodą, więc pasuje.
1: I ile tych drzew było?
4: 10 łącznie.
1: Czyli tak naprawdę pewnie każda szkoła, czy może przedszkole zyskało coś.
4: Tak, szkoły zostały na terenie Giżycka i poza. I też dla naszych sponsorów mamy również takie drzewka. Dlatego, że pracowaliśmy z nimi, mieliśmy z nimi współpracę, to dla nich też jest taki jakby prezent.
1: Dlaczego akurat dąb?
4: Akurat nam mieliśmy taką propozycję, że dąb jest takim drzewem, no jednak takim trwałym, że przez kilka lat on będzie rósł i rósł i on za 100 lat jeszcze będzie stało. Nie jest takim kruchym drzewem, co po 30 latach już będzie umierało, tylko będzie na dłużej, na 100 i na więcej może.
1: A powiedzcie, jak wyglądała praca z tym projektem? Kiedy to się zaczęło?
5: Zaczęliśmy w listopadzie pracować. No na pewno praca była ciężka, bo trzeba było systematycznie wszystko wypełniać, tak samo formularze na stronie zwolnionych z teorii, gdzie no ciężko czasem dawało, ale razem dawałyśmy radę na pewno.
1: Ja pamiętam, że akurat chyba panią Monikę spotkałam na jakimś wydarzeniu i w sumie takie zaskoczenie, bo rozmawialiśmy w takim gronie osób, które już dawno szkołę mają za sobą i powiedziała, teraz to są takie czasy, że uczniom się chce pracować, szukają swoich mentorów. Rzeczywiście tak jest, że w pełni zapału jesteście, pełne, bo tu widzę, że dziewczyny raczej.
5: Tak, na pewno też motywują nas nasze panie, które nas wspierają w
3: pani
5: tym.
3: Pani Fedusio
5: dużo wspiera nas w tym i dlatego dążymy do tego, mamy takie zaparcie.
1: Zasadźmy przyszłość.
3: Zasadźmy i my z drukowanych.
1: To skąd pomysł na tytuł?
6: Edyta Sieniuć. No zasadźmy przyszłość, to tak powstało spontanicznie. Siedziałyśmy i rozmyślałyśmy nad tytułem dla naszego projektu.
4: Powstał on głównie, że mieszkamy na Mazurach, gdzie Mazury zawsze są dla nas takim miejscem jakby, że krajobraz jest piękny, że dużo turystów jest, ale też zauważyliśmy, że w ostatnich czasach na Mazurach jest dużo właśnie wycinek, dzieją się różne tak zwane betonoza. To ten krajobraz jednak jest psuty przez to wszystko i chcieliśmy jakby to bardzo podkreślić, że to jest ten główny problem tego wszystkiego, tego uczyliśmy też dzieci jako przez te lekcje proekologiczne.
1: Lekcje proekologiczne i to wchodziłyście normalnie do szkół i żeście rozmawiały z dzieciakami o czym?
6: Rozmawialiśmy o tym, jak segregować śmieci. No w skrócie ekologia przez zabawę. Zaproszeni też byli leśnicy na leśnictwa Giżycka. Oni opowiadali o ekosystemie lasu, jak wyglądają poroża, czym się żywią zwierzęta zimą. My z dzieciakami bardziej omawialiśmy ekologię, segregowanie śmieci. Pokazaliśmy im, na czym polega segregacja, na co warto zwracać uwagę. Zasadziliśmy wspólnie żyżuchę jako właśnie takie mini ogródki, jako zostać mi przyszłość. To każde dziecko zrobiło może żużka.
1: Nauka przez zabawę, nauka ekologii przez zabawę, jakbyście oceniły poziom wiedzy tych maluchów, w jakich klasach w ogóle byłyście? 1-3?
3: 1-3. Mhm. I w jednej zerówce, no jak na przykład leśniczy zadawali pytanie odnośnie zwierząt, tam jelenie, jakie mają poroże, później były też im zadawane pytania odnośnie lekcji, to dzieci odpowiadały tak, jak że wyniosły, no, nawet dużo można powiedzieć z lekcji.
1: Pojawiały się jakieś, wiecie, bo często od ludzi, którzy są właśnie związani z tą gospodarką śmieciową, słyszę takie relacje, że tam dzieci są bardzo szczere i różne rzeczy opowiadają. Były takie jakieś sytuacje?
7: Jedna.
1: Co tam takiego było?
6: Spytałyśmy się, gdzie wrzucamy zeszyty. Jeden kupiec powiedział, że to pieca.
1: A, no, to widzicie. Znaczy, i generalnie właśnie tak, właśnie przez zabawę. Dzieci mają bardzo dużą wyobraźnię. Problemów z mobilizacją was do tej pracy nie było. Ile w ogóle, bo same dziewczyny się zaangażowały.
3: Piątka nasza.
1: Piątka. Co z facetami, nie chcą?
3: Nie chcą.
1: Nie chcą za bardzo.
3: Nie.
1: Leniuszki w następnym roku, czy w następnym roku matura?
3: Matura.
1: Nie. Co wam dał ten projekt tak osobiście?
8: Ja myślę, że projekt dał nam bardzo duży rozwój. Julia Gasperaniec. Dużą ilość doświadczeń, które mogliśmy przeżyć, tak jak bardziej kontakt z dziećmi, co one wiedzą, jak one się zachowują w różnych sytuacjach, ale najbardziej chyba to, że możemy przekazać tą wiedzę dla młodszych pokoleń, żeby mogły dbać o naszą planetę.
1: Czy mogłabym was nazwać takimi orędowniczkami zieloności Mazur? Im więcej zieleni, tym lepiej?
6: Tak.
3: Tak.
1: Gdzie tej zieleni brakuje? Bo jakby też mam wrażenie, że trochę chcecie, właśnie tutaj powiedziałaś słusznie, że zwracamy uwagę na problem betonozy, tej może nadmiernej wycinki, że jest mniej zielono. Gdzie tak waszym okiem, ekspertów już, bo jednak architektura krajobrazu, tej zieloności powinno się pojawić więcej? Co jeszcze na naszych Mazurach można zmienić?
4: Może w miastach, bo wiadomo, tam chodniki, mamy ulice, nie stoją te pojedyncze drzewka, czy tam nawet rośliny, ale to jednak tego brakuje, bo to nie jest, więcej mamy tej betonozy tak zwanej, niż tych naprawdę naturalnych roślin.
1: Tak trochę z innej beczki, ale to też myślę, że jest ważne. Taka przestrzeń zielona, przy okazji, czemu nie, dla młodzieży jest w Giżycku, czy przydałoby się coś takiego bardziej plenerowego, jak to postrzegacie?
8: No w Giżycku ogólnie posiadamy Małpi Gaj. I myślę, że to jest bardzo sympatyczne miejsce dla młodzieży i dla dzieci, dla dorosłych, dla każdego praktycznie. Jest tam bardzo duża ilość zieleni, różne atrakcje, ławki, można posiedzieć, nie wiem, posłuchać, jak ptaki ćwierkają i tak dalej, nie? Tak się wczuć bardziej w tą naturę i myślę, że to jest bardzo odpowiednie miejsce w Giżycku.
1: Da się uczyć w takich okolicznościach przyrody? Lubicie na przykład plenerowo tam, nie wiem, sobie książkę czytać albo po prostu się uczyć?
3: Da się?
6: No w parku.
1: Jak najbardziej. I się dotlenić, i coś, czegoś się dowiedzieć. To co, w przyszłym roku matura, tak?
3: Mamy nadzieję, że może ktoś młodszy się zainteresuje coś tym projektem. Może ktoś się zainteresuje z młodszym.
1: Ale dalej byście zachęcały do tego kierunku ekologia.
3: Tak.
1: Te Mazury bardziej zielone. O, najważniejsze rzeczy. Lekcje ekologiczne, sadzenie drzew i konkurs to są tak jakby trzy podstawy tej waszej działalności.
6: Wywiady jeszcze.
4: Jeszcze prowadziliśmy wywiady z rolnikami.
1: O, super.
4: Bo zauważyliśmy, że na Mazurach nie tylko jest turystyka, również mamy rolników, którzy chętnie tam uprawiają pola i możemy zauważyć, że dobrym pomysłem było też przeprowadzenie tego wywiadu z nimi i to było na różne pytania o bionawozy, o ekologię tej gleby, o żyzność.
1: Jakie wnioski się wysuwają z tych rozmów? Co wam właśnie powiedzieli ci rolnicy?
6: Na pewno dużo nas nauczyło. Też widzimy świadomość ich. Słyszeliśmy o bardzo dużo energii odnawialnej chcą wytwarzać, żeby nie pobierać aktualnej, tylko postawić, jak już nie są, to na przykład dostawić więcej paneli fotowoltaicznych, ewentualnie tych wiatrowni, żeby wytwarzały na potrzeby własnego gospodarstwa. Słyszeliśmy też o biogazowni, która ma też powstać, więc też się dzieje. Dużo nam opowiedzieli i no było na pewno wesoło, no i oni nas nauczyli też od swojej strony.
1: Zobaczcie. To tutaj widzę, taki niełatwy temat się wyłania.
6: Tak, my akurat jak byliśmy z tymi rolnikami, bo sporo rolników zwiedziliśmy i z różnych obszarów te gospodarstwa. Tak, też. To bardzo świadomie do tego podchodzą. Nawozy stosują w odpowiednich ilościach, nie przenawożają właśnie tych swoich terenów. Stosują poplony. Bardzo świadomie podchodzą i sprawdzają też glebę specjalnymi narzędziami, czy na pewno nie szkodzi.
7: No dobra, to jeszcze tylko, bo tak rozmawiamy, może nie każdy wie, to taka krótka lekcja wiedzy o tej agrotechnicznej, powiedzmy, co to jest takiego ten poplon?
4: To jest na przykład, kiedy rolnik sadzi sobie jakieś, powiedzmy, pszenicę, czy nawet tam cokolwiek, jaką uprawę, to jest poplon sadzony po to, żeby gleba odpoczęła sobie. Mhm. Na przykład, to jest jakaś roślina zielona, czy tam cokolwiek.
7: Owiec?
4: No, owiec może być jeszcze takimi, czy jakiś groch, czy cokolwiek tam, w różnych to są okresach. Sadzony po to, żeby gleba odpoczęła chwilę, żeby nabrała tej swojej wartości i znów uprawiamy roślinę tą pożądaną.
7: Z serdecznością, żeście się spotkały wśród tych rolników i powiedzcie, jakie powiaty.
6: Powiat węgorzewski, giżycki i gołdawski.
7: O, wygląda.
9: Edyta Trościanko, pedagog szkolny. Na początku roku szkolnego zawsze zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w olimpiadzie, bo mamy takie doświadczenie, że jednak jest to taka forma, która najwięcej daje uczniowi, zwłaszcza w zakresie tych kompetencji miękkich, na które nie mają potwierdzenia, zaświadczeń, a tutaj rozwijają i komunikację, i kreatywność, i współpracę. Wszystkie te formy, które są na rynku pracy bardzo potrzebne, a mają możliwość to doskonalić w formie takiej realizacji projektu społecznego.
7: A że przy okazji bardzo zbieżne jeszcze z kierunkiem, w którym się kształcą, to już w ogóle chyba super, prawda?
10: Tak, tym bardziej Marta Fedusio, nauczyciel przedmiotów zawodowych. Właśnie dlatego jesteśmy dumne, że potrafią kreować i swój kierunek, czują ten zawód, no i chcą mimo wszystko dzielić się tym zawodem, wybierając ten temat, bo tak naprawdę pomysł na ten temat to wyszedł stricte od dziewczyn. Tak.
9: Z logo przyszły, z nazwą, z pomysłem.
10: No pomysł był rozwojowy, dlatego że sam projekt przeszedł wiele zmian i zaczęło się od tego, że dziewczyny chciały sadzić, zasadzić mazury. No i tutaj i te współprace, które zostały nawiązane z i Fundacją Wielkich Jezior, i PSZOK-iem, i Nadleśnictwem. No, cieszę się bardzo, że udało się pozyskać, że przedsiębiorstwa są chętne jeszcze do współpracy, bo tak ciężko dzisiaj o pomoc.
7: Widać, że dziewczyny mają potencjał, że one naprawdę, tak jak pani powiedziała, że one czują ten temat.
10: Tak, dokładnie. Mhm. One bardzo czują ten temat i właśnie mówię, że są osobami, które pną do przodu, nie boją się wyzwań i mają świetne pomysły.
7: No i wróćmy jeszcze na chwilę, to już na koniec do tych kompetencji miękkich, bo tak, bo trzeba i porozmawiać i z rolnikiem, i z dzieciakowi małemu, no bo 1-3 to nie ukrywajmy, to jeszcze są dzieciaki, też im trzeba przekazać tą wiedzę.
6: I ze sponsorami.
7: No i ze sponsorami, to tak naprawdę ten odbiorca tego projektu tak od sasa do lasa jest.
9: Dokładnie, od dziecka do osoby dorosłej, przedstawicieli firm, przedsiębiorców, zwłaszcza
10: w tej... No i to zderzyły się tak naprawdę z trudnościami różnymi, z tym, że ten projekt nie płynie tak, jakby się zawsze zaplanowało i chciało. Czyli napotykamy na różne trudności i trzeba znaleźć jakieś rozwiązania do tego,
9: tak, ale
10: żeby...
9: To jest ważne kompetencje
10: bardzo
9: na rynku pracy,
10: dokładnie,
9: jak sobie radzą w sytuacjach kryzysowych.
11: Zrobiłam drzewo, łódkę i niebo.
7: Kredkami tak ładnie narysowałaś?
11: Trochę mazakami i świecówkami.
7: Sama czy ktoś pomagał?
11: Mama pomagała.
7: Mama pomagała trochę. A skąd pomysł, żeby taką łódkę narysować?
11: Znalazła na laptopie.
7: Bociana? A widziałaś już bociana w tym roku?
11: Nie.
7: Jeszcze? Ja już widziałam, ale to podobno taki, co nie odlatuje.
12: Zastocka Ewa, wychowawczyni klasy pierwszej B w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gminach. Całą grupą przyjechaliśmy pociągiem.
7: To jeszcze przy okazji wyprawa pociągiem.
12: Wyprawa pociągiem, tak, dla nas taka przygoda po prostu, podróży właśnie pociągiem, przestrzeganie zasad i tak dalej. Ale to dzieci bardzo nowego. Zadowolone. Coś nowego.
7: To jeszcze chciałam zapytać o udział w konkursie. Zadowolona pani jest z pracy uczniów?
12: Bardzo zadowolona jestem, bo dzieci namalowały farbami, cieszyły się, to były takie miłe zajęcia. Namalowały wiosnę po prostu, wszystko to, co do nas dookoła otacza, akurat z tematem nam się powiązało, więc wszystko...
7: A w Wydminach tych inspiracji do natury nie brakuje, prawda?
12: Tak, mamy bardzo dużo inspiracji, dookoła piękna przyroda.
7: No nic, zostaje nam podziwiać tę piękną przyrodę i wiosnę na Mazurach, która budzi się do życia. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
7: Może być zimna, gorąca albo nawet z gazem. Urzędnicy z giżyckiego ratusza mają nowy sposób na to, by czysta Giżycka smakowała lepiej. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
0: Dziennikarski przegląd tygodnia.
7: Nowe urządzenie pojawiło się ostatnio w giżyckim ratuszu.
13: To jest dystrybutor giżyckiej kranówki.
7: Wiceburmistrz Giżycka Mirosław Kastner.
14: Ale to nie jest taki zwykły dystrybutor, bo można się napić wody jakiej?
13: Można się napić wody niegazowanej, wody gazowanej i wody schłodzonej.
14: W dobie ostatnich zmian, które dotyczą plastikowych butelek, takie rozwiązanie to jest chyba dosyć fajny pomysł, nawet dla kogoś, kto gazowankę pije.
13: Tak jest, odchodzimy od zwykłych takich dużych, wielkich butli w plastikach. Podłączyliśmy się do giżyckiej kranówki i teraz cały urząd będzie obsługiwał ten dystrybutor. Będziemy pili wodę prosto z giżyckiej kranówki, która jest bardzo dobrą wodą.
14: To poproszę o instrukcję obsługi.
13: Proszę bardzo.
14: Bierzemy kubeczek.
13: Kubeczek albo bidon.
14: O, bidon to jeszcze bardziej eko jest.
13: Zielony świecący przycisk naciskamy i mamy wodę gazowaną. Proszę spróbować, pani redaktor.
14: Już.
13: Jak smakuje?
14: Czysta, po prostu.
13: Cieszę się bardzo. Zapraszamy do urzędu.
14: Będzie takich punktów więcej?
13: Jeżeli ten się sprawdzi i mieszkańcy zaakceptują, to tak.
14: Mhm. A co mówią urzędnicy? Korzystają chętnie?
13: Korzystają i myślimy o tym, żeby może w szkołach wstawić takie dystrybutory. Myślę, że to fajny pomysł jest. Odchodzimy od plastikowych butelek. Zachęcam do picia giżyckiej kranówki.
7: A propos tej wody w butelkach, to w naszym regionie pojawiają się już pierwsze głosy krytyki systemu. Nie trzeba było daleko szukać, wystarczy wyjść na ulicę i po prostu zapytać. Zdaniem wielu mieszkańców pomysł kaucja za butelkę to wylanie dziecka z kąpielą.
15: W Rynie nie ma ani jednego butelkomatu, najbliższy butelkomat jest w Mrągowie. I tak, teraz teściowie mieszkają w Rynie, zbierają butelki i muszą jechać specjalnie co autobusem do Mrągowa, ponieważ nie mają auta. To jest strasznie niedopracowane i nieprzemyślane i jest to wielkie utrudnienie, zwłaszcza dla ludzi mieszkających w małych miastach lub na wioskach.
16: Rynie wygląda tak, jak wszyscy dobrze wiemy, kto korzystał z systemu kaucyjnego, że te automaty często się zawieszają, często są przepełnione lub po prostu nie działają. I obarczamy tym wszystkich pracowników, aby to oni wzięli odpowiedzialność za to, za coś, za czego nie wymyślili, więc uważam, że to trochę bezsensowne. Na moim przykładzie, jakiś czas temu byłem w jednej z sieci supermarketów w Giżycku tutaj u nas. Chciałem oddać butelki. Niestety niektórych automat nie przyjął. Powód? Ta marka nie jest akceptowana przez sklep. Mamy 2026 rok. Czy naprawdę powodem, dla którego jakiś sklep nie przyjmuje butelki, jest tylko to, że zostało kupione u konkurencji? Tak samo bardzo odbija się to na samorządach. Może w Giżycku jeszcze tego nie widzimy, ale już na przykład gmina Kobiór wprost w komunikacie do mieszkańców powiedziała, województwo śląskie, jeśli dobrze pamiętam.
14: No trochę daleko, ale problemy te same.
16: Problemy te same. Jak patrzyłem to bliżej również w Reniewo, w komunikacie prosto do mieszkańców powiedziało, że powodem podniesienia cen za wywóz śmieci jest po prostu system kaucyjny, gdyż z żółtych pojemników wynikają butelki PET i puszki, które stanowiły znaczne źródło balansowania kosztów wydatków na wywóz śmieci po prostu. System kaucyjny do kosza.
7: A do kosza miejmy nadzieję, że nie pójdzie projekt lokalnych samorządów. Chodzi o zieloną infrastrukturę Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Realizacja obejmuje między innymi remont kanału Sztynorskiego. Dzięki przedsięwzięciu zyska też oczywiście Giżycko. Bo jeśli będzie kasa, to brzeg jeziora Niegocin przy kąpielisku zyska zupełnie nowe oblicze. Mówimy o gigantycznych pieniądzach, bo sam projekt jest warty blisko 170 milionów złotych. Porozumienie to bardzo ważny krok w stronę jakości mazurskiej przyrody. Agnieszka Kąbel-Gawlik, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
17: W tym tkwi ta siła, że staramy się zająć kompleksowo pewnym obszarem problemowym i tak powstają inwestycje na szlaku Wielkich Jezior. To naprawdę trzeba wielu lat, żeby dojść do efektu od planu.
7: A całkiem niezły plan na wojewódzkie obchody Dnia Strażaka mamy w Giżycku. To już 20 maja. Ma być mnóstwo atrakcji dla dużych i małych, a wydarzenie zagości w giżyckiej ekomarinie. Co ciekawe, giżyccy strażacy tego dnia zyskają nowy sztandar. O szczegółach Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta powiatowego PSP w Giżycku.
18: Na placu Piłsudskiego to już zachęcam wszystkich, bo taka uroczystość na pewno ma dość duży taki splendor i oprawy, więc na pewno będzie msza, przemarsz właśnie na placu Piłsudskiego, całe te święto nadania sztandaru dla komendy, a później przeniesiemy się wszyscy do miasteczka strażackiego, które chcemy stworzyć przy ekomarinie i to będzie naprawdę fajny dzień, myślę, do poznania naszej pracy. Tak dużo nowoczesnego sprzętu chyba w Giżycku nigdy nie było, bo będą to również obchody wojewódzkie. święta ochrony przeciwpożarowej, tak, to będzie połączone, więc tu będą wszystkie jednostki z całego województwa, no i się będą prezentowały z tym swoim sprzętem. Na pewno będą miały stanowiska właśnie te grupy specjalistyczne. To już zachęcam, już mam na to pomysł nawet, że pokażemy pracę nurka, pokażemy te sonary, ale pokażemy też obraz, co my widzimy i właśnie powiemy, co tu trzeba z tych puzli ułożyć, żeby zobaczyć, czy to jest człowiek, czy nie człowiek, bo każdy myśli, że włożymy sonar i on nam pokazuje, gdzie jest obiekt, owszem, ale to trzeba rozszyfrować i teraz niech każdy zobaczy, czy taki szyfr jest prosty, czy łatwy. Czy też drona podwodnego, czyli robota, no to on pokaże nam to, co widzi nurek, tak? No ale fajnie, jak to będzie na ekranie, każdy zobaczy, jak to wygląda, no nie? Wysokościówka, no na pewno super miejsce, bo jest kładka, tak? Także jest gdzie zawiesić te wszystkie zawiesia, liny, pokazać, jak się ewakuuje ludzi z wysokości.
19: Chyba kiedyś MOK miał takie szkolenie, pamiętam, że
18: bardzo możliwe, bo oni mieli
19: akurat
18: tam...
19: Akurat właśnie w tamtym miejscu.
18: Bo no bo on pasuje, tak. No na pewno grupy chemiczne, techniczne, sonarowe, więc i na pewno pokaz sprzętu, stoiska na pewno będą promocyjne. Nie chcę mówić na razie o szczegółach, bo sam ich nie znam tak do końca, ale na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie coś dla dzieci.
14: Proszę jeszcze powiedzieć, panie Grzegorzu, ten sztandar, jak to wygląda, bo nie orientuję się, jak wygląda to u was w formacji.
18: To znaczy, komitet składa się właśnie, no, przewodniczącym jest pan starosta, są wszyscy burmistrzowie, wójtowie gmin, no i oczywiście komendant. Jest to taka kapituła tego wszystkiego i pod ich jakby szyldem jest...
14: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był pan Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Dziękuję panu bardzo.
18: Dziękuję również.
14: A jeżeli już wybieracie się między innymi na obchody albo w ogóle do centrum Giżycka, to pamiętajcie, że od 1 maja mamy płatne parkingi. Trochę od ubiegłego roku się pozmieniało. Więcej na ten temat wasz i mój gość.
20: Marcin Wilczewski, naczelnik Wydziału Dróg i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego. W tym roku przede wszystkim zmienia się to, że weszła śródmiejska strefa płatnego parkowania, czyli opłaty są pobierane od poniedziałku do niedzieli od godziny 8 do 20. Pojawiły się nowe ulice, m.in. ulica Turystyczna, ulica Wodna oraz nowe miejskie płatne parkingi, m.in. ulica Jeziorna, czyli tam parking na skrzyżowaniu ulicy Jeziornej i Gdańskiej. Opłaty wzrosły, to są adekwatne do inflacji.
14: Dobrze, na co, jeżeli chodzi o te jakieś ostatnie, że tak powiem, problemy, nie wiem, chociażby z kupnem tej karty, czy to już zostało wyjaśnione, czy jakby, nie wiem, godziny pracy tego biura będą wydłużone, na czym to polega?
20: W związku z problemami technicznymi z funkcjonowaniem strony internetowej portalu klienta zostały dodatkowo zatrudnione dwie osoby. Biuro pracuje w wydłużonych godzinach do godziny 18. Strona płatności ruszyła już, działa.
14: Wiem, że też były pytania co do jakości albo może funkcjonalności tych urządzeń, z których mogą korzystać osoby, które takiego abonamentu nie wykupią. Co pan może powiedzieć na ten temat? Działa to wszystko sprawnie?
20: Wczoraj sprawdzaliśmy, wybrane parkomaty działają sprawnie i tak jak powinny działać, taką funkcję swoją spełniają.
14: Czyli zapłacimy gotówką i kartą?
20: Tak.
14: Burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
21: Dla mieszkańców, czyli dla posiadaczy giżyckiej karty mieszkańca, pierwsza godzina parkowania jest bezpłatna. Tak? Chcieliśmy, żeby tutaj ci mieszkańcy, którzy zgłaszali, że mają problem w dotarciu właśnie do jakichś takich ważnych miejsc, instytucji, banku, tak, czy przychodni, żeby podjechać, załatwić sobie jakieś zakupy, zrobić, to właśnie mają tą godzinę bezpłatną. I ta godzina mierzy się od zaparkowania, tak? Czyli w dowolnym parkomacie wykupujecie państwo, jakby odznaczacie się, tak, że jesteście mieszkańcem Giżycka i przez tą godzinę można się dowolnie przemieszczać, tak? Czyli podjechać chociażby na inny płatny parking i tam również jakby z tej ciągłości tej godziny skorzystać, tak? To istotne, że najpierw trzeba upewnić się, czy ta karta jest aktywna, tak? Do swojej karty rejestrujecie państwo w punkcie obsługi klienta, rejestrujecie państwo dany samochód, tak? Czyli numer rejestracyjny samochodu. Więc już po tym zarejestrowaniu sprawdźcie, czy na pewno ta karta jest aktywna.
14: Okej, dobra, to ja na swoim przykładzie to wytłumaczę może, bo jeszcze takowej karty nie kupiłam, natomiast mam historię już kupna tej karty z ubiegłego roku, samochód ten sam, że tak powiem, karta ta sama, to co ja mam zrobić teraz? Gdzie mam pójść? Tutaj do ratusza, czy do tego punktu?
20: Z giżycką kartą mieszkańca, dowodem rejestracyjnym pojazdu, bądź umową najmu, bądź umową użyczenia, udać się do biura strefy, zarejestrować samochód... i później, tak jak pani burmistrz powiedziała, udać się do parkomatu, wpisać numer rejestracyjny i wyskoczy opcja darmowej jednej godziny.
1: Na koniec jeszcze krótkie podsumowanie majowego weekendu. Giżycko oficjalnie wkroczyło w sezon turystyczny na Mazurach. Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się tej trzydniowej majówkowej uczcie.
2: Jest udana majówka, bardzo udana.
5: Jest cudownie, pogoda dopisuje.
22: Warunki są bardzo dobrze, mamy pogodę piękną.
23: Poprzebierane osoby, przepięknie ustrojone te jednostki, naprawdę cudownie.
24: Pozdrawiamy wszystkich, którzy są na brzegu.
25: Świetnie się dzisiaj bawimy. Jesteśmy tutaj chyba na razie godzinę, ale na razie jest super.
1: Tegoroczną paradę jednostek pływających zdominowały morsy z zimnego ptaka przebrane za Rzymian. Zdjęcia z imprezy znajdziecie m.in. na stronie gizycko.pl. Co ciekawe, drugie miejsce zajęła giżycka grupa regatowa. Tym razem motyw przewodni regatowych przebierańców nie napawa optymizmem, ale odnosi się do bardzo ważnej kwestii. Więcej na ten temat Alicja Klimaszewska, prezeska giżyckiej grupy regatowej.
26: Jeżeli byśmy nie wystartowali w takiej paradzie, to mielibyśmy nieudany sezon, a przecież nie możemy do tego dopuścić.
7: To jest tak jak ta maturalna tradycja z czerwoną podwiązką. A propos maja.
26: Dokładnie tak. Pierwszy raz wystartowaliśmy w 2010 roku, to tak trochę nas sytuacja zmusiła i przyznam się, że to były względy finansowe, bo musieliśmy zamknąć pewien wyjazd, który okazał się bardziej kosztowny niż zaplanowaliśmy, ale od tamtej pory po prostu wkręciliśmy się w tą paradę. I
7: a pamięta pani tą pierwszą?
26: Oczywiście, że pamiętam. To byli piraci. To była Wasia Dziekańska ze swoimi zawodnikami.
7: Poszli złupić finanse.
26: Tak, dokładnie tak. Nie wygraliśmy wtedy, ale byliśmy, było. Tak, zajęliśmy drugie miejsce, absolutnie zasłużenie. Nie zawsze wygrywaliśmy i zawsze było to zasłużenie, w tym roku również. Pomysłów mieliśmy przeróżnych, naprawdę bardzo, bardzo dużo, za każdym razem inaczej, ale już myślimy, co będzie za rok.
7: A co w tym roku było też?
26: A w tym, no właśnie, w tym roku byliśmy, poszły w ruch bębny i Afryka Dzika pod hasłem Tuna Pinga. Pozwolę sobie powiedzieć, że Tuna Pinga mieliśmy, pierwotny pomysł to był Hakuna Matata, tak naprawdę, ale ponieważ Hakuna Matata oznacza w języku Swahili wszystko w porządku, to, a niekoniecznie jest wszystko w porządku, więc Tuna Pinga oznacza sprzeciwiamy się.
7: O, czyli tak bardzo wymowny występ.
26: To no i czerwone flagi protestowe, tak to takim, tak chcieliśmy trochę zaakcentować, że nie jest w porządku.
7: No, jak robić protesty z klasą, no to myślę, że chyba nie ma bardziej odpowiedniego miejsca. Nawet nie widziałam, a teraz proszę bardzo, już całe miasto wie. A i warto też, myślę, docenić kontekst.
26: Tak, ale generalnie też przede wszystkim chcemy się bawić, tak? I dla nas jest ważne, że my się bawimy, że bawimy publiczność, która jest widownią w kanale. Bardzo lubimy, jak się odbywa parada właśnie w kanale, bo to jest taka naturalna widownia i ta bliskość z widownią jest niezwykle sympatyczna.

0: W razie, która najprawdopodobniej odbędzie się nie w Giżycku, ale w Wilkasach. I chcemy reanimować regaty, kiedyś nazywane sympatycznych oszołomów. No i jest taki pomysł i już komitet organizacyjny się zawiązał i na Omegach to byłaby końcówka września i na pewno też będziemy informować, że taką imprezę chcemy zrobić. A bardziej impreza dedykowana osobom, które cały sezon pracują przy żeglarstwie, czyli dla czarterowiczów, okay. dla obsługi portów, dla tych, którzy nie mają czasu ścigać się w sezonie, bo na przykład pracują przy regatach albo po prostu przy żeglarstwie, takim turystycznym również.
1: To będzie jak taki poniedziałek w branży gastro, że wtedy zamknięte, ale jakby ludzie się bawią.
0: Dokładnie tak i to jest na koniec sezonu, końcówka września.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Słuchajcie tego, NFZ to dżungla. Takie właśnie zdanie usłyszałam już jakiś czas temu od jednej osoby, która z systemem i w systemie porusza się na co dzień. Każdy z Was dobrze wie, że długo nie trzeba szukać ludzi, którzy przygody ze zdrowiem, a raczej z chorobą zaliczyli po prostu twardym lądowaniem. Na szczęście na końcu tej drogi znajduje się ktoś, kto ostatecznie pomoże. Ale bardzo często jest to już prywatnie, bo o legendarnych kolejkach na fundusz słyszeli już chyba wszyscy. Jak jest na przykład w takim giżyckim szpitalu i co ma się zmienić? I dlaczego w bardzo sympatycznej rozmowie pytając o finanse usłyszałam pomidor? Zostańcie ze mną, bo tego wszystkiego dowiecie się już za chwilę przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
2: W Twojej sprawie.
1: Dokładnie 23 skargi na personel giżyckiego szpitala wpłynęły w minionym roku. Pacjenci najczęściej skarżyli się na długie oczekiwanie na swoją kolej. Jak zapowiada prezes szpitala Andrzej Bujnowski, sytuacja ma się poprawić po zakończeniu rozbudowy placówki.
3: SOR-y są takim miejscem, gdzie pacjenci są zawsze jak najbardziej, bym powiedział, zniecierpliwieni tym czekaniem. Ci, którzy zajmują się tą częścią medycyny, wiedzą, że personel zajmuje się według pilności potrzeb. Więc ten, który może poczekać, to być może, że nie jest właśnie taki pilny. Ale sądzę, że tutaj jest przed nami możliwość jakiejś odczuwalnej zmiany z tego powodu, że rozdzielamy funkcjonalnie izbę przyjęć od SOR-u, czyli miejsce poczekalni na SOR-u. Że nie będzie miejscem poczekalni na izbie przyjęć. Stąd też te dwa strumienie pacjentów mieszać się ze sobą nie będą, bo do tej pory było tak, że jeśli ktośkolwiek wchodził, jest tłum, bym powiedział, oczekujących i nie wiadomo kto był na izbie przyjęć, do izby przyjęć, a kto do SOR. Teraz te dwa strumienie będą rozdzielone. Mało tego, przy SOR-ze przeniesiemy i przy SOR-ze będzie funkcjonować nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Plus tym to też już wszystko będzie jakby w jednym kompleksie i na miejscu.
1: I to ma związek z tą rozbudową, która teraz się dzieje i trwa i wydaje mi się, że to jest dobry moment, żebyśmy właśnie płynnie przeszli do tego tematu rozbudowy tego miejsca, gdzie no, jest najwięcej emocji, jakby największe gdzieś tam dramaty często się rozgrywają, tak?
3: No więc jeśli chodzi o część zasadniczą, część robił, to ona została wykonana. Natomiast w tym projekcie nie zmieściła się część związana z wyposażeniem, czyli takie prozaiczne rzeczy jak zabudowy, jak biurka, jak tam podobne historie. Musimy to zrobić we własnym zakresie. Jak będziemy gotowi, to wtedy będziemy mogli przenieść się i zwolnić pomieszczenia, w których jest zastępczy SOR i które będą przeznaczone już docelowo, zgodnie z projektem, na parterze jako miejsce, gdzie będą wykonywane diagnostyka, będzie wykonywana diagnostyka obrazowa, czyli USG, tomografia komputerowa, zwykłe zdjęcie radiologiczne i być może rezonans magnetyczny.
1: Wszystko to, co jest potrzebne, żeby szybko i skutecznie zdiagnozować pacjenta.
3: Myślę, że tutaj to będzie z pożytkiem dla wszystkich, dlatego że w tej chwili, jeśli pacjent miał potrzebę zgłosić się na SOR, a tam była potrzeba szybkiej diagnostyki, to niestety musiał być przetransportowany długim korytarzem do windy, przesiadka w windzie, zjazd na dół i dopiero wtedy można było trafić do pracowni RTG. Teraz wszystko będzie się działo na przedłużeniu traktu komunikacyjnego SOR-u i będzie swobodny dostęp do tego miejsca z zewnątrz, z oddziałów szpitalnych, jak i z SOR-u.
1: Każdy, kto choć raz... Czy jest problem z jakimiś brakami kadrowymi? Brakuje lekarzy, pielęgniarek?
3: to z tym mamy, staramy się tutaj wszelkimi metodami sobie z tym zaradzić. Natomiast na dzień dzisiejszy te problemy nie powodują perturbacji w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
1: A jak wygląda sytuacja finansowa szpitala? Czy są jakieś

0: usługi, czy i to też zawrę w jednym pytaniu jakby to całe kombo, że tak powiem, finansowe, czy na przykład mogą Państwo liczyć na wsparcie okolicznych gmin, czy głównie zadeklarowane jest tylko miasto Giżycko? Jak to wygląda?
1: Takie spotkanie pani burmistrz zorganizowała samorządów ościennych. Są oczywiście deklaracje o współpracy, natomiast jakby efekty tego są natury symbolicznej, a tak bym powiedział, w stosunku do potrzeb szpitala. Niemniej jednak będziemy się cieszyć z każdej pomocy, którą otrzymamy. Jeśli chodzi o finanse szpitala, to wszyscy Państwo macie możliwość oglądać wiadomości i to co jest przed nami, jest dosyć poważne.
0: Właśnie, do czego to doszło, bo strajkują nawet dyrektorzy, prezesi szpitali, takie osoby na takich stanowiskach jak Pan. Pan by się dołączył do tego strajku, a może już Pan by?
1: Tak, już myślę, że to ten protest jest na dzisiaj poza nami, natomiast postulaty, które wtedy były zgłoszone, one są w dalszym ciągu aktualne i z jednej strony rozumiemy, że nie wszystko da się załatwić od razu, ale tak jak Państwo słyszycie, to środków finansowych nam nie przybywa, a ubywa. Ale wierzę w to, że na szczeblu centralnym znajdzie się dobry pomysł. Na to czekamy. Co do możliwości swobodnego, że tak powiem, rozwoju każdej placówki, myślę, że te czasy już nie wrócą. Rozwój będzie rozwojem kontrolowanym. Do tego będą służyły mapy potrzeb zdrowotnych, które w tej chwili są aktualizowane i plan transformacji do województwa, który też jest aktualizowany. Aktualizowany jest co roku. To są dwie najważniejsze wytyczne, które mówią o tym, kto, w jakim zakresie, na jakim terenie będzie mógł finansować, funkcjonować i jakiego rodzaju świadczenia na tym terenie będą finansowane, jakich brakuje i w którym momencie, ewentualnie, w których bym powiedział dziedzinach można upatrywać możliwości większego zapotrzebowania, czytaj, możliwości finansowania.
0: A jak te finansowe sprawy Giżyckiego Szpitala?
1: No więc tak jak bym powiedział większość Polski. Większość polskich szpitali na szczeblu powiatowym

0: rządu, tak jak myśmy z panią burmistrz pisali na stronie internetowej swoje stanowisko, jeśli chodzi o finansowanie chociażby dziedzin związanych z położnictwem i noworodkami, z porodami. Na takim terenie jak nasz, przy niewielkiej ilości urodzeń jest potrzeba innego finansowania niż w tej chwili, czyli innymi słowy za gotowość plus za port, za serwis. Bo inaczej to się na normalnych warunkach tego nie da po prostu na dłuższą metę spiąć.
1: A obecnie jak to się odbywa?
0: To ogólny cennik, tak jak dla każdego, jest grupa, którą w cenniku się wyznacza i według tej grupy, która zostaje wyznaczona przez Wydział Personel, idzie to jako sprawozdanie do NFZ-u i na tej podstawie jest wystawiany rachunek i płacone świadczenie. I jest to jakby ogólna wycena za wyleczenie pacjenta. Jeśli pacjent przechodzi przez kilka oddziałów w czasie jednego pobytu, to nie sumują się te świadczenia, tylko NFZ płaci za świadczenie najdrożej wycenione.
1: To ale wydaje to się sprawiedliwe.
0: No tak, ale to jest tak, że w innym przypadku, gdyby pacjenta 5 razy przyjąć, to byłoby 5 takich opłat. Jak się pacjenta przyjmuje raz,
2: to jest jedna,
0: bez względu na to, jakie świadczenia zostały na poszczególnych oddziałach udzielone. Przyzwyczailiśmy się do tego, ale chciałoby się inaczej.
1: Czy jest jakiś dług szpitala, o którym możemy dziś mówić?
0: Oficjalnie my tych informacji nie publikujemy.
1: No to dobrze, to zapytam inaczej. Jak bardzo jest źle albo dobrze w skali od 1 do 10, z czego 10 to super, a 1 nie da rady w ten sposób?
0: To jest tak, że na dzień dzisiejszy nie ma ograniczeń w dostępie do metod leczenia. Ograniczeń administracyjnych. Nie ma ograniczeń w dostępie do leków. W związku z tym cieszmy się tym, że udaje nam się zapewnić normalną ciągłość leczenia.
1: To jeszcze wróćmy do tych zmian na SOR-ze. Kiedy tam już tak finalnie można powiedzieć, że w zupełnie nowej odsłonie będzie funkcjonowało to miejsce i w jaki sposób ono się zmieni tak docelowo?
2: Co tam będzie?
0: Co tam będzie?
1: Co tam się zmienia i co tam będzie? Jak to będzie inaczej?
0: Zmieni się absolutnie układ wszystkich pomieszczeń. Będą bardziej przyjaźnie ułożone miejsca związane z segregacją pacjentów. Przepraszam za wyrażenie, ale tak to się po prostu nazywa. Z częścią obserwacyjną. Na części resuscytacyjno-zabiegowej będą 2 stanowiska, gdzie można będzie przeprowadzać również i operacje. I będą 2 stanowiska na zasadzie łóżek ojomowych, czyli na tych dla tych najbardziej ciężko. Będzie część związana z opatrunkami gipsowymi, będzie diagnostyka USG dostępna na SOR-ze, więc w tym takim kompakcie będziemy mieli wszystkie funkcje, które są wymagane rozporządzeniem ministra zdrowia, jeśli chodzi o SOR. I najważniejsza rzecz to właśnie ta diagnostyka obrazowa, która będzie w tej chwili pod ręką.
1: Czym się wyróżnia Giżycki Szpital w kontekście tych szpitali w regionie? Co mamy tutaj, czego nie ma w okolicy?
0: Na przykład mamy tutaj świetnie działający oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym. Tutaj jakby na wschód nie ma żadnego innego. Bartoszyce niedawno otworzyły taki oddział u siebie. Drugim oddziałem takim niepowtarzalnym to jest oddział urologiczny. Oddziałem, który też jest reglamentowany, a jego znaczenie jakby dopiero jest zauważane wtedy, kiedy dochodzi do jakichś poważnych incydentów zakażeń, to jest oddział chorób zakaźnych. Mieliśmy przyjemność zabezpieczać takie zdarzenie w niedalekim czasie i to była bardzo poważna, wymagająca od nas niestandardowych działań akcja związana z koniecznością nagłego przyjęcia aż 15 pacjentów, czyli zrobienie miejsca na tym oddziale, przesunięcia tych pacjentów na izolowane części w innej lokalizacji szpitala. I tym sposobem udało nam się przyjąć tych 15 pacjentów naraz, wymagających intensywnych działań medycznych.
1: Jakaś choroba zakaźna i jakby chodzi o ten cały jakby sanitarny reżim. O tak.
0: Takimi, bym powiedział, świadczenia zdrowotne, które są u nas udzielane i nie wszędzie, to jest na przykład diagnostyka snu, którą robimy. To jest też bardzo, jak diagnostyka snu.
1: A, snu. Że trzeba zasnąć.
0: Nie.
1: Trzeba, można.
0: Wypocząć podczas snu. Czyli ten sen nie może być przerywany jakimiś częstymi wybudzeniami z tytułu
1: HP. A proszę opowiedzieć właśnie, jak to wygląda, jak ten sen.
0: Kwestia diagnostyki bezdechu sennego, który później objawia się sennością w ciągu dnia, takimi incydentami zaśnięcia za kierownicą. W związku z tym te badania są polecane według mnie i według specjalistów, nie tylko tym osobom, które chronicznie gdzieś tam przy każdej okazji na fotelu zasypiają, ale również dla zawodowych kierowców. Zły sen przekłada się na inne komplikacje związane z chorobami na przykład układu wieńcowego, na ryzyko udarów, a więc to jest rzecz jakby podstawowa, którą w tej chwili można leczyć. Mamy metody diagnostyczne i mamy metody leczenia tych zaburzeń snu. Czy oprócz tego jest jakość tego snu w ciągu tych 7 godzin, bo można przez ten czas spać efektywnie, efektywnie wypoczywać, ale można w tym czasie w ciągu jednej nocy kilkaset razy budzić się. Czyli ten sen tak naprawdę to jest snem może godzinnym w ciągu doby. Ludzie się do tego przyzwyczajają, przestają te defekty zauważać, a później może to się obrócić, bym powiedział, na niekorzyści, na defekty po prostu zdrowotne. Bardziej dobrze.
1: Są to te drzemki einsteinowskie. No właśnie, to bardzo ciekawa teoria, ale to już może na inny raz. No naprawdę, zapraszamy do Giżycka. Żyje się tutaj całkiem nieźle. Szpital całkiem nieźle sobie radzi. Trochę był czas, żeby się pochwalić, porozmawiać o tych trudnościach, które wydaje mi się i przed wami jako pracownikami, ale też przed pacjentami. O współzrozumienie chyba warto zaapelować w tym miejscu też.
0: Tak, ale powiem, że to nie jest tak, że to jest absolutny bezruch. Oczywiście w ostatnim tygodniu chociażby też przeprowadziłem dwie rozmowy, które są pewną taką nadzieją, że być może, że osoby, które pracują w tej chwili i mieszkają w innym miejscu, będą chciały się tutaj sprowadzić. Trzymajcie Państwo za to kciuki. Nie zasypiamy gruszek pod popiele. Ze swojej strony też staramy się uzupełnić te pożądane, tak powiem, pożądanych specjalistów, ażeby nas ściągnęli.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był prezes Giżyckiego Szpitala, pan Andrzej Bujnowski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan. Rano.

0: 107 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 one to w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

0: ciemność. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,